Przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów m.in. dla drogowców dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą.

0: w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
1: Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Coraz więcej stulatków dostaje z ZUS-u świadczenia honorowe. Obecnie to już ponad 4200 osób. Na ich konta każdego miesiąca trafia blisko 7000 zł brutto. Mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim.
2: Świadczenie przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Jest wypłacane dożywotnio i co ważne, co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Stulatkowie nie muszą załatwiać żadnych formalności, by dostać świadczenie. Przysługuje ono z urzędu. I jeszcze Poznań, gdzie 18 wiewiórek po rehabilitacji wróciło na łono natury. Odratowała je fundacja z dzikiej strony. Zwierzęta wypuszczono wczoraj w parku Cytadela, mówi Paulina Cudna z fundacji.
3: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu. To są wszystkie te, które udało się wyleczyć lub odchować w taki sposób, że są po prostu gotowe już do wypuszczenia.
1: Niektóre z nich przechodziły rehabilitację przez kilka miesięcy, mimo to, jak zapewnia fundacja, świetnie poradzą sobie w miejskim parku, zwłaszcza na Cytadeli, gdzie mieszka dużo wiewiórek. Część parku jest nawet nazywana wiewiórkowym. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: trzecia. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są zabici i ranni w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, jak poinformował na telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Według wstępnych informacji zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. Wszystkich przewieziono do szpitali. Kliczko zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. W tych ostrzałach użyła 70 pocisków rakietowych i blisko 300 dronów. Zginęło co najmniej 8 osób, w tym 2 dzieci. We Lwowie śmierć poniosła 1 osoba, a ponad 30 doznało obrażeń. W czwartek rano pocisk, uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca CH-101, wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od granicy. Granica łotewsko-białoruska zamknięta, jak podają władze, z przyczyn technicznych. Osoby, które nie wróciły z Białorusi na Łotwę, powinny skorzystać z innych tras przejazdu, ogłosił szef resortu spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa. Komunikat szefa łotewskiego MSW zbiegł się z narastającą w ostatnich dniach presją migracyjną na granicy wschodniej. W czwartek minister Dąbrawa zaapelował na X do mieszkańców Łotwy o rezygnację z planów podróży na Białoruś lub powrotu z niej. W kontekście hybrydowej wojny migracyjnej, którą rozpoczęła Białoruś, bezpieczne przemieszczanie się między krajami może być utrudnione, oznajmił. Od początku tego roku łotewskie służby udaremniły blisko 9000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W zeszłym roku było to łącznie około 12 tysięcy przypadków. Jest komentarz polskiego premiera do kryzysu migracyjnego w Ceucie. Dziesiątki tysięcy Marokańczyków przedarło się na terytorium tego położonego w Afryce hiszpańskiego miasta. O oczekiwaniach Donalda Tuska wobec Madrytu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, pisze premier na portalu X i dalej wylicza. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. W podobnym tonie wypowiadają swoje opinie inni europejscy przywódcy. Popieram zamiar Hiszpanii, by nie wpuszczać nielegalnych migrantów na kontynent europejski, napisał niemiecki kanclerz. Francuzi wzmacniają kontrolę na hiszpańskiej granicy, a Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.
0: Hiszpania wysłała do Ceuty wojsko, by opanować sytuację. Hiszpański minister spraw wewnętrznych ogłosił, że dobrowolnie do Maroka wróciło już ponad 48 tysięcy migrantów. A migracja i demografia wśród głównych tematów pikniku Stowarzyszenia Rozwoju Plus na warszawskiej Pradze. Na imprezę organizowaną przez Mateusza Morawieckiego przyszli związani z nim politycy i sympatycy. Nie mówimy o podziałach, ale o programie. Jesteśmy otwarci także na naszych kolegów z PiS-u, mówił europoseł Waldemar Buda.
2: Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości, zapraszałem. Nie wiem, czy się pojawią. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny im to uniemożliwi, ale cały czas zaproszenie jest otwarte, łącznie z kierownictwem. Nie robimy żadnych prowokacji, nie spróbujemy się konfrontować, zostawiamy wszystko to, co do tej pory w tyle, idziemy i patrzymy w przyszłość.
0: Podczas imprezy zorganizowano scenę rozmów, Hyde Park i specjalny teren do grillowania. 20 lat więzienia grozi sprawcy tragicznego wypadku w Kamiennej w Wielkopolsce. Damian B. podczas wyprzedzania czołowo zderzył się z innym autem. Zginęły 3 młode osoby. Pijany kierowca wraz z żoną i 2 córkami trafili do szpitala. Dziś prokurator postawi mu zarzuty, mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury.
3: Czynności z udziałem podejrzanego zostaną wykonane w szpitalu, gdzie obecnie przebywa. Lekarze opiekujący się podejrzanym stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby z jego udziałem wykonać takie czynności procesowe. Po zakończeniu tych czynności prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Damian B. był już wcześniej karany, między innymi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Stawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Wsiadła z dzieckiem do taksówki i zaatakowała kierowcę, bo nie chciał zatrzymać się przy sklepie monopolowym. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w Częstochowie, a nagranie z wnętrza samochodu trafiło do sieci. Kobieta sama zgłosiła się na policję, została zatrzymana. Na szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Na nagraniu widać, że na początku spokojna 48-letnia kobieta po chwili od rozpoczęcia kursu prosi kierowcę o zatrzymanie przy sklepie monopolowym. Gdy kierowca odmawia, bo jak tłumaczy, nie ma czasu, kobieta zaczyna go wyzywać, również na tle narodowościowym, a następnie uderza go w głowę i wysiada z auta z dzieckiem. Dzisiaj rano sama zgłosiła się na policję i została zatrzymana. Teraz sprawa ma zostać przekazana do prokuratury, ale to nie koniec problemów kobiety, bo sprawą zajmie się również sąd rodzinny, bo świadkiem zdarzenia było dziecko. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Rośnie bilans utonięć. Poprzedniej doby w Polsce w wodzie życie straciła jedna osoba, od początku czerwca 96. Policja publikuje te dane i apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, piszą mundurowi i dodają, że każdego roku dochodzi do utonięć, którym można

0: wakacje raportu z pracy Komisji Śledczej. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Zarzuty wobec europosłów PiS-u mogą dotyczyć przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Według posłanki Sroki dochodziło do nieumyślnego przekazywania tajnych informacji z operacji. Jeden z modułów systemu Pegasus znajdował się w Izraelu. Szefowa Komisji Śledczej ma przy tym zastrzeżenia do działań prokuratury.
2: Mam poczucie, że powinno odbywać się to zdecydowanie szybciej. Mam poczucie, że zespół prokuratorów, który został w prokuraturze powołany, powinien być rozbudowany.
1: Raport z prac komisji, który w części będzie tajny, powinniśmy poznać we wrześniu.
0: Komisja ma już gotowy raport, ale wstrzymuje publikację z powodu dokumentu, który wpłynął z prokuratury krajowej. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czarnickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Czarnicki prezesem był od kwietnia 2024 roku, z kolei Kuś zasiadał w zarządzie od lutego 2024 roku. Spółka CPK należy do Skarbu Państwa, odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. Nowe lotnisko ma zostać oddane w 2032 roku. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Radio Z i już. Po wspomnieniach bohaterów Powstania Warszawskiego czas na rozmowę o tym, jak sprawić, żeby pamięć o nich i o wydarzeniach sprzed 82 lat przetrwała. Krzysztof Grzędzielski, kłaniam się i zapraszam, a ze mną w studiu Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, powstańców jest coraz mniej, już nieco ponad 200 żyjących. To jest tak, że stajemy się takimi powolnymi sierotami bez nich?
5: Tak, no aż trudno sobie wyobrazić moment, w którym ich zabraknie. Natomiast no, są z nami, będą w najbliższych dniach jeszcze w Warszawie. Będzie ich można spotkać, więc my cieszymy się tym, że mimo, że nie zostało ich wielu, że są z nami, są aktywni, są ciągle nauczycielami, są ciągle, można powiedzieć, pewnego rodzaju mistrzami. Mówią nam ważne rzeczy o życiu.
4: Te spotkania z nimi to jest najcenniejszy element tej pamięci o powstaniu?
5: Wydaje mi się, że tak, bo oni są wyjątkowi w takiej interpretacji dzisiejszego świata. Oni mówią, co jest ważne. Oni też pokazują swoim życiem, jak ważne jest na przykład zaangażowanie, jak ważne są jakby sprawy wspólne. Dla nich bycie razem jest wartością nadrzędną. Mówią, że Polakom niestraszne są klęski, jeżeli będą razem. Że coś, co najgorszego, co może spotkać Polaków, to to, że damy się podzielić. Więc warto ich słuchać, ale oni też opowiadają o takim codziennym życiu. Oni są ciągle olbrzymimi optymistami. Jak się z nimi rozmawia, to oni mówią o rzeczach pozytywnych. Oni mówią o tym, że o takiej potrzebie codziennej radości, więc rozmowa z nimi jest też zawsze daje duży ładunek pozytywnych emocji.
4: No właśnie, ja przyznam, że rozmawiając z nimi miałem też takie poczucie olbrzymiej pogody ducha, optymizmu, siły i zastanawiałem się, skąd oni to czerpią. I oni takiej jednej odpowiedzi nie mają, a pan znalazł w rozmowach z nimi?
5: No dla mnie nieprzypadkowe jest to, że wierszową frazę śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, napisał powstaniec warszawski ksiądz Twardowski. Mam wrażenie, że to, czego oni doświadczyli, jednak takie potworność wojny, walki, śmierci najbliższych kolegów z oddziału, spowodowało, że oni jakby czują, że każdy dzień trzeba, który jest nam dany w pokoju, bez wojny, trzeba wypełnić pracą na rzecz dobra wspólnego, ale też na rzecz relacji z innymi ludźmi. Oni bardzo podkreślają, żeby myśleć o innych ludziach, o przyjaciołach, budować relacje, bo te relacje jakby poprawią też nasze życie. Więc wydaje mi się, że oni czerpią też z tego, że myślą o innych, mają olbrzymią ilość przyjaciół, taką niewyobrażalną. Oni myślą o dziesiątkach osób, o ich potrzebach i stąd wydaje mi się, że jest to źródło ich radości. Po prostu ich przyjaciele, ich znajomi, ci, których obdarzają szacunkiem.
4: Oni też, pan myśli, czerpią z tych spotkań taką siłę, właśnie zwłaszcza ze spotkań z młodymi ludźmi?
5: Oni bardzo lubią spotykać się z ludźmi, którzy

0: są rówieśnikami ich z czasu Powstania Warszawskiego. Oni jakby widzą w tych ludziach siebie. Oni podziwiają entuzjazm, podziwiają zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nich w czasie obchodów Powstania Warszawskiego. To są harcerze, to są wolontariusze. Oni bardzo lubią zobaczyć u młodego człowieka zaangażowanie. To jest coś, co jest dla nich olbrzymią nagrodą i radością, bo oni sami byli zaangażowani i to, że oni potrafią dostrzec zaangażowanie u kolejnego pokolenia, u pokolenia nastolatków dzisiejszych, to jest dla nich olbrzymia radość.
1: Te spotkania z nimi to jest taki jeden element krzewienia pamięci, ale z drugiej strony jest ta ogromna praca u podstaw, którą wykonuje też muzeum. Pan ma takie przemyślenie, skąd ten fenomen Powstania Warszawskiego w naszej tożsamości, że ludzie chcą pamiętać, posługują się tym symbolem kotwicy, niektórzy robią sobie nawet tatuaże. Skąd to się bierze?
0: Powstanie Warszawskie pewnie popularne jest z wielu powodów. Po pierwsze, sam przebieg powstania. Bo z jednej strony mieliśmy młodych ludzi, którzy jako ochotnicy poszli walczyć o wolną Polskę, dlatego że nie było innych możliwych metod. Oni byli piękni, to widać na zdjęciach. Ale ideały, które im przeświecały, też były piękne. No ale powstanie skończyło się klęską. I wydaje mi się, że częścią tej pamięci jest taka próba jakby odegrania jeszcze raz tej historii po to, żeby dobro zwyciężało. Bo to nie jest, to jest na przykład w filmie czy w kulturze masowej nigdy dobro nie ponosi ostatecznie klęski. Te wartości były słuszne, one do dziś są aktualne. I wydaje mi się, że dlatego tak pamiętamy, że chcemy, żeby oni wygrali jakoś podświadomie, znaczy wygrali, ale już dzisiaj nie ma szans na wygraną militarną, ale żeby pokazać, że te ich wartości były uniwersalne i dziś bardzo potrzebne. I stąd co roku, ku naszemu zaskoczeniu, nie tylko starsi, którzy pamiętają jeszcze czasy, w których było tysiące powstańców, ale też młodzi i najmłodsi odnajdują w historii Powstania Warszawskiego, w historii powstańców warszawskich, jakoś odnajdują siebie, tak? Potrafią ten bunt przeciwko totalitarnemu złu tak przełożyć na dzisiejsze wartości, że one pasują, tak? Powstańcy stali się zresztą jednym z ostatnich tematów i osób, które łączą większość Polaków. 99% Polaków deklaruje szacunek do powstańców, tak? To są olbrzymie. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś tematy. Nawet Solidarność dzieli bardziej współczesnych Polaków. A powstanie i powstańcy, mimo czasami jakichś kontrowersji historycznych czy historyków, powstańcy łączą i szacunek do powstańców jest chyba jednym z najważniejszych dzisiaj spoiw Polaków, a szczególnie tak to widać z Warszawy.
1: To jest tak, że to powstanie ma już taką większą tożsamość narodową niż warszawską?
0: O, na pewno. No, widać, że obchody Powstania Warszawskiego są obchodzone w wielu miastach, we wszystkich stolicach województw. 1 sierpnia w wielu miastach słychać syreny. Zresztą po powstaniu część powstańców nie wróciła do Warszawy. Czy to z powodów politycznych, z powodu obawy, czy z innych powodów. Są rozsiani po całej Polsce. Szczególnie po Polsce północnej i zachodniej.
1: Niektórzy też poza granicami kraju mieszkają.
0: Poza granicami kraju. Ale ci i przez to, że powstańcy mieszkali w miastach północno-zachodniej Polski, w Polsce, szczególnie po Polsce północnej i zachodniej.
1: Niektórzy też poza granicami kraju mieszkają.
0: Poza granicami kraju, ale ci i przez to, że powstańcy mieszkali w miastach północno-zachodniej Polski, tam bardzo jakby można zobaczyć intensywne obchody Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia jest w wielu miastach przez samorządy obchodzone. Są jakieś aktywności lokalnych wspólnot, więc można powiedzieć, że w wielu miastach obchody Powstania Warszawskiego są spontanicznie, ale intensywnie obchodzone.
1: Czy to jest też tak, bo przyznam, że dla mnie jako osoby przyjezdnej spoza Warszawy, zobaczenie przez okres mieszkania tutaj dość niedługi, jakim fenomenem i jak mocno wrosło Powstanie Warszawskie w Warszawę, jakim spoiwem jest takiej tożsamości miasta, jest doświadczeniem niezwykłym.

0: Amazon. Czy to jest także właśnie fakt tego, jaki efekt miało to powstanie? Myślę tu zwłaszcza o kontekście zniszczonej Warszawy. Sprawia, że właśnie to jest takie spoiwo tego miasta, że to na gruzach tego miasta wyrosło to, co dziś obserwujemy?
1: No nie da się dzisiejszej Warszawy jakby rozumieć bez Powstania Warszawskiego. To, w jaki sposób ona wygląda, jakim jest lepkiem starego i nowego, jest bezpośrednio pochodzi z skutkiem popowstańczych zniszczeń Warszawy. Tak, Niemcy po powstaniu zniszczyli Warszawę. I ta odbudowa pokazała jakby siłę ludzi, siłę charakteru, siłę uporu tych, którzy wrócili po wojnie do Warszawy, mieszkańców Warszawy, tych, którzy tu przyjechali pomagać też w odbudowie. Więc można powiedzieć, że Warszawa bardziej ciągle składa się z ludzi niż z budynków. My nie mamy całego starego miasta, starego, znaczy nie ma, Warszawa nie dysponuje wyjątkowymi zabytkami w dużej ilości, tak, to są pojedyncze budynki. Natomiast można powiedzieć, że ma legendę, ale też jakby sam pan pewnie, panie dyrektorze, tego doświadczył. Warszawiakiem jest łatwo zostać, tak? Warszawa jest bardzo ciągle miastem otwartym. I to też jest taki sygnał, że niezastane struktury, które się kształtowały kilkaset lat, decydują o tym, czy ktoś będzie warszawiakiem, czy nie będzie, jak jest w wielu innych miastach Polski. Warszawiakiem się zostaje bardzo łatwo. Wystarczy przyjechać i zacząć tutaj działać, robić karierę, pracować i każdy się czuje tu u siebie. Jak chce zostać, to zostaje. I to jest też, wydaje mi się, jeden ze skutków zniszczenia Warszawy i odbudowy. To są wszystko skutki Powstania Warszawskiego i tego, że siła ducha jest siła Warszawy jest oparta o ludzi, nie o tą strukturę urbanistyczną.
0: Niektórzy powstańcy mówią, że tu właściwie każda cegła jest przelana krwią i że to jest najcenniejsze miasto na świecie. Tu widać u nich też to olbrzymie przywiązanie do miasta.
1: Tak,
0: I też niektórzy mieli tą wielką chęć powrócenia do Warszawy, tak? Jakkolwiek te losy ich po powstaniu się potoczyły.
1: Powstańcy rzeczywiście kochają Warszawę, ale oni też na przykład kochają wolność. Mhm. Oni wiedzą, ile wolność kosztuje i stąd oni są tacy wymagający dla młodych ludzi. Zachęcają młodych ludzi, żeby się szkolili, żeby się doskonalili po to, żeby świat, na który będą mieć wpływ, którym w cudzysłowie będą rządzić, żeby był jak najlepszy. Stąd powstańcy są też tak zaangażowani. Nawet ta nieliczna grupa, której zdrowie pozwala działać, oni tak są zaangażowani w sprawy publiczne, w sprawy aktualne, w sprawy Warszawy. Dlatego właśnie, że oni chcą, żeby ta Warszawa była jak najlepsza. Więc można powiedzieć, że oni jakby do dzisiaj są świetnymi nauczycielami patriotyzmu. Ja naprawdę nie słyszałem jakichś narzekań od powstańców, ani na zdrowie. Jak odwiedzałem w szpitalu generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, to pamiętam, że pierwsze pytanie zawsze zadawał mi, a jak harcerze, czy będą w tym roku na obchody? Ilu macie wolontariuszy? Tak, on zawsze, tak jak zresztą większość jego kolegów i koleżanek, zadawał pytania o tych młodych, a nie mówił, że go coś boli, a na pewno miałby okazję do narzekania. Więc dla mnie oni byli takimi wyjątkowymi nauczycielami takiego nowoczesnego myślenia i patriotyzmu opartego na zaangażowaniu. Oni jakby zawsze nam wskazywali, że trzeba mieć sprawy, z którymi się młody człowiek utożsamia i co do których jest w stanie poświęcić na przykład swój komfort, ale też, że widzi złe rzeczy, przeciw którym będzie protestował. Więc oni marzyli o tym, żeby młodzi ludzie byli zaangażowani i wydaje mi się, że ci, którzy ich słuchają, jakby to rozumieją.
0: A z pana perspektywy po tych 82 latach to powstanie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Są jakieś pytania bez odpowiedzi?
1: No są różne archiwa wojskowe, na przykład rosyjskie, które skrywają jakieś pytania, na przykład dlaczego i kiedy zatrzymało się wojska radzieckie na przedpolach Warszawy. Ale no są jeszcze archiwa brytyjskie. Warto poznać. Są archiwa niemieckie, które są dostępne, ale bardzo rozproszone. My w tej chwili jako muzeum przygotowujemy serię publikacji, która pokazuje, co Niemcy wiedzieli przed powstaniem i w trakcie powstania, o tym, jak o przebiegu walk, o tym, też o tych najstraszniejszych kartach powstania, czyli o tych niemieckich zbrodniach, które nie tylko policja, ale też wojsko wykonywało na ludności cywilnej. Więc szukamy takich archiwów, które pokazują działania rządów i wojsk. Natomiast jeśli chodzi o pamiątki, no to też zawsze nas zaskakuje. W co roku są odnajdywane jakieś skrytki, no bo w Warszawie rządzonej przez władze okupacyjne niemieckie ludzie musieli cały czas być w konspiracji. Armia Krajowa była w konspiracji. Były dziesiątki, jak nie setki różnych skrytek i co pewien czas przy remontach są odkrywane jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia, jakieś niektóre bardzo cenne rzeczy. Więc zawsze uczulamy ludzi, jak robią remonty, żeby i mają przedwojenne mieszkanie, no to żeby uważnie tą podłogę zajmowali, bo być może tam pod spodem jest jakaś skrytka, która nie zawiera rzeczy bardzo cennych materialnie, ale cennych merytorycznie, cennych dla badaczy i historyków. Więc czasami różne działania wywiadu, akcje specjalne, które były prowadzone i których dokumenty zawsze były chowane, no to takie informacje o takich rzeczach mogą się znajdować jeszcze gdzieś pod podłogą czy w jakiejś skrytce na strychu.
0: Pana babcia walczyła w powstaniu, za pan ma też jakieś pamiątki takie po babci zachowane?
1: Babcia właściwie wyszła tylko z... Nawet nie pozwoli jej zabrać opaski. Ona z generał Witego była w jednym oddziale. To była można być ochronie generał Witek i wyniosła tylko w bluzie mundurowej taki malutki obrazek Pana Jezusa i on jest w rodzinie, ma moja ciocia, jej córka ma ten obrazek, ale to była jedyna rzecz, którą ona wyniosła z Warszawy. Wszystko inne zniknęło, więc można powiedzieć, że ten los tysięcy rodzin, które straciły cały dorobek, też taki materialny, listy, zdjęcia gromadzone latami, zabytki kultury, książki, obrazy i staloryty, to wszystko, co wisiało na ścianach, to wszystko, co stało na półkach i w serwantkach, to wszystko znikło. Albo zostało zniszczone, albo zrabowane. Więc każdy, kto ma warszawiaków, przodków, wie, że te pamiątki są pojedyncze rzeczy. I one są traktowane jak relikwie, no bo ich jest naprawdę niewiele.
0: Babcia dzieliła się, domyślam, jakimiś wspomnieniami z czasów powstania. Pan dopytywał pewnie nie raz.
1: No mnie jako dziecko najbardziej interesowały, można powiedzieć, takie przygodowe aspekty powstania. Ucieczki. Babcia była łączniczką, więc musiała się przekradać z meldunkami, przebiegać przez Marszałkowską, na której był ostrzał, stały ostrzał tak zwanych gołębiarzy, tak nazywała babcia snajperów. Więc ta oraz na przykład mówiła, że czasami biegała, jak był ostrzał na Śródmieścia z moździerza Karl i powiedziała, że wtedy to się biegało z zegarkiem, bo on tam ten wybuch następował co półtorej minuty, znaczy ten, więc ona miała między minutę, żeby przebiec jakiś odcinek i później przez 30 sekund musiała znaleźć jakąś osłonę, no bo jak taki pocisk z takiego wielokalibrowego moździerza wybuchał, no to wszędzie latały odłamki. Więc ja na to zwracałem najbardziej uwagę. A właściwie o takim wymiarze, dlaczego babcia poszła do powstania, to rozmawiałem już później.
0: A czy to jest tak, że z czasem te relacje babci i to, jak pan wspomina te opowieści, one się zmieniają? W sensie, że im człowiek jest bardziej dojrzały, tym jakoś inaczej przefiltrowuje te wspomnienia swoich przodków? Miał pan takie obserwacje?
1: No i mnie bardziej zaczęło w pewnym momencie interesować właśnie o ten, dlaczego babcia poszła do powstania. Bo przecież byli ludzie, którzy byli krytykami również w jej pokoleniu samego pomysłu powstania i też udziału w powstaniu. Czytywałem publicystykę Kisiela i zawsze mi się podobały te żarty, kiedy w swojej publicystyce pisał o tym, że Władysław Bartoszewski jest mu winien dwa wyjściowe fraki i 12 koszul do tych fraków, bo te rzeczy spłonęły w mieszkaniu Kisielewskich w czasie Powstania Warszawskiego. Więc wiedziałem, że są różne postawy również tych ludzi, którzy nie, bezdyskusyjnie byli mądrymi patriotami. I babcia na przykład wtedy mówiła, że ona poszła do powstania, będąc osobą starszą niż większość powstańców, no bo ona miała 36 lat i babcia poszła motywowana i dlatego też należała do Armii Krajowej wcześniej, motywowana moralnie. Ona uważała, że to, co Niemcy robią na ulicach Warszawy, ten terror, bo przecież należy pamiętać, że prawie 20 tysięcy ludzi zostało rozstrzelanych w ulicznych łapankach i egzekucjach. Ten terror czasami był ślepy, to znaczy zabijano ludzi, którzy nic nie zrobili w swojej III Rzeszy, tylko po prostu byli zabijani po to, żeby inni się bali. I babcia uznała, że ta sytuacja jest takim, to jest zło, tak, nazywając rzeczy po imieniu. I że każdy człowiek powinien się przeciwko złu przeciwstawiać, tak? Powinien protestować przeciwko złu w taki sposób, w jaki ma możliwość. I powstanie było jedną z takich najbardziej radykalnych form oporu przeciwko złu. I to, że na przykład przestał działać obóz, taki miniaturowy obóz koncentracyjny na Gęsiówce, kiedy uwolniono więźniów, to był właśnie efekt taki, że to zło w Warszawie przestało działać. Ludzie przestali być rozstrzeliwani. Oczywiście były walki i ta sytuacja się zupełnie zmieniła, ale jakby grupa młodych ludzi jakby powiedziała nie totalitarnej potędze.
0: Pan z tą trudną historią mierzy się jako dyrektor muzeum od 22 lat. To nie ma się dość czasem?
1: Historia powstania jest niezmienna i historia powstańców warszawskich. Ale co roku w nowy sposób staramy się tą historię opowiedzieć. Inne elementy stają się ważne w tej opowieści. Mhm. Dzisiaj tak wiele mówi się o odporności społecznej, o tym, że Polacy powinni być gotowi na wojnę hybrydową, powinni umieć sobie radzić też z lękiem przed wojną, bo to też młodych ludzi czasami, mówiąc kolokwialnie, gryzie od środka. Tak? Obawa, co się będzie działo, jeżeli świat, w którym żyje, się zawali i będzie wojna. I powstańcy warszawscy i w ogóle żołnierze Armii Krajowej są świetnymi nauczycielami takiej odporności społecznej. Oni, kładąc nacisk na aktywność, na zaangażowanie, na samoorganizację, pokazywali, w jaki sposób można walczyć z tym lękiem, w jaki sposób można się przygotowywać na działania hybrydowe, bo to jest w tej chwili największe zagrożenie, tak? Jak reagować na działania hybrydowe. Oni zawsze mówili, nie wierzcie plotkom, nie wierzcie obcej propagandzie. To są rzeczy, które właśnie miejcie kontakt z ludźmi, do których macie zaufanie. Rozmawiajcie o rzeczywistości, starajcie się oceniać. Dzisiaj to są świetne rady. Nie ma sensu wierzyć w to, co przynoszą nam social media. Może porozmawiajmy z ludźmi mądrzejszymi, może zróbmy coś, co zbuduje wspólnotę.
0: Ale w tej działalności muzeum to najtrudniejsze jest właśnie to, że wydaje się, że ta historia jest już całkowicie opowiedziana z wielu stron, a jednak próbuje się to zrobić jakoś inaczej.
1: No co roku musimy ją opowiadać trochę inaczej, właśnie pokazując nie tylko historię, ale też pokazując, znaczy, interpretację historii, czyli pokazując, że Powstanie Warszawskie ma jakby wymiar aktualny, szczególnie, że tyle osób jednak jest w to zaangażowanych, tak? Te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy 1 sierpnia biorą co roku udział w obchodach Powstania Warszawskiego, to jest dowód na to, że z tymi ludźmi trzeba też rozmawiać, pokazywać im, że powstanie, znaczy wymiar historyczny Powstania Warszawskiego, ale i wymiar społeczny. Bo obchody Powstania Warszawskiego stały się jakby czymś trochę innym niż dyskusja historyków. Historycy toczą dyskusję osobno, a pamięć dzieje się osobno. I to nie jest tylko dlatego, że takie instytucje jak Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadają tą historię. Ludzie sami mają stosunek do tej historii, do tych wydarzeń, do bohaterów i szukają takich miejsc w czasie na przykład 1 sierpnia, w których będą mogli właśnie zamanifestować ten szacunek do wydarzeń, do historii, do powstańców. Znaleźć takie miejsce, w którym zrobią coś razem. Przecież tu w Warszawie można powiedzieć, że to jest działania, to są działania, które, których nie da się zaplanować, bo nikt nie wie, koło kogo będzie stał, kiedy będzie usłyszy dźwięk syren i się zatrzyma. A z drugiej strony to ci ludzie robią coś wspólnie, razem, tak? To jest, nagle tworzy się wspólnota. Czyli spełniany jest ten postulat powstańców warszawskich o tym, że należy działać razem, że należy działać wspólnotowo, że należy się samoorganizować. I godzina W w Warszawie to jest taki dowód samoorganizacji, bo przecież nikt poza uruchomieniem syren, nikt ludziom nie każe się zatrzymać. Oni się z potrzeby serca, z różnych jakby emocjonalnych, intelektualnych przyczyn zatrzymują się tego dnia, mówię, robiąc to w grupie, ale członkowie tej grupy się nie znają.
0: Kiedy mówimy obchody, to bardzo często myśli się tylko o tym 1 sierpnia, ale jak się spojrzy nawet na tą książeczkę programu obchodów, to jest taka dosyć gruba rzecz i okazuje się, że dla powstańców to jest właściwie taki maraton prawie, że tych obchodów, a nie tylko 1 sierpnia.
1: Tak, oni się przygotowują cały rok, można powiedzieć. I rzeczywiście są w wielu miejscach i zachęcamy też, bo na obchody Powstania Warszawskiego przyjeżdża wiele osób z poza Warszawy. Przyjeżdżają, można powiedzieć, turyści. W ogóle znaleźliśmy informacje na forach internetowych, że turyści zagranicy rekomendują przyjazd do Warszawy 1 sierpnia innym turystom zagranicy, żeby zobaczyć ten niesamowity moment, jakim jest właśnie godzina W, czyli moment, w którym się wszyscy zatrzymują. Taki rodzaj manifestacji wspólnoty. To jest zaskakujące. I więc 1 sierpnia to jest rzeczywiście wiele, wiele różnych wydarzeń, ale też towarzyszące wokół tego inne wydarzenia. I one cały czas budzą emocje, ale cały czas dają też możliwość różnych działań, różnych małych grup, wspólnot. Są bardzo różne też aktywności przewidziane przecież, tak? Jest.
0: No właśnie, a co w tym roku takiego szczególnego?
1: Konkurs fotograficzny, jak co roku. Zachęcamy wszystkich, bo ten konkurs wygrywa na przemian albo zawodowiec, albo amator. Każdy, kto ma smartfona, może zrobić takie zdjęcie, które wygra główną nagrodę w naszym konkursie fotograficznym imienia Eugeniusza Lokajskiego. Warto przypomnieć, że jest o co walczyć, bo główna nagroda to 10 tysięcy złotych. Ale często też warto przygotować reportaż, czyli wcześniej pomyśleć, co się chce zrobić. Mówię, bo czasami wygrywają na takie zdjęcia, które ktoś po prostu przechodził ulicą i zobaczył scenę fajną i zrobił zdjęcie. Ale czasami są tacy wygrywają, którzy wcześniej zaplanowali, co chcą zrobić i tylko czekali w danym miejscu na jakiś układ. Właściwie każdy w czasie obchodów znajdzie coś dla siebie. Jest i przejazd ulicami Warszawy 2 sierpnia, jest i 5 sierpnia marsz taki komemoratywny, marsz, który upamiętnia tych cywilów, którzy zginęli bezimiennie w czasie Powstania Warszawskiego, no bo ciągle większość tych cywilów, którzy zginęli, to są osoby, których nazwisk nie znamy i pewnie już nigdy nie będziemy znali. Sama godzina W to jest wiele miejsc w Warszawie. Są ci, którzy lubią taką bardzo zdecydowaną estetykę biało-czerwoną z nawet płonącymi racami. Oni wtedy na godzinę W przychodzą na Rondo Dmowskiego. Są ci, którzy lubią ciszę i spokój, więc przychodzą na plac Zamkowy albo plac Teatralny. My zachęcamy do tego, żeby przyjść do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest takie dwugodzinne, można powiedzieć, studio z powstańcami. Można posłuchać relacji, spotkać też z powstańcem, bo oni są też dostępni tak na żywo. Więc każdy może zdecydować, w czym chce brać udział, w jakiej formie. Czy to jest bardziej intelektualnie, czy bardziej, czy poruszać się, czy... Jest bieg Powstania Warszawskiego, na który też warto się zapisać, jeżeli są tacy, którzy biegają. Więc tych form pamięci jest naprawdę bardzo dużo i one są nie tylko aktywizowane czy utrzymywane przez samych organizatorów, ale po prostu są też wynikiem pewnego zaangażowania wolontariuszy czy społeczników.
0: A koncert piosenek powstańczych to jest fenomen?
1: No jest fenomen ciągle, bo przecież przychodzi tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
0: I jeszcze więcej ogląda w telewizji.
1: No w szczytach oglądalności to jest ponad 2 miliony. wydaje mi się, taki bardzo prostego wydarzenia, tak? Po prostu wszyscy razem śpiewamy. Ale wydaje mi się, że to śpiewanie jest właśnie taką też celebracją wspólnoty. Że ludzie przed telewizorami, niezależnie od tego, czy są przed telewizorami, czy na placu Piłsudskiego, czują wspólnotę z tymi wszystkimi, którzy robią z nimi to samo. Czyli można powiedzieć, że ta wspólnota liczy 2 miliony ludzi, co to jest naprawdę w 40-milionowym kraju ładny wynik.
0: Muzeum nie tylko opowiada tą historię, ale też, o czym pan nieco wspomniał, stara się krzewić tą pamięć. Była między innymi akcja o korzeniach pamięci. To jest tak, że o tą pamięć dziś jest szczególnie trudno? Czy ma pan taki spokój w sercu, że z tym nie będzie problemu?
1: Korzenie pamięci zbudowały taką metaforę, że pamięć jest jak drzewo. Żyje dłużej niż człowiek. No ale trzeba o nie dbać. Mhm. I trochę to jest celna obserwacja, bo pamięć musi być podtrzymywana. Trzeba znajdować różne rytuały dla tej pamięci. Trzeba znajdować jakby sposób przekazywania tej pamięci. Trzeba o niej opowiadać, ona może być rodzinna, ona może być właśnie własnością jakiejś lokalnej społeczności. No w Warszawie ta lokalna społeczność jest olbrzymia, ale rzeczywiście ta pamięć jest traktowana jako wspólna. Zmieniają się czasami formy, w jakiej się pokazuje tą pamięć, ale tutaj szczególną rolę jest rodzin, które pamiętają o ich przodkach, powstańcach warszawskich. Tą pamięć trzeba podtrzymywać na różne sposoby. Również tak robiąc te wszystkie uroczystości, ale też czasami aktywności jakieś lokalne, dzielnicowe, które ludzie po prostu wymyślają. Nawet ostatnio mają jakiś pomysł, że zrobią coś, że upamiętnią jakąś postać, że upamiętnią jakieś wydarzenie z powstania. Więc można powiedzieć, że to jest ciągle, ta pamięć jest trochę płynna. Jej formy się trochę zmieniają, właśnie dostosowując do wrażliwości, dostosowując do tego, czego oczekują członkowie danych wspólnot.
0: Ta pamięć też bardzo wzrusza, bo kiedy ogląda się te filmy z rodzinami powstańców w ramach tej akcji Korzenie Pamięci, tam widać, ile emocji te historie ich dziadków, babć najczęściej wywołują w nich, mimo że to przecież są już tylko zapośredniczone historie, prawda? Ewentualnie te pamiątki, które zostały po przodkach. Te emocje, myśli pan, przetrwają w kolejnych pokoleniach także?
1: No, jeżeli będzie się je przekazywać. Tę historię trzeba przekazać, znaczy ktoś musi zadbać, pamięć musi mieć tych, którzy o nią dbają. Widać, że w tej chwili oni są, więc wszystko wskazuje na to, że ta pamięć powinna być przekazana dalej. Że te pamiątki, że te opowieści dalej będą żywe. Szczególnie, że mam nadzieję, że los oszczędzi nam tak dramatycznych wydarzeń, które mogą przykryć to. Tak, bo to jest tak, że to jest ostatnie tak wielkie i dramatyczne wydarzenie w historii Warszawy. Nic tak wielkiego i dramatycznego nie było, więc stąd ta siła tej opowieści.
0: A ma pan to poczucie, że te obchody, o których przed chwilą rozmawialiśmy, one się zmieniają i wciąż sprawiają, że są nowe osoby, którym się udaje to powstanie opowiedzieć, że wciąż jest ta potrzeba, żeby opowiadać o powstaniu. Czy myślę o tym, czy nie ma już się takiego poczucia, że już wszyscy wiemy o powstaniu wszystko?
1: No ale co roku rodzi się nowe pokolenie, którym trzeba opowiedzieć. Pokolenie, które się zmienia. Kolejne pokolenia wchodzą stają się na przykład nastolatkami i 20 lat temu wojna była czymś absolutnie hipotetycznym, a abstrakcyjnym. Dzisiaj nie trzeba tłumaczyć, czym jest wojna, bo wszyscy widzą, że za naszą granicą toczy się wojna. Wielu młodych ludzi ma kolegów z Ukrainy i oni mogą powiedzieć, czym wygląda wojna, jak wojna demoluje życie społeczne, życie rodzinne, działanie państwa, działanie społeczności lokalnej, w jaki sposób ludzie zamiast spędzać wolny czas po prostu angażują się w wysiłek wojenny, pracując jako wolontariusze. Właściwie cała Ukraina, wszędzie można, nie tylko na froncie można walczyć, tak? I to doświadczenie nas, żyjących w czasach pokoju, jednak uczy, że wojna jest ciągle możliwa i że ona nam zagraża. I że że trzeba pilnować. Właśnie stąd ten apel, tak dramatyczny apel powstańców, żeby się nie dać podzielić, że nasi wrogowie chcą nas ciągle podzielić, że nasi wrogowie działają w przestrzeni, nie wiem, choćby social mediów po to, żebyśmy przestali sobie nawzajem ufać. Tak budują niechęć, a powstańcy mówią, musimy działać razem, musimy nauczyć się drugiego człowieka, musimy do niego sobie zbudować zaufanie, współdziałać z nim, bo wtedy będziemy silniejsi i wtedy być może nikt nas nie zaatakuje. Więc ta pamięć powstania warszawskiego jakby aktualizuje się. I kolejne pokolenia, no dzisiaj ci, którzy byli, dzieci tych, którzy byli na otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego są już pełnoletnie. Mhm. Można powiedzieć, że ktoś się urodził 1 sierpnia 2004 roku, to dzisiaj ma 22 lata. Więc można powiedzieć, że kolejne pokolenia dowiadują się o historii Powstania Warszawskiego, ale inaczej ją interpretują, bo zmieniają się też warunki. Bo przed 2014 rokiem wojna była abstrakcyjna, czymś, co jest teoretycznie możliwe, ale jest tak naprawdę science fiction. Nagle po 2014, albo szczególnie po 2022, wojna zaczęła nam zagrażać. Tak, jesteśmy atakowani, Polska jest atakowana hybrydowo. Widać, można prześledzić działania tych, którzy nam zagrażają. I w powstaniu, w historii powstania i w historii powstańców łatwo też odnaleźć się dzisiaj siebie. Musimy zrobić wszystko, żeby już nie było żadnych powstań. A powstania się dzieją wtedy, kiedy najeżdża nas jakaś obca siła. Więc polskie elity, polscy politycy, polscy dziennikarze, wszyscy powinni być zaangażowani w to, żeby nigdy nikt nas nie najechał. Bo wtedy będzie pewność, że jeżeli nikt nie naruszy granic Polski, to nie będzie żadnych powstań następnych, ani wygranych, ani przegranych.
0: To o czym powinniśmy pomyśleć 1 sierpnia o 17, kiedy usłyszymy syreny? Bo one nie tylko będą do usłyszenia w Warszawie.
1: To rozejrzeć i zobaczyć, że stoimy w miejscu z ludźmi, którzy są nam, powinni być nam bliscy i do których powinniśmy mieć zaufanie.
0: Tak po prostu.
1: Tak po prostu. Jesteśmy wspólnotą, która robi coś wspólnego i to jest bardzo ważne przesłanie. To jest pierwszy krok do zaufania.
0: Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był gościem naszego podcastu. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Krzysztof Rzędzielski, kłaniam się bardzo nisko i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: 4. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA, która rezygnuje z kontrowersyjnego planu sprzedaży części udziałów w organizowanych przez siebie turniejach, czyli m.in. w Mundialu czy Klubowych Mistrzostwach Świata. Prezydent FIFA Gianni Infantino poinformował, że projekt upadł, bo jak to ujął w oświadczeniu, stworzył podziały, które nie leżą w interesie światowej piłki. W rezultacie ta propozycja nie zostanie zrealizowana, napisał Infantino. We wtorek FIFA zaproponowała utworzenie dodatkowej organizacji, która przejmie prawa komercyjne związane z organizowanymi przez Światową Federację turniejami. Jej wartość szacowano na 20 miliardów dolarów. Prywatni inwestorzy zewnętrzni mieliby kupić 20% udziałów w spółce. Jak napisał Reuters, grupie inwestorów miał przewodzić fundusz założony przez Joshua Kushnera, który jest bratem Jareda, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł sprzedaży części udziałów w największych turniejach FIFA spotkał się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem kilku konfederacji europejskich. UEFA zapowiedziała nawet bojkot turniejów pod egidą FIFA, dopóki ten pomysł będzie w ogóle brany pod uwagę. Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, donosi agencja ANSA. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Decyzja zapadła w związku z napływem tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiego miasta Ceuta, położonego w Afryce. Utrzymanie kontroli na wszystkich swoich przejściach granicznych zapowiadają też Niemcy. Rosną tam obawy przed wielką falą uchodźców. Berlin i inne europejskie stolice z niepokojem śledzą sytuację. A więcej na ten temat z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
1: Niemieccy politycy krytykują Hiszpanię za nieudolną ich zdaniem ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Marokiem, a także za decyzję rządu w Madrycie przyznania hiszpańskiego obywatelstwa setkom tysięcy nielegalnych migrantów. Związek Zawodowy Niemieckiej Policji podał właśnie, że odpowiedzialna za kontrolę granic Policja Federalna już przygotowuje się na wypadek wielkiej fali uchodźców napływających do Niemiec z zachodu, głównie z Francji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Brak skuteczności działań rządu w Madrycie skrytykowały też władze Szwecji, które zapowiedziały już, że nie przyjmą migrantów z Ceuty. Z kolei Finlandia i Włochy domagają się nawet wykluczenia Hiszpanii z układu Schengen. Fala migrantów to nie jedyny problem Hiszpanii. Ten kraj walczy też z wielkimi pożarami lasów. W ich gaszeniu pomogą im polscy strażacy z modułu GFFF. Pierwsza 35-osobowa grupa jest w gotowości. Już dziś wyleci z Krakowa w region Kastylii-La Manczy. Zespół specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo z małą ilością wody, używając narzędzi ręcznych, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
2: Specjalistyczny sprzęt do rozgrzebywania gruntu. Są specjalne pompy, to są węże o wiele, wiele cieńsze. Panowie również przeszli gruntowne szkolenie działania przeciw ogniem. To jest wypalanie pasów leśnych. Kiedy dojdzie czoło pożaru do tego miejsca, dalej już nie przeskoczy.
3: Ten moduł będzie działał tam, gdzie wozy strażackie nie mogą wjechać?
2: Dokładnie tak. To jest to właśnie wsparcie przy tych bardzo ciężkich terenach.
0: W akcji weźmie udział w sumie 105 ratowników. Wyjadą do Hiszpanii w trzech zmianach. Misja każdej z nich potrwa 10 dni. 27 września krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. Poprzedni, Aleksander Miszalski, został odwołany w referendum pod koniec maja. Premier może zarządzić przedterminowe wybory w czasie do 90 dni od prawomocnego stwierdzenia przez sąd ważności referendum. Dlaczego Donald Tusk je przyspieszył? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Skrócenie kampanii jest w interesie partii rządzącej, uważa politolog profesor Marek Bankowicz. Nie ma przypadków. To polityczna kalkulacja premiera i jednocześnie przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
5: Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie, a ta grupa rozłamowa Morawieckiego, to ugrupowanie powinno wystawić swojego kandydata, a skoro to tak szybko się wszystko dokona, to może z tym mieć pewien kłopot.
4: Zgodnie z opublikowanym dzisiaj kalendarzem wyborczym Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na prezydenta do 3 września. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Swoich kandydatów przedstawiły już wszystkie partie polityczne. Są też kandydaci niezależni, między innymi inicjator referendum odwoławczego i były prezes NIK. Żart tropików w Polsce. Pogoda zachęca do wyjazdów nad wodę i wiele osób w taką podróż wybiera się koleją. Ale zanim ruszycie na peron, sprawdźcie, co możecie ze sobą zabrać, bo nie wszystko zmieści się w pociągu. Kolejarze ostrzegają, że zbyt duży bagaż może oznaczać koniec podróży jeszcze przed jej rozpoczęciem. Pomysły niektórych pasażerów naprawdę zaskakują, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
6: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
0: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Do Zakopanego ponownie przyjeżdżają turyści z państw Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do poziomu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale jednak jest czytelny w tej przestrzeni publicznej. Faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
0: Do Zakopanego najwięcej zagranicznych turystów.

0: piłkarza wspomina Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
1: Człowiek legenda, symbol Milanu, któremu wierny był przez całą karierę w Serie A w barwach Rossoneri, zadebiutował jako 17-latek i przez kolejnych 20 sezonów bronił barw tego klubu w ponad 700 meczach. Zdobył 6 tytułów mistrzowskich, 4 superpuchary Włoch, do tego 3-krotnie Puchar Europy, 2 razy superpuchar UEFA i 2 puchary interkontynentalne. Razem z Maldinim, Tassottim i Costa Curtą Franco Baresi stworzył najszczelniejszą defensywę w historii futbolu. Przez kibiców wybrany został milanistą stulecia z reprezentacją Italii, w której przez długie lata był liderem obrony, sięgnął po złoto, srebro i brąz Mistrzostw Świata.
0: Cały AC Milan pogrążony jest w żalu. Franco Baresi na zawsze pozostanie częścią naszego DNA, tak jak jego ikoniczna koszulka z numerem 6, napisano w mediach społecznościowych włoskiego klubu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
3: Razem z nami wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, szefowa Pegasusowej Komisji Śledczej, Magdalena Sroka. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: I na początek, jak zawsze, u nas krótka piłka, konkretne pytanie z konkretną odpowiedzią. Czy Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zrealizowała swój cel?
4: Tak.
3: Czy nie?
4: Tak.
3: Odpowiada nasz gość. To samo pytanie zadajemy naszym słuchaczom. Sonda na radioz.pl już działa, można głosować. I za chwilę o komisji porozmawiamy, ale najpierw o bezpieczeństwie nas wszystkich. Przeczytała pani poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy poradnik?
4: Tak, przeczytałam poradnik, otrzymałam go, dotarł do mnie do domu, tak jak do wszystkich domów w Polsce i mam nadzieję, że każdy się z nim zapoznał, a dzisiaj
3: no to pani
4: już
3: się
4: wiemy,
3: zapoznała.
4: Że warto...
3: I co pani zrobi, jeśli usłyszy pani sygnał alarmowy, czyli modulowany dźwięk syreny?
4: Jestem oczywiście pewna, że nawiązuje pan do tego, co należy zrobić po usłyszeniu takiego dźwięku.
3: No właśnie,
4: natomiast
3: co pani by zrobiła po usłyszeniu dźwięku?
4: Ważne, żeby przypomnieć i wykorzystać również antenę, że modulowany dźwięk to jest dźwięk, który nam mówi, że jest zagrożenie, a ten ciągły to jest odwołanie alarmu, że zagrożenie ustało.
3: Świetnie,
4: także to,
3: już
4: to
3: wiemy.
4: Powinniśmy wiedzieć po przeczytaniu.
3: Po przeczytaniu poradnika, co wiemy, co zrobić, jeśli słyszymy ten modulowany dźwięk syreny.
4: Tak, kolejnym krokiem w tym poradniku jest włączyć odbiornik lub radio, telewizor, tak żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło i tego zabrakło.
3: Pytanie,
4: przy okazji.
3: Co robić, jeśli w radiu albo w telewizji nie ma żadnych komunikatów, a tak właśnie było wczoraj w nocy.
4: Ja widziałam i obserwowałam to, w jaki sposób były przekazywane te informacje i uważam, że zabrakło SMS-a, który powinien dotrzeć do osób, które usłyszały taki alarm.
3: Rozumie na pani przykład, mieszkańców Lublina, którzy są zdenerwowani, mówią, że nie rozumieją, jak to jest, dostajemy alerty o szczepieniu lisów, a nie dostajemy alertów w takiej sytuacji.
4: Z pewnością ten sygnał alarmowy, który usłyszeli, nie był wprost mówiący, co się wydarzyło. I takie informacje są obywatelom potrzebne, chociaż no, zdają sobie sprawę z tego, że jest to sygnał, który nas informuje o pewnego rodzaju zagrożeniu. I dlatego uważam, że zabrakło tego SMS-a, który by powiedział, co to za zagrożenie i że one ustało.
3: No i najpierw był wybuch pod Biłgorajem, a dopiero potem zawyły syreny w Lublinie. Pani to rozumie?
4: Całą tą sytuację trzeba przede wszystkim postrzegać z szerszej perspektywy. Z jednej strony mamy działania ze strony wojska, mamy działania naszych służb, które już od godzin nocnych tak naprawdę obserwują po stronie ukraińskiej, w jaki sposób Rosja atakuje, jak jest to ogromny i duży atak, chyba na największy od czasu rozpoczęcia wojny. Są monitorowane i kontrolowane w powietrzu wszystkie obiekty, które są w strefie jeszcze Ukrainy i pełna koncentracja na tym, czy żaden z tych obiektów nie pojawi się nad polską przestrzenią powietrzną. I to się dzieje. Służby w Polsce reagują, służby w Polsce są w pełnej gotowości, służby w Polsce przekazują informacje, również tym od najwyższej rangi
3: no,
4: politykom.
3: Tylko wczoraj tych informacji zabrakło pani.
4: Czyli
3: pani
4: właśnie
3: poseł.
4: Premier, prezydent, minister obrony w pełnej koordynacji, wiadomo co się dzieje, nie dochodzi do, czy sytuacja kończy się po tym, jak rakieta spada na ziemię i dochodzi do wybuchu zabezpieczonej

0: jest teren, okay. Czego brakuje
1: dzisiaj,
0: informacji
1: pani poseł,
0: mieszkańców.
1: No właśnie, dzisiaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła ten poradnik bezpieczeństwa raz jeszcze do wszystkich, jak widzę, na telefony. No to tam jest informacja o tym, szukaj schronienia, jeśli trzeba. Załóżmy, że jest pani w swoim biurze poselskim, na przykład w Tczewie, bo tam jest pani biuro na ulicy Kopernika. Wie pani, gdzie szukać schronienia, takiego bezpiecznego miejsca?
0: My pracujemy nad tym, żeby takie punkty, zarówno miejsce schronienia, jak i schrony były i były wiadome, gdzie są.
1: Jasne. Sprawdzała
0: natomiast
1: pani, gdzie jest w okolicy biur na przykład? Proste pytanie. Czy pani sprawdzała to na stronie rządowej?
0: W Pruszczu Gdańskim w biurze przebywam. Mamy piwnicę i tam schowałabym się, jeżeli byłoby i doszłoby do tego typu zagrożenia.
1: Bo ja sprawdziłem ten Tczew na ulicy Kopernika. Na rządowej stronie jest taka strona, gdzie się ukryć.pl. Tam możemy sprawdzać, gdzie są takie miejsca. No i widzę, że mamy trzy miejsca w pobliżu. Na ulicy Kościuszki 19, na ulicy Kościuszki 15 i na Obrońców Westerplatte 1. Wszystko w Tczewie. I te wszystkie punkty mają w systemie na stronie rządowej opis ograniczona dostępność. Dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Wie pani może, co to znaczy?
0: Szanowni państwo, jeżeli mamy sytuację zagrożenia...
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, co to znaczy. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Rząd wysyła mi taki komunikat na stronie
0: swojej.
1: Są to
0: miejsca, które nie są dostępne na co dzień, ale w momencie, kiedy pojawia się zagrożenia, są to punkty, tak w których należy się zebrać.
1: To kto
0: i wówczas
1: się tym,
0: samorządy...
1: Kto otworzy to miejsce,
0: wówczas
1: jeśli jest ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy?
0: Wówczas samorząd, który ma swoje zadania również wyznaczone w ramach takich działań, wskazuje te miejsca, otwiera wspólnie z właścicielami. No tutaj w zależności od tego, kto jest zarządcą danej nieruchomości, danego wskazanego miejsca.
1: Czyli w chwili, natomiast, kiedy to będzie potrzebne, mogę tam iść, proszę, i to będzie otwarte.
0: Tak, w momencie, kiedy będzie zagrożenie, czyli właśnie będzie podana informacja o tym, że należy udać się w takie, a nie inne
1: jeśli
0: miejsce.
1: Jeśli informacja dotrze do tych, do których ma dotrzeć,
0: panie redaktorze,
1: pani poseł.
0: Warto powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W 2022 roku przyjmowaliśmy w parlamencie ustawę o obronie ojczyzny. Wówczas tak naprawdę wykasowane
1: zostały obronę cywilną wtedy,
0: przepisy dotyczące obrony cywilnej. My od 2023 roku, końcówki w 2024, pracowaliśmy nad tym, żeby wprowadzić nowe przepisy, nowe regulacje. Dzisiaj urzędy wojewódzkie są takimi koordynatorami w każdym województwie w kwestii właśnie budowania odporności społecznej. Dzisiaj mamy środki, które są kierowane właśnie na budowę miejsc schronienia, schronów, na wyposażanie tych wszystkich instytucji, które w chwilach zagrożenia będą również uczestnikami koordynacji tych działań w terenie.
1: Obiecałem pani poseł pytanie o Pegasusa, więc dotrzymam słowa. Mieliśmy dostać na wakacje raport z prac Komisji Pegasusowej, ale już wiemy, że musimy poczytać na urlopie coś zupełnie innego. Czy dzisiaj może pani powiedzieć, kiedy zobaczymy raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
0: Raport jest już gotowy, natomiast w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informację z prokuratury, że pojawił się analiza, która została wykonana po tym, jak komisja złożyła wniosek o przebadanie tego narzędzia.
1: To jest analiza Agencji Bezpieczeństwa
0: Pegasus.
1: Wewnętrznego.
0: Wówczas prokuratura powołała biegłych i czekała na ten raport. Otrzymaliśmy informację, że ten raport się pojawił, dlatego też nie będę prezentowała raportu, dopóki nie otrzymam dokumentu, który wydaje się być jednym z kluczowych dokumentów, w którym
1: jeszcze pani
0: pewnie
1: nie ma tego
0: będzie,
1: dokumentu
0: nie,
1: u siebie
0: nie
1: na
0: mam
1: biurku, tego audytu.
0: To jest niejawny dokument, natomiast kilka miesięcy wcześniej otrzymaliśmy z prokuratury częściowe informacje, które właśnie znajdują się w raporcie. Są to informacje jawne, dlatego mogę powiedzieć, że ten system składał się z modułów, a jeden z tych modułów był w rękach izraelskiej firmy. To znaczy, że informacje, które były pozyskiwane przy pomocy Pegasusa, znajdowały się w rękach izraelskiego podmiotu.
1: To w internecie dopytam za chwilę o ten wątek, tylko konkretnie, żebyśmy zamknęli teraz w tej części rozmowy sprawę. Czy w tym roku, w tym roku będzie opublikowany raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
0: Tak jak powiedziałam, raport jest gotowy, czekamy na ostatnie
1: dokumenty. Czy będzie opublikowany w tym
0: i
1: roku?
0: I będziemy go pokazywać po tym, jak włączymy, mam nadzieję, zarówno uda się to zrobić i w części jawnej i niejawnej, tę analizę, którą wykonało
1: ABW. Nie odpowiedziała pani na pytanie, tak, czy to będzie w tym roku?
0: Tak.
1: W tym roku, dobra, mamy jasność. Zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, jeszcze raz krótka piłka, tym razem trzy pytania. Klub Morawieckiego powinien mieć swojego wicemarszałka w Sejmie, tak czy nie?
0: No to nie jest takie pytanie proste.
1: No, proszę się zmierzyć, tak czy nie?
0: To powiem w ten sposób. Jedno miejsce jest w prezydium Sejmu i one powinno zostać zapewnione.
1: Przez
0: czy
1: PiS
0: będzie
1: A
0: to
1: albo
0: PiS,
1: PiS B.
0: Czy to będzie Morawiecki, to
1: niech
0: się okaże
1: biją
0: po wakacjach.
1: Okay. Będę bronić Trzaskowskiego, jeśli w Warszawie będzie referendum, tak czy nie?
0: Nie wydaje mi się, żeby referendum w Warszawie się odbyło, a jeżeli, to nie będzie skuteczne.
1: Czas wprowadzić całkowity zakaz reklamy alkoholu w Polsce, tak czy nie?
0: Reklama alkoholu jest ograniczona w tej chwili.
1: Ale jest pomysł, żeby wprowadzić całkowity zakaz reklamy, jest taki, taki
0: ja
1: projekt.
0: Ja uważam, że tak, samorządy powinny mieć takie w ręku narzędzia, aby decydować o tym, w jaki sposób kształtować
1: czyli
0: swoją przestrzeń wokół.
1: Nie, a w naszej sądzie pytaliśmy, czy Komisja Śledcza Pegasusowa zrealizowała swój cel. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie. Takie są wyniki naszej sądy na radio.z.pl. Tam właśnie rozmawiamy dalej.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to nie jest chyba wynik, który może panią no, cieszyć to na pewno, ale nawet no,
0: jeszcze słuchacze jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z raportem, także no, to jest
1: to
0: pytanie
1: przedwczesne. W takim razie.
0: Myślę, że 500, po tym, jak się zapoznają, będą...
1: 578 będą osób było kontrolowanych lub podsłuchiwanych Pegasusem. Taka właśnie liczba znajdzie się w raporcie?
0: No i to jest kolejne pytanie, na które chciałabym bardzo precyzyjnie odpowiedzieć i mam nadzieję, że w tym dokumencie, na który oczekujemy jako komisja, będziemy mieli odpowiedź również na to pytanie. Badanie
1: systemu...
0: Czy
1: nie ma wciąż odpowiedzi na to pytanie?
0: Badanie systemu powinno również polegać na tym, żeby sprawdzić faktyczną liczbę tak zwanych wpięć. I mam nadzieję, że to również zostało wykonane. To jest liczba, którą podał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar przy okazji...
1: I minister Żurek ją też
0: przy
1: powtarza.
0: Przy okazji no, przedstawiania statystyk. Ja nie mam pewności, czy jest to faktyczna liczba tak zwanych wpięć.
1: A po pracach komisji może pani powiedzieć, w ilu przypadkach to wpięcie było zasadne?
0: No i znowuż, to nie jest odpowiedź, którą mogę udzielić w formule jawnej. Po drugie, w tej kwestii toczy się postępowanie prokuratorskie. Pierwsi funkcjonariusze już, którzy realizowali czynności, i tutaj też mogę powiedzieć, bo jest to informacja jawna, usłyszeli zarzuty. Jacek Karnowski, ówczesny prezydent Sopotu, dzisiaj wiceminister i poseł, był inwigilowany systemem Pegasus. I na przykład w przypadku tej sprawy już funkcjonariusze usłyszeli zarzuty.
1: Tak,
0: każda osoba, wobec
1: pytanie,
0: której był stosowany Pegasus, taka sprawa musi zostać przeanalizowana i tą odpowiedź musi nam na końcu przedstawić prokurator, a na końcu powiedzieć sąd, czy było tak, czy nie.
1: No tak, tylko pytanie jest, ilu przestępców w ten sposób sprawdzano, a ilu polityków, których sprawdzać nie powinno. Tego, rozumiem, nie wiemy dzisiaj.
0: Myślę, że prokuratura wie i myślę, że państwo również z czasem, który będzie upływał,
1: pani
0: będą
1: poseł,
0: się,
1: z całym szacunkiem,
0: będą
1: ten
0: się
1: czas
0: dowiadywać,
1: upływa.
0: Będą się dowiadywać o kolejnych osobach, wobec których ten system był. To nie jest pytanie do mnie na tym etapie,
1: no,
0: ponieważ,
1: no
0: ponieważ
1: nie wiem w takim razie do kogo.
0: Prokuratura.
1: Dlaczego po tylu latach nie znamy
0: wprost,
1: tej pełnej listy inwigilowanych?
0: To musiałby pan zaprosić tutaj prokuraturę, przedstawiciela Prokuratury Krajowej, żeby zadać takie pytanie.
1: Ja zadałem to pytanie prokuratorowi generalnemu i on powiedział, że ta lista nazwisk będzie ujawniona, że on będzie sukcesywnie odkrywał karty.
0: No to, to dokładnie to samo powiedziałam. Natomiast to jest pytanie do prokuratury. To prokuratura i w jej rękach jest cała lista osób, wobec których ten system był stosowany. My jako komisja niejednokrotnie zwracaliśmy się o przekazanie tej listy, nie otrzymaliśmy tych danych.
1: Prokuratura nie pokazała wam tej listy.
0: No to jest informacja, którą już niejednokrotnie powtarzałam.
1: I w tym
0: dla dobra prowadzonego śledztwa prokuratura uznała, że wykaz i lista osób pokrzywdzonych, wobec których ten system był stosowany, nie może być upubliczniona.
1: Czyli pełnej listy osób inwigilowanych Pegasusem w raporcie komisji śledczej nie będzie.
0: Myślę, że źle rozkłada pan środek ciężkości. To jest oczywiście bardzo ważne i każda osoba, która została pokrzywdzona tym systemem, powinna doczekać się sprawiedliwego rozstrzygnięcia tej sprawy. Natomiast środek ciężkości jest zupełnie gdzie indziej. Środek ciężkości powinien znajdować się tam, gdzie państwo zdecydowało się na to, żeby nabyć system, który przeciekał, który był systemem, który w części był w rękach izraelskiej służby. I to jest największe zagrożenie, ponieważ nie dość, że ujawniono obiekt zainteresowań, to jeszcze ujawniać można było funkcjonariuszy, to co się dzieje w danej sprawie. I jeżeli taki system stosowany był, a był stosowany w stosunku do niewygodnych polityków, sędziów, prokuratorów, to udostępnianie takich danych obcemu wywiadowi jest przestępstwem.
1: No dobrze, tylko ja być może źle rozkładam akcenty, być może zadaję złe pytania, ale zastanawiam się, bo tak, najpierw było śledztwo w Senacie, to było kilkanaście miesięcy pracy, potem sprawa trafia do Sejmu, jest komisja śledcza, która działa wciąż, to jest w sumie 4,5 roku śledztwa w parlamencie. Ile osób zostało skazanych w sprawie Pegasusa w Polsce?
0: No to znowuż nie jest pytanie do mnie. My nie odpowiadamy za proces, który się będzie toczył, czy toczy się. Dzisiaj jest to postępowanie przygotowawcze. Dzisiaj są zarzuty pierwsze stawiane, zarówno w zakresie zakupu, korzystania, czy konkretnych osób, wobec których był ten system stosowany. I dzisiaj prokuratura jest gospodarzem tego śledztwa.
1: Tak, tylko że już senatorowie napisali w swoim raporcie, że zakup Pegasusa odbył się nielegalnie i niezgodnie z prawem i że dochodziło do nielegalnej inwigilacji, a to było kilka lat temu, jak wszyscy wiemy. Czy ma pani poczucie, że państwo staje na wysokości zadania w wyjaśnianiu tej sprawy?
0: Mam poczucie, że powinno odbywać się to zdecydowanie szybciej. Mam poczucie, że zespół prokuratorów, który został w prokuraturze powołany, nawet dwa zespoły, bo jeden zajmuje się kwestią finansową, a drugi kwestią użycia tego systemu, powinien być rozbudowany. Na tym powinno być skupione państwo, żeby wyjaśnić, ponieważ dochodziło i doszło do naprawdę poważnych nieprawidłowości. Dopuszczono system, który nie został akredytowany, czyli nawet sprawdzony przez odpowiednie służby w państwie.
1: Ale prokuratura nie pomaga wyjaśnić tej sprawy, pani zdaniem?
0: Prokuratura robi wszystko, co w jej mocy, żeby równie szybko i sprawnie prowadzić. Natomiast
1: wiedzieli
0: państwo, w jaki sposób, z jakim oporem spotykaliśmy się na etapie prac komisji przy przesłuchaniu świadków. Równie duży problem, podejrzewam, ma prokuratura z tym, żeby gromadzić materiał dowodowy, który później przed sądem będzie w stanie obronić.
1: Okay,
0: bo to, że my to
1: ale
0: wiemy, to jest jeszcze mało. No, wszystko trzeba mieć dowody i to nie dowody, bo nam się wydaje, tylko konkretne dowody. I jeżeli one będą zgromadzone, jestem przekonana, że te sprawy, które trafią przed sąd, utrzymają się, a osoby odpowiedzialne poniosą karę.
1: Ale czy ludzie odpowiedzialni za używanie Pegasusa, ludzie, którzy wiedzieli o jego istnieniu, wciąż pracują w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym?
0: My w trakcie naszych prac składaliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych szefów służb. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty. Natomiast no, dzisiaj jeszcze nie mamy do czynienia z aktami oskarżenia. Ja również czekam na to, kiedy akty oskarżenia będą i kiedy będzie sprawa toczyła się przed sądem.
1: I przypadkowo pytam o CBA, pani poseł. Myślę, że pani wie dlaczego. Bo niedawno zarzuty w sprawie Pegasusa usłyszała dyrektorka biura prawnego CBA. W biurze mówią, że to bliska współpracowniczka obecnego szefa CBA. Czyli jest tak, że materiały, które dla komisji przygotowywało CBA, szykowała dyrektorka, która ma zarzuty w tej sprawie. No, osobliwe. Możemy pomilczeć i to jest bardzo wymowne, ale, no, ale co tu się wydarzyło?
0: Myślę, że CBA jest tą służbą, która ma naprawdę tak dużo za uszami, że nie bez przyczyny pojawił się projekt ustawy, która miała likwidować tą służbę.
1: Ale CBA nie będzie zlikwidowana. Jak to jest możliwe, że ktoś taki jest dyrektorem biura prawnego CBA przez lata, kiedy rządzicie?
0: Zawetował tę ustawę prezydent.
1: Ale żeby, przepraszam, zmienić dyrektora biura prawnego, trzeba mieć ustawę niezawetowaną przez prezydenta? No nie żartujmy.
0: To nie jest pytanie do mnie. Ja jestem odpowiedzialna za to, jakich ja sobie pracowników dobieram i
1: A pani rozumie tę sytuację?
0: Nie,
1: bo to jest pytanie do pani.
0: Osoby, które w jakikolwiek sposób były związane ze stosowaniem tego narzędzia i posiadały świadomość, jak groźne jest to narzędzie i do czego faktycznie jest wykorzystywane, nie powinny pracować. No i
1: ale
0: tyle.
1: Pracują. Komisja złoży do prokuratury doniesienia na panów Wąsika i Kamińskiego?
0: Będziemy informować w trakcie prezentowania projektu raportu również o kolejnych zawiadomieniach. Do tej pory, tak jak wspomniałam, złożyliśmy już zawiadomienie na byłych szefów służb, którzy usłyszeli zarzuty. Natomiast kolejne zawiadomienia również będą...
1: No tak, tylko pytanie, czy one będą dotyczyć panów Wąsika i Kamińskiego?
0: Tak.
1: Tak. Czyli waszym zdaniem panowie Wąsik i Kamiński popełnili przestępstwo w związku z Pegasusem?
0: Będziemy o tym informować w trakcie, kiedy będziemy prezentować również zawiadomienia. Tutaj to też nie jest żadną tajemnicą. Panowie nie chcieli przyjść przed komisję, żeby zeznawać i żeby przedstawić swój punkt widzenia.
1: Ale gdzie jest to miejsce, gdzie oni mogli popełnić przestępstwo?
0: Natomiast szczegóły tych informacji znajdują się w niejawnej części raportu.
1: Czyli nie dowiemy się, jakie to mogło być przestępstwo
0: dowiecie
1: ze strony
0: się,
1: panów
0: tak. Będziemy również informować o tym, jaką my wstępną kwalifikację przeprowadzamy, natomiast szczegóły znajdują się w niejawnej części raportu.
1: Ale potrzebne będzie tajne posiedzenie Sejmu, żeby ten raport Sejmowi przedstawić?
0: Tak.
1: Czyli nie wszystko zobaczymy, nie wszystkiego się dowiemy. Ja czytam, że ten raport będzie trójwarstwowy, że będzie część jawna, część tajna i ściśle tajna, to prawda?
0: Ten raport będzie uwzględniał informacje jawne, które państwu przekażemy, ale będzie również miał część niejawną i mam nadzieję, że na posiedzeniu tajnym Sejmu, które się odbędzie, wszyscy ci, którzy dzisiaj mają jakiekolwiek wątpliwości, już tych wątpliwości nie będą mieli.
1: Ale będzie taka część ściśle tajna tylko dla prokuratury przygotowana?
0: Wszystkie materiały ściśle tajne na zakończeniu prac komisji przekazane zostaną prokuraturze.
1: No tak, tylko to jest ciekawe, bo wśród was w komisji jest człowiek, poseł Przemysław Wipler, który nie ma dostępu do materiałów ściśle tajne, to jak on ma się pod tym wszystkim podpisać?
0: Przemysław Wipler nie otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa i nie otrzyma takiego poświadczenia bezpieczeństwa i taką informację otrzymaliśmy.
1: I czyli nie zobaczy tych materiałów, które komisja położy na stole na koniec swojej pracy w pełni?
0: Nie. Na szczęście albo nieszczęście, bo nie wydaje mi się, żeby pewne osoby miały mieć możliwość wglądu w materiały ściśle tajne i na szczęście mamy odpowiednie etapy dostępu w państwie, żeby ograniczyć taki dostęp. Natomiast raport będzie takim raportem, z którym będą mogli zapoznać się wszyscy parlamentarzyści, którzy z racji ustawy mają dostęp do poziomu tajny.
1: To jeszcze do Izraela wrócę, bo wspomniała pani o tym wcześniej. Czyli dzisiaj komisja jest pewna, że dane pozyskiwane za pomocą Pegasusa trafiały do Izraela.
0: Dzisiaj mamy pewność, że jeden z modułów całego systemu znajdował się w Izraelu w firmie, która jest producentem tego narzędzia.
1: Ale czy
0: DNS-u.
1: Po latach parlamentarnego śledztwa mamy pewność, że te dane pozyskiwane za pomocą Pegasusa trafiały w ręce obcych służb specjalnych?
0: Pyta mnie pan o zapisy dokumentów ściśle tajnych. I proszę
1: ja
0: wybaczyć.
1: Ja pytam, pani odpowiada albo nie. No.
0: I proszę wybaczyć, ale nie wszystkie informacje mogę mówić, ponieważ one są naprawdę informacjami no, oklauzulowanymi, bardzo
1: jasne,
0: różnym
1: ale
0: poziomem.
1: Czy wiemy, czy komisja ale... wie, w jaki sposób
0: czy
1: te dane były wykorzystywane przez obce służby?
0: Tak, ma komisja taką wiedzę.
1: O tym, że te dane były wykorzystywane przez obce służby?
0: Komisja ma pełną wiedzę, w jaki sposób te dane i co się z nimi działo.
1: Ale że były wykorzystywane przez obce służby.
0: Pyta mnie pan o dokumenty niejawne, na które nie mogę odpowiedzieć. No proszę też zrozumieć.
1: Absolutnie rozumiem, pani poseł. To w takim razie, zamykając wątek, jaki zarzut, pani zdaniem, powinny usłyszeć osoby odpowiedzialne za to, że dane z Pegasusa płynęły do Izraela?
0: Na pewno kwalifikacje na końcu będzie przeprowadzała prokuratura, natomiast
1: ale wy coś
0: wskazaliśmy,
1: podejrzewacie no, w swoim zawiadomieniu,
0: zawiadomieniu i znowuż uzasadnienia, które są w dużej części niejawne, natomiast na pewno przekroczenie uprawnień przez tych, którzy podejmowali, czy niedopełnienie obowiązków tych, którzy podejmowali decyzję o tym, że służba dana będzie wykorzystywała takie narzędzie. Ten katalog natomiast nie jest katalogiem zamkniętym. W mojej ocenie również dochodziło do nieumyślnego przekazywania informacji tajnych, ściśle tajnych. To w zależności od tego, jakie klauzule były nadawane na dane sprawy operacyjne i tutaj możemy mówić również o takiej kwalifikacji.
1: Dzięki za odpowiedź. Do pytań słuchaczy przejdźmy proszę, bo oni całą listę nam przygotowali. Pytań, z którymi może się pani zmierzyć. Pan Maciej pyta panią jako polityczkę PSL-u. Jak radna płocka PSL-u Anna Derulkiewicz jest w stanie pogodzić pracę w Radzie Nadzorczej Szpitala Brudnowskiego, Teatrze Dramatycznym, Europejskim Centrum Artystycznym i Ośrodku Medycyny Pracy, zarabiając przy tym ponad 308 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy rocznie? Kolesiostwo PSL, tak kwituje pan Maciej.
0: Nie znam tej pani, nie jest moją koleżanką, jak to pan tutaj napisał, natomiast no, trzeba sprawdzić te informacje. Ciężko
1: ja
0: jest się
1: odnosić. Sprawdzałem od rana, bo też wydawało mi się to...
0: Takie oświadczenie majątkowe ta pani radna
1: lokalny
0: złożyła.
1: Lokalny portal Płock pisze o tym, że w 2025 roku ta pani zarobiła m.in. dzięki diecie radnej, diecie członka Rady Osiedla, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponadto miała umowy zlecenia dla Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach oraz Teatru Dramatycznego w Płocku, zasiada także w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Rozumiem, że jeśli to nieprawda, to pani Anna już lokalny portal Płock pozwała i domaga się sprostowania.
0: Ale to może być prawda, no przecież jeżeli jest wybrana radną osiedla, spółdzielni, to są to miejsca, w których zasiada się po wyborze, prawda?
1: Jasne, tylko słuchacz pyta, czy pani
0: rozumiem,
1: jak jest w stanie pogodzić te prace wszystkie.
0: Jeżeli jest radną, no, sesje rady odbywają się co dwa tygodnie, co miesiąc, to zależy jak takie sesje są organizowane. To nie jest coś, czym zawodowo się ludzie zajmują. No, przecież mamy radnych dookoła, widzimy w naszych gminach czy miastach, kiedy oni się spotykają, a w międzyczasie po prostu pracują. No, to jest chyba naturalne.
1: Normalna sytuacja pani zdaniem.
0: Nie znam zupełnie szczegółów tej historii tej pani i tego, gdzie ona pracuje, natomiast jest w stanie połączyć te funkcje, które pan wymienił.
1: Że po prostu jest prężna i dobrze zorganizowana.
0: No przecież sesje rady odbywają się raz na miesiąc.
1: Ale trzeba się przygotować, no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że...
0: No tak, ale wie pan...
1: Że tylko, nasza rozmowa to jest tylko czas, kiedy rozmawiamy,
0: prawda?
1: Ale i pani się przygotowywała, i ja się przygotowywałem.
0: No właśnie.
1: No właśnie. Pytanie od słuchacza kolejne. Czy w razie wojny, jako była policjantka, podlega pani mobilizacji?
0: Z pewnością jako oficer w czasie wojny i mobilizacji również będę brana pod uwagę.
1: Kolejne pytanie od słuchaczy. Czy Unia Europejska po wczorajszej sytuacji, która miała miejsce w Hiszpanii, powinna zamknąć strefę Schengen z tym krajem?
0: Tak, dzisiaj od rana już widzimy, że te informacje nie tylko pojawiają się w przestrzeni internetowej, ale również w mediach ogólnopolskich. Ta sytuacja jest bardzo poważna. Dzisiaj słuchamy tych decyzji, które podejmowane są w Hiszpanii.
1: Na pewno ściągane wojsko na miejsce.
0: Jest ściągane wojsko. Enklawy. Czekamy na komunikaty i z pewnością trzeba monitorować tą sytuację.
1: Kolejny słuchacz. No ale monitorować, ale zamknąć strefę Schengen?
0: No w tej chwili, zanim nie będziemy wiedzieli o szczegółach tego, co się wydarzyło, ilości tego, czy Hiszpania jest w stanie poradzić sobie z tym, co się obecnie dzieje, no to nikt nie będzie mówił o podejmowaniu tego typu decyzji. Dlatego mówię o monitorowaniu sytuacji.
1: Kolejny słuchacz pyta, co pani sądzi o słowach posła Marcina Józefaciuka o tym, że część ustaw specjalnie ma wrzutki, żeby pan prezydent musiał je zawetować, żeby następnie można było grzać politycznie dyskusję, że prezydent jest przeciwko na przykład kobietom, pyta słuchacz.
0: No myślę, że warto zaprosić posła Józefa Ciuka, żeby mówił o szczegółach, o których ja pamiętam momenty, w których do projektów ustaw były tak zwane wrzutki. Natomiast dzisiaj, czy one się również pojawiają? Być może, ale jeżeli pan poseł Józefa Ciuk ma szczegóły, to warto go o to dopytać.
1: Na pewno będziemy. Słuchacze przysyłają pytania o komisję Pegasusa, dopytując to oczywiste, skoro w studiu szefowa komisji śledczej do spraw Pegasusa. Pan Michał na przykład pyta, co u mnie słychać?
0: Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
1: Pani nie wie, jako szefowa od Pegasusa, to przecież pani słyszy wszystko chyba.
0: Tak.
1: No dobrze, to żarty na bok. Pan Marcin pyta, ile podatnika kosztował cyrk zwany Komisją do Spraw Pegasusa? Tak słuchacz sformułował pytanie.
0: No, myślę, że jest to pytanie do Kancelarii Sejmu. Ja nie jestem odpowiedzialna za finansowanie różnych działań, które są w parlamencie podejmowane i oczywiście również komisja to jest pewien koszt, tak jak kosztują prowadzone sekretariaty czy zatrudnieni pracownicy w biurach poselskich czy w każdym innym miejscu.
1: To pan Przemysław też o komisję pyta i pyta, czy do dziś żałuje pani kompromitacji z zamknięciem posiedzenia komisji, gdy Zbigniew Ziobro już był na miejscu, to znaczy w Sejmie.
0: Zbigniew Ziobro został skutecznie przesłuchany przez komisję i na tym przesłuchaniu nawet wprost przyznał się do tego, że był inicjatorem zakupu tego systemu. Także oczywiście obraz, który prezentowali swoim zachowaniem politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi i świadczy o nich.
1: Ale wyobraża pani sobie, że po wyborach Zbigniew Ziobro znowu może być ministrem sprawiedliwości?
0: Nie, Zbigniew Ziobro już nigdy nie będzie ministrem sprawiedliwości.
1: A skąd ta pewność?
0: Myślę, że wszyscy ci, którzy współpracowali z nim, nawet po tej prawej stronie, mają dzisiaj pełną świadomość tego, że nie zareagował nawet na wskazania Jarosława Kaczyńskiego, który wprost mu powiedział: Zbyszku, opanuj się, bo będziesz za to odpowiadał w przyszłości. On to zlekceważył i dzisiaj ponosi tego konsekwencje. Jarosław Kaczyński go uprzedzał.
1: No tak, tylko te konsekwencje są takie, że na razie nie ma konsekwencji. Zbigniewa Ziobra w Polsce nie ma. Jest wniosek o ekstradycję, a on pisze, wierzę, że Amerykanie dostrzegą polityczny charakter i motyw tej sprawy i on ufa niezależności amerykańskich instytucji.
0: Tak, wśród polityków czasem znajdują się również tacy cwaniacy, którzy zrobią wszystko, żeby uniknąć uczestniczenia w postępowaniu. Boi się dzisiaj wymiaru sprawiedliwości.
1: Natomiast w tym tempie działania prokuratury czy sądów, on może doczekać emerytury na tej emigracji.
0: Ja nie chciałabym być w skórze Zbigniewa Ziobro i podejmować decyzję o ucieczce z własnego kraju. Mało to patriotyczne.
1: Pani poseł, nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego liczy, że zabierze trochę wyborców wam, PSL-owi. To znaczy Rozwój Plus to jest minus dla PSL-u?
0: Rozwój Plus to na pewno przetasowania po prawej stronie sceny politycznej i to jest na pewno ta część i grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, która jest chyba najbardziej przygotowana do tego, żeby rozbić PiS. Dzisiaj pokazuje to tak naprawdę słabość Jarosława Kaczyńskiego, który już nie panuje, tak jak jeszcze przed laty panował nad całym środowiskiem prawicy.
1: Ale
0: pilnując
1: pani, że to jest taki...
0: bardzo mocno, żeby nic po prawej stronie mu nie wyrosło. Wyrosły mu dwie konfederacje, a dzisiaj wyrasta mu Mateusz Morawiecki jako lider nowego ugrupowania, bo ja nie mam wątpliwości,
1: no właśnie, pytanie, czy na chwilę, czy to
0: powstanie.
1: Jest taki rozwód na chwilę, czy na stałe?
0: Oczywiście trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze i jednym z tych scenariuszy jest to, że prawica za pół roku będzie nam ogłaszać wielkie zjednoczenie. Natomiast tutaj no, nie można dać się nabrać zarówno w środowisku Mateusza Morawieckiego, jak i w środowisku, które powinny się rozliczyć z tego, co się działo za ich rządów, tak jak i w Prawie i Sprawiedliwości. Także no to niech tam się kotłują.
1: No kotłują się i Patryk Jaki na przykład o ludziach Morawieckiego pisze w internecie tak, mówię wam, to tylko kwestia czasu, jak skończą u Tuska.
0: No, widać, jakie mają zdanie o sobie, można naprawdę przez te ostatnie tygodnie zobaczyć faktycznie, jakie emocje tam towarzyszą im na co dzień. I proszę mi wierzyć, że dzisiaj i państwo możecie to zauważyć, ale takie emocje w środku były od dawna.
1: No dobrze, ale skoro wasz klub parlamentarny nazywa się PSL Trzecia Droga, to jest tak, że wciąż wierzycie w to, że Trzecia Droga na wybory powróci?
0: Trzecia droga już była na poprzednie wybory. Dzięki trzeciej drodze odsunęliśmy PiS od władzy.
1: No i nazwa została, więc rozumiem, że jest jakaś nadzieja.
0: Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, zresztą niejednokrotnie ogłasza to Władysław Kosiniak-Kamysz, idzie jako Polskie Stronnictwo Ludowe, zapraszając do tego samorządowców, inne grupy. My dzisiaj robimy swoje. Dzisiaj odpowiadamy za bardzo ważne resorty. Władysław Kosiniak-Kamysz stoi na czele resortu i dzisiaj cieszy się największą popularnością i zaufaniem wśród liderów po stronie koalicji 15 października.
1: Okej, ale jest no, największy wybory będą, wzrost tak czy inaczej. Zaufania. To się tego nie uniknie. Władysław, pytanie, czy możecie pójść do tych wyborów?
0: Tak, dzięki konsekwencji swojej, ciesząc się tak ogromnym zaufaniem, poprowadzi Polskie Stronnictwo Ludowe w najbliższych wyborach.
1: Rozumiem, tylko czy możecie pójść do tych wyborów jako PSL na przykład razem z którąś z frakcji Polski 2050, czyli z częścią tego ugrupowania, które tworzyliście razem trzecią drogę.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz będzie zapraszał pewnie na listę przedstawicieli bardzo różnych środowisk i samorządowców, i przedsiębiorców, i wszystkich tych, którym bliskie są poglądy i program Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Pięknie. Nie odpowiada pani na moje pytanie, ale ja będę dopytywał. No bo słyszę Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że zaprasza Szymona Hołownię na wasze listy, że Szymon Hołownia może startować z waszych list PSL-u. Solo, czy jednak z koleżankami i kolegami z Polski 2050 albo z frakcji Pauliny
0: Wydaje mi się, że ta wypowiedź dotyczyła solo Szymona Hołowni. Natomiast ja się uśmiecham.
1: Wyrwać go koleżankom i kolegom z Polski 2050.
0: Panie redaktorze, naprawdę uśmiecham, bo rozmawiać o tym, jak będą wyglądały wybory w 2027 roku i dzisiaj stawiać no, jakieś tezy jest nieuprawnione. Jeżeli wiemy o tym, jak czas biegnie w polityce, no to wiemy o tym, że ostateczne odpowiedzi będziemy mieli no, przed wyborami w 2027 roku. Dzisiaj PSL szykuje się do wyborów jako Polskie Stronnictwo Ludowe, pracując na co dzień w rządzie, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Infrastruktury, Energii czy Rolnictwie i robiąc robotę, którą mam wrażenie, że niejednokrotnie chwali się cała koalicja 15 października.
1: Tak to jest, że z sukcesami chwalą się wszyscy, a do błędów nikt się nie chce przyznać. Politycy przyzwyczailiśmy się, że tak jest. To na koniec bardzo konkretnie o przyszłość najbliższą. Czy Marcin Ociepa, poseł Marcin Ociepa dostanie głosy PSL-u, gdy będzie trzeba zdecydować, czy ma być wicemarszałkiem Sejmu?
0: No ale to poczekajmy, bo będziemy mieli tą decyzję do podjęcia tak naprawdę we wrześniu chyba, może i nawet nie. Marszałek Czarzasty zapowiada, że no poczekamy z tym, aż ta prawa strona sceny politycznej się już tak na dobre ułoży, no
1: rozumiem,
0: bo nie
1: no
0: wiemy, kto będzie największym klubem opozycyjnym
1: no jest,
0: po wakacjach.
1: Wiadomo, że dzisiaj największym klubem opozycyjnym jest Prawo i Sprawiedliwość wciąż.
0: A wie pan, jak będzie wyglądało to po wakacjach?
1: Ja nie wiem, jak jutro będzie wyglądało.
0: Właśnie, także,
1: no dobrze, ale
0: także odpowiadać dzisiaj
1: to nie jest
0: na to pytanie.
1: Że,
0: to jest na pewno zaskakujące,
1: głos
0: że
1: PSL-u idzie na Marcina Ociepę?
0: to jest na pewno warte odnotowania, że dzisiaj PiS, który od początku mówił, że stawia na panią marszałek Witek, jednak zmienia zdanie i wystawia kandydata, który nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to był ruch wyprzedzający przed tym, jak swojego kandydata zgłosi Rozwój Plus.
1: Przestraszyli się tego, co zrobi Rozwój Plus.
0: Także poczekajmy do września z tą odpowiedzią.
1: Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Magdalena Sroka. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Kłaniam się, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: spotkania z ludźmi.
1: Bardzo lubią spotykać się z ludźmi, którzy są rówieśnikami ich z czasu Powstania Warszawskiego. Oni jakby widzą w tych ludziach siebie. Oni podziwiają entuzjazm, podziwiają zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nich w czasie obchodów Powstania Warszawskiego.
2: O czym powinniśmy pomyśleć 1 sierpnia o 17, kiedy usłyszymy syreny? Bo one nie tylko będą do usłyszenia w Warszawie.
1: To rozejrzeć i zobaczyć, że stoimy w miejscu z ludźmi, którzy są nam, powinni być nam bliscy i do których powinniśmy mieć zaufanie. Jesteśmy wspólnotą, która robi coś wspólnego i to jest bardzo ważne przesłanie. To jest pierwszy krok do zaufania.
0: Całą rozmowę, także wywiady z powstańcami znajdziecie na radioz.pl oraz na kanale Radia Z na YouTubie. A o 17, czyli w godzinę W, nad centrum stolicy samoloty dwukrotnie stworzą na niebie przy użyciu dymu znak Polski Walczącej. Reporter Radia Z Piotr Gawroński rozmawiał z pilotami, którzy przygotowują się do lotu.
3: Przygotowujemy się najpierw na ziemi, to zajmuje nam dużo więcej czasu niż potem trening w powietrzu, ale te treningi są też intensywne.
4: 1 sierpnia, o której wylatujecie, czy pogoda też może poszerzać plany?
5: Lecimy w warunkach lotu z widocznością ziemi. Liczymy na to, że podstawa chmur nam pozwoli polecieć. Startujemy przed 17. Ma być też samolot z banerem, który będzie przelatywał nad Wisłą.
0: Mówili piloci Radosław Izdebski i Hubert Masalski. Jeden ze znaków będzie widoczny od dworca centralnego do Ronda de Gaulle, drugi w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. A dziś w ramach obchodów tradycyjnie odbędzie się także koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
6: To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, a ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki, teksty będą wyświetlane na telebimach.
0: Mówi Anna Kotonowicz z Muzeum Powstania Warszawskiego. Początek koncertu na placu Piłsudskiego o 20:30. Koniec z wyrzuceniem sprzętu. Konsumenci w Unii Europejskiej mają od wczoraj większą możliwość naprawy zamiast wymiany na nowe urządzenie. Konsumenci zyskają dodatkowy rok ochrony, jeśli wybiorą naprawę zamiast wymiany. Sprzedawca będzie musiał też poinformować klienta o dostępnych opcjach oraz konsekwencjach wyboru naprawy. Największa niewiadoma to cena części zamiennych. Od lat dymi, pyli i uprzykrza życie mieszkańcom, ale na jej odnowienie trzeba będzie jeszcze poczekać. Chodzi o hałdę pokopalnianą w Przowie na Górnym Śląsku, z którą problem miała rozwiązać spółka restrukturyzacji kopalń. Choć jeszcze kilka dni temu zapowiadano szybki start prac, już na początku pojawiły się problemy. Jedna z firm zaskarżyła wybór wykonawcy, sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza, a na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać, mówi Mariusz Tomalik, rzecznik spółki.
7: Na orzeczenie KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu. Dopiero po zakończeniu postępowania odwoławczego możliwe jest ostateczne zakończenie procedury przetargowej. Liczymy na sprawne zakończenie postępowania i możliwie szybkie rozpoczęcie prac.
0: Sama rekultywacja hałdy to wieloletni proces, ma potrwać 6 lat. Wakacje w egzotycznych krajach mogą skończyć się mało przyjemnie, zwłaszcza gdy odpoczywamy w miejscu, gdzie jest inna flora bakteryjna, a z higieną bywa różnie. Przekonała się o tym pacjentka profesora Dariusza Dobrowolskiego z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu, która musiała przejść przeszczep rogówki. Wszystko przez zakażenie, które dostało się do oka przez soczewkę kontaktową, w której pływała w morzu, mówi profesor Dobrowolski.
8: Nie ukrywam, że ona była w odległym kraju, wiele tysięcy kilometrów od Polski, gdzie jest zupełnie inna flora. Po soczewkach kontaktowych i takim dość niefortunnym przebiegu, gdzie praktycznie skończyło się perforacją rogówki.
0: Dlatego przed wejściem do wody najlepiej zdjąć soczewki kontaktowe, a na co dzień regularnie je wymieniać. Ministerstwo Rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Wcześniej o kontrolę UOKiK-u wystąpił Związek Sadowników RP. O co konkretnie chodzi, ustalił reporter Radia Z Michał Dzienyński.
9: Według sadowników w ciągu kilku dni ceny wiśni w skupach nagle zaczęły spadać.
10: W tym roku jest jej mniej, a ceny są niższe, więc nie sposób tego racjonalnie wytłumaczyć.
9: Mówi Radiu Z Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo wygląda to rzeczywiście dziwnie, przyznaje pytany przez Radio Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
11: Czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi?
9: W tym roku krajowych owoców i warzyw na rynku jest mniej, bo najpierw dotknęły je przymrozki, potem gradobicia i ulewy, a teraz upały.
0: Szczególnie zdziesiątkowane zostały uprawy porzeczek. Upały dają się we znaki m.in. mieszkańcom warszawskiego zoo. Między innymi z ich powodu 3 goryle nie będą dostępne dla zwiedzających do odwołania. Przyczyną jest też awaria klimatyzacji w pawilonie małp człekokształtnych. Zwierzęta nie będą dostępne dla zwiedzających ani na wybiegu zewnętrznym, ani wewnątrz pawilonu. Decyzja ma zapewnić im bezpieczeństwo podczas tropikalnych temperatur. Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rusza dziś 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. W programie są m.in. filmy prosto z Cannes i retrospektywy filmów Anny Dymnej, Elizy Kubarskiej, Jana Komasy i Larsa von Triera. Będą też spotkania z twórcami, wystawy i koncerty. Zaprasza dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
12: Zaczynamy 1 sierpnia na Zamku w Kazimierzu Dolnym koncertem Mazolewski, Dorociński, Witkacy, kompozycje astronomiczne. W niedzielę

0: festiwalu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję, to najlepszy wybór.
3: Na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
5: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
7: Dzień dobry, bardzo w sobotę. Tu Radio Z. Dzień dobry, Darek Klimczak w studiu wiadomości. Prosimy.
8: Kryzys migracyjny w Hiszpanii. Do Ceuty wdarły się tysiące Marokańczyków. Po kolejnej rosyjskiej rakiecie jest zapowiedź nowego systemu alarmowania. Polscy siatkarze walczą dzisiaj o finał Ligi Narodów. Muszą pokonać Słowenię.
7: Szósta.
8: Szok w Europie po wydarzeniach w Ceucie. Do położonego w Afryce hiszpańskiego miasta wdarły się dziesiątki tysięcy, głównie młodych Marokańczyków, którzy liczyli na uzyskanie prawa do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Władze Hiszpanii twierdzą, że są bliskie opanowania sytuacji i że większość nielegalnych imigrantów dobrowolnie wróciła do Maroka. O reakcji przywódców Europy, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Kilka krajów Unii zasugerowało zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Włochy nawet ogłosiły już decyzję w tej sprawie. Niemcy nie wyobrażają sobie wpuszczenia imigrantów z Ceuty na kontynent, a Francuzi wzmacniają kontrolę hiszpańskiej granicy.
10: Monitorujemy bardzo dokładnie tę sytuację. Proponujemy, żeby Hiszpania w dużo lepszym stopniu broniła zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
9: Przedstawia polskie stanowisko wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk i dodaje, że my wyciągnęliśmy wnioski z sytuacji na białoruskiej granicy. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać, napisał na portalu X Donald Tusk.
8: Według danych hiszpańskich mediów do Ceuty wdarło się przez morze nawet 60 tysięcy Marokańczyków. Straż Przybrzeżna odnalazła ciała 57 osób, które się utopiły. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Według Marcina Kierwińskiego system będzie wykorzystywał kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
11: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnym uruchomieniu systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
8: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Jak wiecie z Radia Z, opozycja zarzuca rządowi, że w czasie ostatniego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o tym, co się stało. Stowarzyszenie Rozwój Plus chce iść po zwycięstwo. Na sztandarach demografia, migracja i tożsamość narodowa, ogłosił lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Na warszawskiej Pradze Rozwój Plus zapraszał na grilla i do dyskusji. Były premier odsłonił też plany stowarzyszenia na kolejne miesiące.
12: Kolejny wielki etap, akord, ogłaszam na 15 października. Trzecią rocznicę tego rządu. Pokażemy ich kłamstwa, przeherstwa, oszustwa i ruszamy w tę trasę.
8: Morawiecki nie chciał mówić o podziale czy rozpadzie PiSu. Stwierdził jedynie, że jego stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy wierzą w Polskę i tradycyjne wartości. Lekarze radzą, by nie pływać w morzu w soczewkach kontaktowych, szczególnie w egzotycznych miejscach. Profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu podaje przykład pacjentki, której do oka dostało się zakażenie. Musiała mieć przeszczep rogówki.
13: Ona była w odległym kraju, wiele tysięcy kilometrów od Polski, gdzie jest zupełnie inna flora. Po soczewkach kontaktowych i takim dość niefortunnym przebiegu skończyło się perforacja rogówki.
8: Dlatego specjalista radzi, by przed wejściem do wody zawsze zdejmować soczewki kontaktowe, pamiętać także o myciu rąk przed ich dotykaniem i regularnie je wymieniać. Nasi siatkarze zagrają dzisiaj w chińskim Ningbo w półfinale Ligi Narodów. Rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tego trofeum, będzie Słowenia. Z nami Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, Słoweńcy w przeszłości potrafili napsuć nam krwi.
14: Zgadza się, tak było, ale to już historia. Złą serię w pojedynkach ze Słowenią biało-czerwoni już przełamali. Tak było przed 3 laty w półfinale Mistrzostw Europy i rok później w meczach o podium Ligi Narodów i ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz to Polacy są faworytem, choć jak jak mówi nasz przyjmujący Tomasz Fornal, siatkówka bywa nieodgadniona.
0: Nie da się tutaj przed meczem ocenić, że na 100% któraś drużyna wygra. Taki jest sport i trzeba się przyszykować na to, że nie zawsze idzie jak z płatka. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
14: To dobry azymut. Dzisiejszy mecz ze Słowenią już o 9:00.
8: O 13:30 drugi półfinał Japonia - Stany Zjednoczone. A kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałe pół godziny powiem o kolejnej tragicznej niestety nocy dla mieszkańców Kijowa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Po gorącej nocy będzie gorący dzień. Noc była też burzowa i taki też dzień przed nami. Podobnie jak wczoraj, wytchnienia od upału najlepiej szukać na wybrzeżu, bo tam do 22 stopni Celsjusza, ale burze? Na Mazurach do 26 stopni też mogą być burze. Na Lubelszczyźnie, na ziemi lubuskiej 23, ale też możliwe burze. Burze możliwe dzisiaj wszędzie. 4,5 minuty po 6, sobota. 1 sierpnia, drugi miesiąc wakacji. Fool's Garden w Radiu Z.

jest właśnie muzyka numer jeden. To jest najlepsza muzyka do wyjścia z toalety. Pamiętacie film Shrek? Ta piosenka gra, kiedy zielony ogr wychodzi z toalety na bagnie. A mieli dwie piosenki w Shreku. To Smash Mouth w Radiu Z. Dzisiaj dzień cabrio, czyli bez dachu. Ale w prognozach słyszeliście i będę dzisiaj przypominał, że lepiej dzisiaj mieć ze sobą dach. Natomiast niedługo dzień parawanów. Nasze dziecko, duma nasza. Dzisiaj o poranku w Radiu Z Polacy zdradzą, co robią za parawanami. Poza tym dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo Weekend dowiemy się, ile pożyją nasze lodówki. No i uratuje wakacje 5 rodzinom. Bardzo świetne bilety mam. To jest sobota, to jest 1 sierpnia, to jest drugi miesiąc wakacji. Weekend.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Dobry dzień. To sobota, 1 sierpnia, Aleksandra Stan w Radiu Z, a w internetach, słuchajcie, dramat od kilku dni. Anna Lewandowska się pochorowała. Zdrówka życzę. Jednocześnie kropki łączę, bo Robert Lewandowski w nowym klubie w Chicago, no też bez szału. Ona choruje w Hiszpanii, jemu nie idzie w USA. I rozumiem, też tak mam bez żony jak bez nogi. Małżeństwa, słuchajcie, powinny razem być, a nie, że dopóki transfer nas nie rozłączy. Radio Z i już. To co, gramy coś pod tę miłość, nie? Panowie budzą panie, panie budzą panów. I radio głośniej, bo to Rock Set.

0: Widziałem w centrum miasta wielu fanów Oskara Cymsa, bo też nie poszli spać. Dzień dobry bardzo, wiadomości za chwilę w Radiu Z. Znacie zespół Massive Attack? Za chwilę powiemy, dlaczego już nigdy chyba nie zagrają w Singapurze.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo, jest sobota, 1 sierpnia, jest 6.30, wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, prosimy.
8: Dla mieszkańców Kijowa była to kolejna noc spędzona w schronach. Rosjanie znowu ostrzelali stolicę Ukrainy. Zginęło co najmniej 9 osób, 23 są ranne. Wiele budynków jest zawalonych, w kilku innych strażacy gaszą ogień. W ostatnich dniach Rosjanie zwiększyli intensywność swoich ataków. Co najmniej 21 osób jest rannych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Ziemia zatrzęsła się z siłą 4,7, najmocniej w historii tamtejszych wstrząsów. Zawaliło się kilka niezamieszkanych na szczęście budynków, poodpadały fragmenty murów, popękały wodociągi. W mieście Pozzuoli na jedno z aut spadł duży fragment skały. Eksperci ostrzegają, że ziemia w Neapolu i okolicach może się jeszcze w najbliższych dniach zatrząść. Zespół Massive Attack najpewniej już nigdy nie zagra w Singapurze. Członkowie tej trip-hopowej grupy dostali zakaz wjazdu do tego kraju po tym, jak w czasie koncertu w stolicy rozwinęli flagę Palestyny. Przepisy w Singapurze zakazują eksponowania wszelkich zagranicznych flag czy narodowych symboli bez zgody władz. Za niecałe pół godziny powiem m.in. o zwycięstwie piłkarskich federacji z FIFA.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
7: Jeśli planujecie na dzisiaj coś na świeżym powietrzu, koniecznie sprawdźcie, jakie macie ostrzeżenia, bo jakieś dzisiaj ma każdy. Na południowym wschodzie ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami do 37 stopni. Na północnym zachodzie nie ma upału do 27, ale ostrzeżenia są burzowe. A w centrum Polski kumulacja ostrzeżeń i upały, i burze.
10: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
7: 6.32. Tu Radio Z. To jest sobota. To jest weekend. To jest The Weekend w Radiu Z. A za chwilę powiem, ile jeszcze pożyje lodówka.

Radiu Z. Słuchajcie, zrobili ranking, ile żyje AGD. I na przykład kuchenka i piekarnik to trzymają się nawet 17 lat. Lodówki żyją krócej, do 15, jeśli dbane. Natomiast mikrofalówki, zmywarki i pralki średnio 10 lat. AGD ogólnie żyje dłużej niż RTV, bo taki telewizor na przykład. Jeśli nawet jest bardzo dobry, to żyje max 4 lata. Od mundialu do mundialu. Radio Z i już. Nie wiem jak na świecie, w Polsce telewizor ma trzy ważne momenty. Seans otwarcia, o wszystko i seans o

Gwiazda Rocka o poranku. Queen w Radiu Z to dla miłośników herbaty. Na dzień dobry bardzo. Freddie Mercury ponoć w ogóle nie pił kawy, tylko herbatka. Za to tego młodego człowieka z kawą łączy wręcz uczucie. Ed Sheeran.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Metzner. To pseudonim. Metzner to też jego nazwisko. Tu Radio Z, piosenka Kim Jestem to jest nowość, ale Metzera słyszeliście już w filmie Mickiewicza 3. Że nie solić, tylko to drugie. Głos zagubionego pokolenia, jak mówią o nim. Za chwilę siódma rano w wiadomościach Radia Z będzie zmowa. Afera Wiśniowa.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór
6: na 100%.
8: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z w sobotę, 1 sierpnia, dochodzi godzina 7. To czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
12: Kolejny tragiczny wypadek po narkotykach. Zginęło 9-letnie dziecko. Ceny wiśni spadają, ogrodnicy mówią o zmowie. Będzie kontrola u UOKiK-u. Po sprzeciwie całego świata Gianni Infantino wycofuje się z pomysłu prywatyzacji mundialu.
1: 7.
12: Jakub Esz był pod wpływem narkotyków, gdy śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej pod Częstochową. Prowadzony przez niego samochód wypadł z drogi, uderzył w jadące rowerem po chodniku dziecko. Chłopiec zmarł później w szpitalu. Śledczy zarzucają 39-letniemu kierowcy spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków oraz prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
13: Mężczyzna przyznał się do winy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
14: I złożył wyjaśnienia.
13: Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Będzie odpowiadał jako recydywista, bo niedawno usłyszał wyrok za wydarzenia sprzed roku, gdy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał przed funkcjonariuszami. Jak ustalono, również wtedy prowadził pod wpływem narkotyków. Został za to skazany na rok więzienia w zawieszeniu i otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: W sądzie jest już wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Włosi przywracają kontrole graniczne dla osób przyjeżdżających z Hiszpanii. Władze w Rzymie zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z tym krajem. Powodem jest napływ tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta. Mogło tam trafić nawet 60 tysięcy migrantów według hiszpańskiego MSW. Większość jednak wróciła do Maroka. Ministerstwo Rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Wcześniej o kontrolę u UOKiK-u wystąpił Związek Sadowników RP. O co konkretnie chodzi, ustalał reporter Radia Z Michał Dzieliński.
15: Według sadowników w ciągu kilku dni ceny wiśni w skupach nagle zaczęły spadać.
16: W tym roku jest jej mniej, a ceny są niższe, więc nie sposób tego racjonalnie wytłumaczyć.
15: Mówi Radiu Z Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo wygląda to rzeczywiście dziwnie, przyznaje pytany przez Radio Z minister Rolnictwa. Rolnictwa Stefan Krajewski.
0: Czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi?
15: W tym roku krajowych owoców i warzyw na rynku jest mniej, bo najpierw dosnęły je przymrozki, potem gradobicia i ulewy, a teraz upały.
12: Szczególnie zdziesiątkowane zostały uprawy porzeczek. W Poznaniu udało się przywrócić naturze 18 wiewiórek. Fundacja Z Dzikiej Strony po rehabilitacji wypuściła je w parku Cytadela.
17: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Paulina Cudna, Fundacja Z Dzikiej Strony. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu. To są wszystkie te, które udało się wyleczyć lub odchować w taki sposób, że są po prostu gotowe już do wypuszczenia.
12: Niektóre z nich przechodziły rehabilitację przez kilka miesięcy. Wiewiórki w naturze się odnalazły, może dlatego, że część parku Cytadela nosi nazwę wiewiórkowo. FIFA ustępuje w sprawie praw do Mistrzostw Świata. Prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino wydał dzisiaj oświadczenie, w którym wycofuje się z pomysłu, aby część udziałów w Mistrzostwach Świata sprzedawać prywatnym inwestorom. Naszym celem było zawsze i zawsze będzie jednoczyć, napisał Infantino. Dlatego tym pomysłem nie będziemy się dłużej zajmować. Infantino odpuścił, bo przeciwko jego pomysłowi sprzedaży inwestorom Mistrzostw Świata zgodnie zaprotestowały wszystkie federacje piłkarskie. Drużyny zapowiedziały, że w takim mundialu nie chcą brać udziału. Teraz jeszcze więcej sportu, wiadomości z boisk i rajdowych tras od Marcina Powidła.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
19: Gali jak na lekarstwo. Mecz inaugurujący drugą kolejkę PKE Ekstraklasy wystawił cierpliwość kibiców na próbę. W Płocku Wisła zremisowała z Widzewem 0-0. Trenerzy obu zespołów Adam Majewski i Aleksander Wukowicz spotkanie widzą jednak nieco inaczej.
20: Z jednej strony jesteśmy zadowoleni, z drugiej strony jest niedosyt. Cieszymy się z jednego punktu, no ale szkoda, że nie udało się zdobyć trzech.
21: Przyjmujemy znowu punkt i patrzymy dalej. Zauważyłem duży progres w porównaniu z pierwszym meczem.
19: W drugim piątkowym spotkaniu w Lublinie było lepiej. Jagiellonia wygrała z 2-1. Dziś dwa mecze. Piast zagra w Gliwicach z Wisłą Kraków, a na Stadionie Białej Gwiazdy pojedynek Wieczystej z Lechem. Mecz Korony z Górnikiem ze względu na wniosek Zabrzan, którzy grają w eliminacjach europejskich pucharów, został przełożony. Nowego terminu jeszcze nie ustalono. A po 10 odcinkach specjalnych rajdu Finlandii prowadzi jadący Toyotą Yaris Sebastian Ogier. Francuz wyprzedza swojego partnera zespołu, lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, Brytyjczyka Elfina Evansa, o ponad 16 sekund. Dziś 8 prób, pierwsza z nich właśnie rusza. Rajd Finlandii, będący 10. rundą cyklu, potrwa do niedzieli.
18: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
22: Zachodniopomorskie i okolice to bardziej burze dzisiaj niż upały, trochę poniżej 30 stopni. Natomiast Rzeszów i okolice to już grubo powyżej 30 stopni. Ostrzeżenia upałowe, może bez burzy. W centrum kraju natomiast wszystko. I burze, i upały.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
22: 7:05. Michał Adamski, dzień dobry bardzo ponownie. Witam gorąco. A za chwilę o japońskim pomyśle na upały. No nie uwierzycie, co tam wymyślili.

tyle energii. Bierzmy z tego wszyscy. The Chainsmokers i Coldplay w Radiu Z, 12,5 minuty po siódmej. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, znowu upał na południowym wschodzie kraju, to szczególnie Japończykom też przygrzało. Słuchajcie, ludziom w fabrykach dla schłodzenia zrobili specjalne lodówki. Na ludzi lodówki. Poważnie, no może ciut większe od lodówki, ale wchodzi człowiek na kilkanaście minut, schładza się i wraca do roboty. Genialne! Nie dość, że zarobić można, to jeszcze spełniasz marzenie z dzieciństwa, żeby włożyć głowę do zamrażalnika.

0: Dawne przepraszam, czyli sorry, bo podobno pokłóciła się strasznie Madonna z Justinem Bieberem przed show na Mundialu. Tu Radio Z, a kłótnie to nie jest nasza działka. Nasza działka to miejsce fantastycznych spotkań. Jutro od samego rana w naszym radiowym ogródku działkowym i w Radio Z cudowne spotkanie z cudowną kobietą.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie, Małgosia Socha.
0: I tak jutro cały dzień.

0: Z jednej strony miłość jest ślepa, a z drugiej strony jednak żony widzą w nas jakieś dobro, co nie, chłopaki? W Sanach w Radiu Z, wiadomości za moment. Internetowe konto pacjenta z nowymi możliwościami. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Na małe chwile wielkiej przyjemności zapraszamy Tezori Doriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tezori Doriente.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Jest 7:30 w sobotę, to czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, prosimy.
18: Od dzisiaj do kolejnych lekarzy specjalistów możemy się już umawiać przez internetowe konto pacjenta. To jeśli chcemy pójść na pierwszą wizytę do angiologa, czyli lekarza od naczyń krwionośnych, chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarzy od wątroby, układu odpornościowego czy płuc, a także nefrologa i neonatologa. Przypomnę, że od kilku miesięcy tylko przez IKP możemy umówić się na pierwszą wizytę do kardiologa. Dzisiaj także startuje druga edycja rajdu Transplant Tour z morza do gór. osoby po przeszczepach, a także lekarze w ciągu 7 dni przejadą na rowerach Polskę od morza do Tatr. Na całej trasie będą pokazywać, że transplantacja pozwala wrócić do aktywnego życia. Będą też zachęcać nas do dawstwa narządów. Początek rajdu o 10 na Molo w Gdańsku-Brzeźnie, potem ponad 800 km przez Ostródę, Ciechanów, Warszawę, Radom, Chęciny i Kraków aż do Bukowiny Tatrzańskiej. Odpoczywający w Trani, w Apulii, na południu Włoch mogą się poczuć, jakby czas cofnął się co najmniej o kilkadziesiąt lat. Nad całą plażą rozlega się tam stukot maszyn do pisania. Dorośli i dzieci piszą na nieużywanych od lat urządzeniach listy, wiersze i opowiadania. To wszystko w ramach warsztatów literackich organizowanych przez znajdujące się w Trani Muzeum Maszyn do Pisania.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i masz, i teraz rodzice muszą tłumaczyć dzieciom, jak to wygląda i co się z tym robiło. O maszynach do pisania mówię. Dzisiaj na północy i zachodzie poniżej, ale na wschodzie, w centrum i południu to powyżej 30 stopni, a na Podkarpaciu ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Nawet 37 stopni Celsjusza. Chmury i burze możliwe dziś w całej Polsce. No ale póki nie pada, póki ludzie śpią, kto może, łapie zaworki i niesiemy puste butelki do automatu. Za chwilę w Radiu Z powiemy, ile Polacy tracą na tych całych kaucjach. A to już kultowy riff gitarowy. To Survivor. Tu Radio Z.

0: Weekend jest pozytywny. Big Mountain w Radiu Z. Słuchajcie, ponad 650 milionów złotych przepadło Polakom z nieodebranych kaucji za butelki i puszki od początku roku, czyli w pół roku. Część z tych 650 milionów złotych to zapomniane woszery, które straciły ważność, ale większość tych milionów to butelki, które nie wróciły do systemu, to gdzieś wyrzucone puszki, albo może nie wypite jeszcze. Może to nie mit? Może naprawdę w niektórych lodówkach chłodzi się pół roku? Może czekało na mundial, ale okazało się, że no, że nie gramy.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już dziś widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
5: Sponsorem akcji są Diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Też słyszycie tu brzydkie słowo czasem? Dlatego tytuł to Sorry, Papi. To Piki Becki G w Radiu Z. Tymczasem nowy lepszy system alarmowy, o tym w wiadomościach o 8, a potem w Radiu Z. Powiem, co Polak chowa za parawanem. Radio Z i
1: już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
8: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
7: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
8: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
7: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: A super!
9: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
13: Po reklamie.
14: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, 1 sierpnia. Dochodzi godzina 8. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
15: MSWiA zapowiada nowy system alarmowania, ma być lepszy i automatyczny. Łukasz Rzec z kolejnymi oskarżeniami, tym razem chodzi o narkotyki. Parada równości po raz kolejny. Niemcy chcą pokazać, że po zamachu nie kapitulują.
14: Ósma.
15: Nowy system alarmowania w sytuacjach kryzysowych jest już w budowie, zapewnia w Sejmie szef MSWiA. Marcin Kierwiński wyjaśniał, że będzie składać się z kilku elementów i będzie możliwie maksymalnie zautomatyzowany. Jak ten nowy system ostrzegania ma działać, wyjaśni teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: System będzie wykorzystywał telefony komórkowe do wyświetlania komunikatów. Mogą to być wiadomości przekazywane przez aplikacje, ale i poza nimi, w ramach tak zwanych systemów broadcastowych. Marcin Kierwiński zapewnił, że system będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy.
17: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, żeby to po prostu dobrze działało.
16: Jednocześnie będzie rozwijana cyfrowa łączność specjalna, wykorzystywana przez służby kryzysowe. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Jak wiecie z Radia Z, po wybuchu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie opozycja nie zostawiła na rządzie suchej nitki, twierdząc, że mieszkańcy nie zostali rzetelnie poinformowani o zagrożeniu. Dostał wyrok za zabicie ludzi samochodem na trasie Łazienkowskiej. Teraz ma zarzuty także za narkotyki. Prokuratura wystawiła drugi akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzet. Tym razem chodzi o 230 kg narkotyków, które miał pomagać sprzedawać. Akt oskarżenia obejmuje także cztery inne osoby. Jak wiecie z naszych wiadomości, Łukasz Rzet dostał już 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Za narkotyki grozi mu kolejne nawet 12. Niemcy nie uginają się przed islamskim fanatyzmem i dlatego dzisiaj w południe ponad ćwierć miliona ludzi chce wziąć udział w paradzie LGBT+ w Hamburgu. Jak wiecie z naszych wiadomości, przed tygodniem w Berlinie podczas parady islamski fanatyk wjechał w tłum samochodem, zabił Polkę, ponad 30 osób ranił. O tym, co dzisiaj będzie w Hamburgu, teraz korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
18: Organizatorzy obchodów Christopher Street Day w Hamburgu i miejscowi politycy oświadczyli zdecydowanie: nie odwołujemy parady równości, byłaby to kapitulacja tolerancji, wolności i radości przed ślepym fanatyzmem. Nie mamy sygnałów, że planowany jest zamach, ale takiego ryzyka nie możemy w 100% wykluczyć, oświadczyło kierownictwo hamburskiej policji i zapowiedziało mocno zaostrzone środki bezpieczeństwa na trasie parady. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
15: W Hamburgu będzie dzisiaj dużo policjantów, ustawiono betonowe zapory policyjne, drony będą wszystko śledzić z powietrza. Europa, a także Polska mierzy się z falą upałów i choć w przeciwieństwie do końca czerwca teraz nie padają rekordy gorąca, to skwara może potrwać dłużej. Upalnie będzie przez większość przyszłego tygodnia. Niestety upał i brak deszczu powodują wysychanie rzek. Tak jest między innymi z Sanem, jak mówi Radiu Z ekohydrolog Sebastian Szklarek, to z powodu większego parowania.
19: W przypadku na przykład Polski to jest 70% bilansu wodnego, czyli jeżeli do tego dołożymy te rosnące temperatury i te fale upałów, które się przetaczają, to każdy jeden stopień więcej zabiera nam tej wody jeszcze więcej. I to jest też między innymi właśnie to, co teraz widzimy.
15: Wysychające rzeki to problem całej Europy z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Węgrzy po raz pierwszy od 44 lat musieli wyłączyć elektrownię jądrową w Paksz. Zepsuła się też położona nad Dunajem elektrownia gazowa. Węgrzy obawiają się kryzysu energetycznego. Podobne problemy ma też Rumunia. Marcin Powideł i sobotnie wiadomości sportowe Radia Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
22: Nasi siatkarze zagrają dziś w fińskim Ningbo ze Słowenią. Stawką spotkania awans do finału Ligi Narodów. Polacy bronią trofeum.
23: Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
22: Mówił przyjmujący naszej kadry Tomasz Fornal. Mecz rozpocznie się już za godzinę. O 13.30 drugi półfinał Japonia-Stany Zjednoczone. A w PKO Ekstraklasie ruszyła druga kolejka. W pierwszym meczu Wisła Płock-Widzew bez goli. W drugim gole padły. Pojedynek Motoru z Jagiellonią zakończył się zwycięstwem drużyny z Białegostoku 2-1. Dziś dwa spotkania. W Gliwicach Piast zagra z Wisłą Kraków, a na stadionie Białej Gwiazdy domowy mecz Wieczystej z Lechem, który wraca na krajowe podwórko po fatalnej porażce z Orchus i pożegnaniu z marzeniami o Lidze Mistrzów. To było okropne przeżycie dla nas wszystkich, ale mamy kolejny mecz i kolejne cele. Musimy wrócić do żywych. Mówił trener kolejorza Nils Frederiksen. Mecz w Krakowie o 17.30, wcześniej o 14.45 spotkanie w Gliwicach.
21: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
24: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
25: Najlepsza albo najbezpieczniejsza pogoda na krańcach Polski, choć bezpieczniejsza to nie, bo na samym południowym wschodnim krańcu Polski, na tym języczku takim kraju, słonecznie i bez burzy, ale za to 36 stopni. Na północnym zachodnim krańcu Polski, na lewym barku, 12 stopni mniej, czyli 25 maksymalnie, ale za to burze.
24: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
25: Według definicji w słowniku PWN to przenośna składana ścianka, która służy do zasłaniania. Za chwilę w Radiu Z. Co Polacy zasłaniają?

0: muzyczny, zdrowy wzmacniacz kawy. A w samochodzie to 5 koni mechanicznych dodaje. To jest Nickelback w Radiu Z, 15 po 8, sobota, 1 sierpnia, wakacje na półmetku. Kto rusza właśnie nad morze i nie ma swojego parawanu? Słuchajcie Radia Z w trasie, zgarniajcie czerwone Z-kowe parawany. A po co to komu, na co to? O to pytaliśmy na mieście.
1: Co się za pani parawanem znajduje?
2: No na pewno ja. Morze, plaża i słońce.
3: Za moim parawanem na pewno koc. No i przyjaciele.
4: Moja oaza spokojności.
1: A czym dla pani jest ta oaza spokojności? Co tam musi się znajdować?
4: Dobra książka, muzyka i zero dzieci.
3: Mrożona kawa w ulubionym kubku, ręcznik plażowy i radio.
0: No i wychodzi na to, że my po prostu za parawanem chowamy się przed dziećmi. Za tydzień Dzień Parawanów z Radiem Z. Widzimy się na plaży w Pobierowie, a póki co przy sobocie lecimy z Dawidem pod siadło, lecimy z tym sprzątaniem na pły.

0: Elixien i Jasmine Thompson w Radiu Z. Co chowamy za parawanami? 321-321-321. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Dzień dobry.
1: Polacy
0: bardzo.
1: Nad morzem zasłaniają swoje żony parawan.
0: Nie, to nie tak, to nasze żony same się chowają, bo kiedy mężowie zmieniają się w duże dzieci na plaży, no sami wiecie czego, oczy nie widzą, sercu po prostu ich nie żal. Radio Z i
2: już. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Uh-huh.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No
13: i
12: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: The Cranberries i Dreams w Radiu Z. W mediach dzisiaj huczy, żeni się dzisiaj Rafał Brzozowski. Ślub jest tak blisko, jak śpiewał Brzozowski. Czyli może być tak, nie wiem, bo mnie nie było, dlatego mówię, może być tak, że ten wczorajszy grill u Morawieckiego to tak naprawdę był kawalerski Brzozowskiego. I to tłumaczy, skąd ta nazwa. No bo właśnie to powtarzamy panu młodemu, my starsi na kawalerskim. Rozwój stary, rozwój plus kilka tysięcy obowiązków. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Nowość, co mi tam w Radiu Z? A pogoda taka, że dzieci się nudzą? Mam bilety do Mini City. Po 9 ratujemy wakacje. Słuchajcie Radia Z.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
4: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
5: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
4: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
5: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
4: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: A super!
6: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
19: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka?
5: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
1: Po reklamie.
0: Sobota, 1 sierpnia, dochodzi godzina 9. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Darek Klimczak.
9: Rocznica powstania warszawskiego, kwiaty przed domem, gdzie Chruściel podpisał rozkaz. Pomogą Hiszpanom, polscy strażacy lecą walczyć z pożarami. Trump po raz kolejny zmienia zdanie, nie zgadza się na produkcję patriotów w Ukrainie.
0: Dziewiąta.
9: Właśnie teraz przed domem, w którym Antoni Chruściel, pseudonim Monter, podpisał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego, składane są kwiaty. To początek dzisiejszych obchodów 82. rocznicy jego wybuchu. Będą trwać przez cały dzień. Czego możemy się spodziewać? O tym teraz reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
20: W wielu miejscach pamięci przy tablicach pamiątkowych składane będą dziś kwiaty. Jak co roku o godzinie 17 zawyją syreny w wielu miastach, a Warszawa zatrzyma się na chwilę, by uczcić bohaterów minutą ciszy, co jest ważną częścią pamięci, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
21: Powstańcy stali się zresztą jednym z ostatnich tematów i osób, które łączą większość Polaków. 99% Polaków deklaruje szacunek do powstańców.
20: O 17 rozpoczną się także główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
9: Z kolei o 20.30 koncert warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki na placu Piłsudskiego. Każdy jest zaproszony. Za kilka godzin polscy strażacy zaczną walczyć z pożarami w Hiszpanii. O 10 z lotniska w Krakowie wylatuje pierwsza zmiana 35 ratowników. Pomogą w gaszeniu ognia na polach i w lasach pod Madrytem. Jesteśmy gotowi, strachu nie czujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem Kamil Kujawa.
22: Jest to wyzwanie, ale myślę, że na które jesteśmy gotowi.
23: Czyli nie ma strachu.
22: Każdy inny kraj, inne, że tak powiem, warunki środowiskowe powodują jakby, że musimy się dostosować. No jesteśmy do tego gotowi, więc uważam, że no, o strachu nie możemy tutaj powiedzieć.
23: Co będzie najtrudniejsze w tym zadaniu?
22: Nie można tego ukryć, no, że warunki pogodowe mocno niekorzystne z uwagi na wysokie temperatury.
9: Strażacy będą stacjonować w Toledo i Cuence. Po 10 dniach zostaną zmienieni przez kolejną grupę. W sumie przez miesiąc do Hiszpanii pojedzie 105 strażaków. Ukraina nie będzie raczej produkować u siebie patriotów. Donald Trump powiedział, że na razie nie ma zgody na to, aby ukraińskie zakłady produkowały te pociski. Ta broń jest niesamowita, musimy być bardzo ostrożni z pozwalaniem komukolwiek na jej budowanie, dodawał prezydent USA. Przyznał jednak, że rozmowy na ten temat cały czas trwają. O przekazaniu Ukrainie licencji na budowę patriotów Trump mówił na początku lipca podczas szczytu NATO. Miał to potwierdzić w czasie wtorkowego spotkania z Zełenskim w Waszyngtonie. Tymczasem dla mieszkańców Kijowa była to kolejna ciężka noc pod rosyjskim ostrzałem. Zginęło co najmniej 9 osób, 23 są ranne. Pociski zniszczyły kilka budynków, niektóre wciąż płoną. ONZ wyliczyła, że czerwiec był najbardziej tragicznym miesiącem dla ukraińskich cywilów od kwietnia 2022 roku.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Chmury, słońce, deszcz, błyskawice, upał. W Polsce dzisiaj mamy wszystko. Najwięcej na termometrach dzisiaj na południowym wschodzie Polski. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia, 36 stopni Celsjusza nawet. Wybrzeże tu najchłodniej, 22 stopnie Celsjusza, ale tu możliwe burze. W centrum też gorąco i też burze. 9:03. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo ponownie. Lana Del Rey otwiera nam tę godzinę piosenką Summertime Sadness, czyli letni smutek po polsku, ale nie musi tak być. Może deszcz pada, ale dzieci mogą bawić się świetnie. W tej sprawie słyszymy się za moment.

zwrotce. Ja zawsze, za każdym razem. The Rembrandts w Radiu Z. 13,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry bardzo. Powiem wam, jak byłem małym chłopcem. Chciałbym być agentem specjalnym, takim, wiecie, z CIA, z FBI, tyle że z Polski i na motorynce. Tak się zamarzyło. Nie spełniło się to moje marzenie, ale dzisiaj, 30 lat później, marzenia dzieci się spełniają. W Minicity w Warszawie. W Minicity dzieci mogą być strażakami, lekarzami, pilotami, policjantami, a nawet prezenterami Radia Z. To jest świetna propozycja na ciekawy deszczowy dzień wakacji. Przywozisz dzieciaki i masz długą chwilę spokoju, a one dobrze się bawią. Mam bilety dla całej rodziny, w sumie 5 rodzin. Dzwońcie dorośli pod 321-321-321 i powiedzcie, jakie wspomnienie z dzieciństwa chcielibyście przeżyć jeszcze raz. 321-321-321. Jakie wspomnienie z dzieciństwa chcielibyście przeżyć jeszcze raz? Dzwońcie, Mini City czeka na wasze dzieci.

Radiu Z. Umówmy się na telefony w sprawie biletów do Minicity. Czekam jeszcze przez 20 minut. Jakie wspomnienie z dzieciństwa chcielibyście przeżyć jeszcze raz? Dzwońcie pod 321-321-321. Tymczasem, słuchajcie, czytam, że na Mazowszu mieszka najwięcej stulatków. I to są informacje z ZUS-u, czyli pewne, bo ZUS wypłaca stulatkom specjalną dodatkową emeryturę, czyli prawie 7 tysięcy złotych co miesiąc. Także chce się żyć.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Flo w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 10. Pytanie zadałem, no i jest odpowiedź. Jakie wspomnienie macie z dzieciństwa, które chcielibyście przeżyć jeszcze raz? 321-321-321, halo?
1: Cześć, mam na imię Iza, jestem właśnie w drodze na wakacje. Moje wspomnienie z podróży i z dzieciństwa to przede wszystkim taka beztroska i wspinanie się na drzewa, chodzenie nad jezioro, nad rzekę. Do tego chciałabym wrócić. Pozdrawiam.
0: Zapraszamy do Mini City. Zaproszenie dla całej rodziny wysyłamy tobie, Iza, a także Kasi, Justynie, Patrykowi. Do wszystkich odezwiemy się wkrótce. Radio Z
2: i już. Reklama. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
10: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Barbara w Media Expert nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
11: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: A super!
13: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na

0: Wytnosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność statów i nosa, przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gryczy lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Tu Radio Z, to jest sobota, 1 sierpnia, dochodzi 10. Posłuchajmy razem wiadomości. Darek Klimczak.
14: Skwarli burze, prawie cała Polska w alertach. Dwa znaki Polski walczącej pojawią się dzisiaj nad Warszawą w rocznicę wybuchu powstania. Kraków już wie, kiedy wybierze nowego prezydenta, ruszają formalne przygotowania.
13: Dziesiąta.
14: Sobota pod znakiem niespokojnej aury. Niemal cała Polska z alertami przed burzami i upałami. Dla części kraju ostrzeżenia są trzeciego, czyli najwyższego stopnia. W studiu razem ze mną reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry, Michale.
15: Dzień dobry.
14: Znasz pogodowy scenariusz na najbliższe godziny. Gdzie szczególnie musimy uważać?
15: Silne burze, do tego wręcz wiadra wody lejące się z nieba ominą w zasadzie tylko Pomorze Zachodnie i Lubuskie. Poza tym wszędzie burzowo, wiecznie i bardzo mokro. Do tego upał największy z ostrzeżeniami trzeciego stopnia na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce i w Świętokrzyskiem.
16: Nie wiem, wietrzyć.
17: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
18: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
15: Oj, będą. Jutro odpoczynek od upałów, ale kolejna dawka tropikalnego ciepła już od wtorku i temperatury przekraczające 35 stopni w cieniu i to w większości kraju.
14: Chłodniej znowu ma się zrobić pod koniec przyszłego tygodnia. Dzisiaj w godzinę W o 17 nad Warszawą pojawią się dwa dymne znaki Polski walczącej. Narysują je samolotami piloci Aeroklubu Warszawskiego Hubert Masalski, Radosław Izdebski i Michał Rogalski. Pierwszy znak będzie widoczny w osi Alei Jerozolimskich od Dworca Centralnego do Ronda de Gaulle, drugi w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu Michał Rogalski.
19: Liczymy też na to, że niebo będzie przejrzyste, że nie popsują nam widoku chmury, które mogłyby potencjalnie trochę zmniejszyć kontrast między dymem a niebem.
14: Hubert Masalski dopowiada, kto co będzie robić.
20: My z Radkiem malujemy kotwicę. Michał poleci
10: wróci i zrobi literkę P.
14: Piloci i członkowie Aeroklubu Warszawskiego walczyli w Powstaniu Warszawskim, wielu z nich zginęło. 27 września Kraków będzie wybierać nowego prezydenta. W Dzienniku Ustaw jest już rozporządzenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów. Poprzedni prezydent, Aleksander Miszalski, został odwołany w referendum pod koniec maja. Zgodnie z ordynacją premier może zarządzić przedterminowe wybory w czasie do 90 dni od prawomocnego stwierdzenia przez sąd ważności referendum. 27 września jest za niecałe 60 dni. Dlaczego Donald Tusk je przyspieszył? O tym nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
12: Skrócenie kampanii jest w interesie partii rządzącej, uważa politolog profesor Marek Bankowicz. Nie ma przypadków, to polityczna kalkulacja premiera i jednocześnie przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
20: Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie, a ta grupa rozłamowa Morawieckiego, to ugrupowanie powinno wystawić swojego kandydata, a skoro to tak szybko się wszystko dokona, to może z tym mieć pewien kłopot.
12: Zgodnie z opublikowanym kalendarzem wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na prezydenta do 3 września. Przemek Taranek, Radio Z.
14: Swoich kandydatów w krakowskich wyborach przedstawiły już wszystkie partie polityczne. Są też kandydaci niezależni, m.in. inicjator referendum oraz były prezes NIK-u. Polska wręczyła ambasadorowi Rosji notę protestacyjną w związku z rakietą, która w czwartek spadła na terenie Lubelszczyzny. Jak mówimy w wiadomościach, była to używana tylko i wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczna rakieta CH-101. Ambasador się z tym nie zgodził, mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: A w Bielsku-Białej już powyżej 30 stopni Celsjusza, a w Szczecinie jeszcze nie ma 20, a Ewelina już jest.
23: Dzień dobry. Cześć. Wspaniale schłodzone studio, dziękuję ci, Michale.
22: Proszę bardzo, pracuję na to od samego rana, żeby było dla ciebie tutaj miło. To słuchajcie, jeśli Ewelinie jest miło, to i państwu też będzie miło, nie?
23: No o to chodzi w tym programie.
22: Nie dla ciebie to robiłem.
23: Zostańcie z nami.
22: Bonnie Tyler, a ja lecę, pa!

Radio Z, 10:12. Dzień dobry, po moim urlopie, półmetek wakacji, pierwsza opalenizna już pewnie schodzi, ale jeszcze tyle przed nami, kochani. Gdzie jest najczystsza plaża w naszym kraju, nad naszym pięknym Bałtykiem? Jak nie dać się okraść na wakacjach za granicą? O tym między innymi dzisiaj. A pogodę mamy absolutnie wybitną. Ten weekend to także zaproszenie dla Was na przebojowe lato Radio Z do Władysławowa. Dzisiaj będziemy sprawdzać, jak tam przygotowania. A teraz do powolnego rozkręcania tej soboty Robbie Williams. Feel w Radio Z 10:14.

0: Chłopcy z placu broni, cudowny song. Kocham wolność w Radiu Z, 20 minut po 10. A teraz małe zaproszenie na jutro, bo jutro w Radiu Z dzień z Małgorzatą Sochą w naszym radiowym ogródku działkowym. To jest takie miejsce, do którego zapraszamy gwiazdy, sadzimy kwiaty, rozmawiamy o życiu, o letnim odpoczynku, o wakacjach, o kobiecych sprawach, a startujemy od samego rana.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już jutro będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
16: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
17: Faster.
15: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
18: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

setki. Podobno pieniądze leżą na ulicy, ale czasami pływają po morzach i oceanach. U wybrzeży Sycylii ostatnio z dryfującej motorówki nagle do wody wypadły paczki z gotówką. To były setki tysięcy euro, więc gdy plażowicze się zorientowali, co unosi się na wodzie, to wielu rzuciło się do morza na łowy, aż na miejsce dotarły służby, które teraz próbują ustalić, do kogo ta gotówka należała. No, stawiam na jakąś syrenkę.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 3 na osobę. Kaufland.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: jakości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale to udany duet, to Margaret, to Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w Radio Z. I chwila do 11, czyli do najważniejszych wiadomości. Zaczniemy od świetnego meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Wiadomości o 11. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
0: I to już prawie 11 w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Darek Klimczak. Słuchamy.
17: Sondaż Radia Z. Ilu z nas jest gotowych iść na wojnę? Hołd dla powstania warszawskiego z USA składa go ambasador Tom Rose. Na początek jednego świetny meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów.
0: Jedenasta.
17: Wielki występ polskich siatkarzy w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni awansowali do finału Ligi Narodów. W półfinale pokonali Słowenię 3-0. Z nami teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza, który oglądał to spotkanie. Mateuszu, ręce same składają się do oklasków.
16: To był występ niemal kompletny. Trudno nie być zachwyconym grą drużyny Nikoli Grbicia. Polacy od początku do końca kontrolowali to spotkanie i ani przez chwilę nie pozwolili Słoweńcom uwierzyć, że mogą odwrócić losy meczu. Wygrali kolejne sety do 16, 19 i 17. Za każdym razem świetnie zaczynali partię i szybko budowali przewagę w trzecim secie, kiedy finał był już tak naprawdę blisko. Gdy było 6-1, mogli spokojnie kontrolować przebieg wydarzeń. Obrońcy trofeum tylko o krok od kolejnego złota.
17: O które jutro zagrają z Amerykanami albo Japończykami. W sytuacji zagrożenia wojną większość Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. W studiu teraz reporter Radia Z Michał Dzieliński.
18: Tak jest.
17: Michale, w tym sondażu pytaliśmy także o ewentualny wyjazd z Polski, jeśli zostałaby ona zaatakowana. Jak byśmy się wtedy zachowali?
19: Większość badanych deklaruje, że zostanie w Polsce. Zamiar wyjazdu z kraju w razie zagrożenia wyraża w sumie niemal co czwarty z ankietowanych. Większość uczestników sondażu przeprowadzonego dla Radia Z odrzuca taki scenariusz, zarówno zwolenników opozycji, jak i sympatyków obecnej władzy. Inaczej jest, jeśli chodzi o obronę kraju. Chętniej deklarują taką gotowość zwolennicy opozycji niż obozu rządzącego.
17: Częściej gotowi zostać w Polsce i bronić są także mężczyźni niż kobiety. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na radioz.pl. Donald Trump i całe Stany Zjednoczone oddają hołd Polakom i bohaterom Powstania Warszawskiego. Dzisiaj mamy 82. rocznicę jego wybuchu. Ambasador USA w Polsce Tom Rose w nagraniu na platformie X mówił, że prezydent i naród amerykański pamiętają o poświęceniu powstańców i że ten zryw inspiruje do walki o wolność. Ostrzegł także Rosję. Hitler i Stalin nie zdołali podbić Polski. Może zostać najechana, może być okupowana, ale nigdy się nie podda, zaznaczył ambasador USA. W drodze do Hiszpanii są już polscy strażacy, którzy będą pomagać gasić pożary. Jeszcze dzisiaj po wylądowaniu ruszą do akcji na południe od Madrytu. Polacy specjalizują się w gaszeniu ognia przy użyciu małej ilości wody. Będziemy pomagać w trudno dostępnych miejscach, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem jeden z naszych strażaków, Kamil Kujawa.
20: Tam, gdzie ten ciężki samochód pożarniczy może wjechać, no to on tam po prostu wjeżdża i gasi. My będziemy kierowani tam, gdzie nie da się dotrzeć tymi ciężkimi samochodami.
21: Jakich technik używacie?
20: Nasze techniki są też tak dostosowane, żeby tych właśnie narzędzi ręcznych, czy tych małych pomp, które jesteśmy w stanie wnieść na plecach, właśnie ich używać, czyli po prostu demineralizowanie tej gleby, czy właśnie prowadzenie kontrolowanego wypalania.
17: Za 10 dni tę grupę strażaków zmieni kolejna, po następnych 10 jeszcze jedna.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Dzisiaj dla większości rejonów poza północnym zachodem kraju, tam 22 stopnie. Wszędzie, niemal wszędzie burzowo, bez burz tylko na Podkarpaciu. Dzisiaj najwyższa temperatura to właśnie na Podkarpaciu, 36 stopni.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ale myślę, że to lato już nas przyzwyczaiło do upałów, mam nadzieję. Tu Radio Z, dzień dobry. W tej godzinie o wspaniałych parawanach będzie, ponieważ to nasz ulubiony sport narodowy i one naprawdę się przydają nad polskim morzem, zwłaszcza kiedy wieje. Do tego powstały. A my mamy zamiar zorganizować ogólnopolski dzień parawanów, szczególnie niebawem.

Manzermelu w Heroes w Radio Z. Mielenko to wieś w powiecie koszalińskim w gminie Mielno. Jest położona nad Morzem Bałtyckim na Wybrzeżu Słowińskim. A dlaczego o Mielenku mowa w Radio Z? Bo turyści zazwyczaj oblegają bardzo znane bałtyckie kurorty. A Mielenko jest jedną z najczystszych miejscowości, jeśli chodzi o wodę nad Polskim Morzem. Miejscowość od lat utrzymuje najwyższe oceny jakości wody. Także moi drodzy, prawdopodobnie brak tłumów, niższe ceny, a do tego czysta woda, więc można zaoszczędzić na myć.

0: Co panowie, z wideo, środa, czwartek, dzisiaj przypominam sobota, a ponieważ mamy weekend, to mamy dla was fantastyczne zaproszenie na przebojowe lato z Radiem Z, które od 10 wystartowało przede wszystkim nad morzem w Pogorzelicy, a tam mnóstwo atrakcji przy plaży, konkursy, nagrody, pyszne jedzonko, strefa z kosmetykami, z jogą, strefa edukacyjna i dlatego za chwilę tam się przeniesiemy, jeśli jesteście w okolicy, koniecznie wpadajcie.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: Wtedy Borys Szyc.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
10: Faster.
8: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV z prawdziwie sportowym DNA.
11: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
12: Po reklamie.

0: High going, fantastyczna Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Tu Radio Z, jak obiecałam, tak czy nie, zabieramy Was dzisiaj do Pogorzelicy, gdzie od rana przebojowe lato Radio Z nad samiutkim morzem. Będziemy przy plaży w miasteczku Radio Z do 15. Nie brakuje konkursów, właśnie zakończył się jeden z nich w naszej strefie, w której uczymy się na przykład segregować odpady i nie uwierzycie, ile tam jest emocji. Kuba Olszewski na miejscu z zwycięzcą. Sami, a jakże?
1: Gratulacje, świetnie wam poszło!
2: Dziękujemy!
3: Dziękujemy!
1: Jak macie na imię? Przedstawiajcie się.
3: Tymek.
2: Paweł.
3: Franek.
1: Skąd przyjechaliście?
2: Z Warszawy, spod Warszawy.
1: Czy zwiedziliście już nasze miasteczko? Mieliście okazję coś tutaj się pobawić?
3: Ja byłem z mamą.
1: W Hondzie.
3: No i jeszcze byliśmy z tym brokułem.
1: Czyli można było zjeść i napić się coś dobrego.
3: I jeszcze tam, gdzie ten pociąg był.
1: Słuchajcie, nagrody dla was za udział w konkursie. Gratulacje, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze.
2: Dzięki.
0: Zapraszamy, jeśli jesteście w okolicy Pogorzelice nad samiutkim morzem. Zresztą my morze uwielbiamy. No ale jak wybieracie się nad morze, to oczywiście trzeba uzbroić się w nasze ukochane parawany. A tak się składa, że za tydzień, 8 sierpnia, jak co roku, będziemy świętować Dzień Parawanów. Będziemy Was z tej okazji zapraszać do Pobierowa. Będzie tam czekać nasze radiowe miasteczko, mnóstwo atrakcji. A ja mam dla Was parawany już dzisiaj. Jak je zdobyć, o tym opowiem tuż po południu.
4: Reklama. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
16: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
15: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
17: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: nowość na antenie Zetki. Za chwilę południe i najważniejsze wiadomości. Zapraszam już teraz.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: Sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Spiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.
10: I to już południe na naszych zegarach. Tu Radio Z Lucyna Pużyczka rozpoczyna dyżur. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Trzęsienie ziemi we Włoszech, są zniszczenia i wielu rannych. Warszawa upamiętnia swoich powstańców, centralną uroczystości o 17:00. Iskrzy między USA a Chinami, chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji.
10: 12:00.
11: 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu we Włoszech. To najnowszy bilans. Wstrząsy o magnitudzie 4,7 spowodowały szkody. Zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, zniszczone zostały domy i kościoły, doszło do przerw w dostawach prądu. Zawieszono kursowanie pociągów. Epicentrum znajdowało się na polach flegrejskich, obszarze położonym nad superwulkanem. Największe szkody są w mieście Pozzuoli. Przygotowano tam blisko 200 miejsc noclegowych dla osób, które nie mogą wrócić do swoich domów. Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczas tam zarejestrowanych i spowodowała panikę wśród mieszkańców. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji. Szacuje się, że na zagrożonym terenie mieszka około 360 tysięcy ludzi. W stolicy trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W wielu miejscach pamięci walk składane są kwiaty i znicze. Zaplanowano także liczne zgromadzenia i marsze, m.in. na Mokotowie. A w godzinę W o 17:00 zaczną się główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O tym, jak ważne są te obchody, z powstańcami rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
12: Bardzo ważne wspomnienia mojego życia. Kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam 18 lat. Niestety czas ucieka.
13: Ten czas leczy rany, czy to nadal bolesne wspomnienia?
12: To już teraz zupełnie inaczej się patrzy z perspektywy tylu lat.
14: Przede wszystkim pamiętam walki, pamiętam kolegów, tych, co polegli. Odwiedzam ich, często wspominam. To jest bardzo ważne.
15: Jak się ma 16 lat, to się nie zna słowa strachu. Myśmy się nie bali, trzeba było Niemców wyrzucić i to było najważniejszym motywem nie tylko mojej działalności.
11: Więcej rozmów z powstańcami warszawskimi nagranymi specjalnie z okazji dzisiejszej 82. rocznicy wybuchu zrywu znajdziecie na radioz.pl i na naszym kanale na YouTubie. Chińska armia używa amerykańskiej sztucznej inteligencji do rozwijania swoich systemów obronnych, donosi agencja Reutera. Według niej Pekin stosuje tak zwaną destylację modeli. Polega ona na przenoszeniu możliwości potężnych amerykańskich systemów AI do tworzenia własnych, mniejszych modeli, wykorzystywanych m.in. w dronach, rozpoznawaniu celów i cyberbezpieczeństwie. Ta sprawa zaostrza napięcia technologiczne między USA i Chinami i pokazuje, jak ważnym elementem globalnej rywalizacji stała się sztuczna inteligencja. 3/4 miejsc noclegowych w Zakopanem jest zajętych. Tak wygląda sytuacja na półmetku wakacji w stolicy Podhala. Prawdziwe oblężenie przeżywają kwatery prywatne, nieco tańsze od hoteli i pensjonatów. Pokoje od pokoleń wynajmuje letnikom, m.in. rodzina Marii Kukuc-Frączyńskiej.
3: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
9: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
3: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
9: I tego się nie kupi za dużo.
3: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, liczą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
11: Z gaździną rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek, a pogoda wyjazdom będzie sprzyjać. Gorąco ma być przez cały kolejny tydzień.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia dla większości rejonów dzisiaj przed burzami, a także upałem. Tylko na północnym zachodzie kraju można sobie od tego upału odpocząć. Tam 22, maksymalnie 25 stopni. Natomiast według tego, co wskazują dzisiaj mapy pogodowe, może być nawet 36. Radio Z i
16: już. Na programy zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
10: 4 minuty po południu. Oj, jak upał, to oczywiście chciałoby się wyjechać nad morze. Przypominam, że za tydzień nad polskim morzem w Pobierowie nasza akcja Dzień Parawanów. No i oczywiście, że trzeba was uzbroić w ten arcyważny gadżet.

0: Czy to będzie hit tego lata? The Boston Magnetic. To się chyba nigdy nie znudzi. 13 minut po południu. I już za tydzień, kochani, Dzień Parawanów w Pobierowie. Zapraszamy serdecznie od 10. Będzie na Was czekać nasze radiowe miasteczko, wakacyjne atrakcje. Ale zanim się spotkamy na plaży, sprawdziliśmy, jakie hasło Polacy umieściliby na swoim parawanie.
1: Zakaz wstępu, bo gryza.
2: Wygraj miliona. No tak mi pierwsze przyszło do głowy. Relaks.
3: O, ja bardzo lubię się z ludźmi koedukować, także chodźcie do nas. O.
0: To mi się podoba. A wy macie jakieś pomysły? Jeśli tak, to bardzo proszę. 321-321-321 z przyjemnością wysłucham. A potem wręczę parawany. Także liczę na waszą kreatywność. Teraz Imagine Dragons, Bad Liar.

0: to oczywiście Wilki i Bohema, która bawi się 22 minuty po południu. W Rzymie bawi się Jennifer Lopez w kolorowej prasie. Cała sesja fotograficzna pani J.Lo, bo przybyła z Ameryki do najpiękniejszego europejskiego miasta. To oczywiście cytat. No ale ciekawostka polega na tym, że pani J.Lo, jak twierdzi gazeta, podróżuje sama, ale na zdjęciach 5 ochroniarzy. No i to może być zdecydowanie plus. Jak nie masz z kim jechać na wakacje, jesteś Jennifer Lopez, to jednak zawsze masz towarzystwo. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
2: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
9: Mamy kupione bilety do Chin. Wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Remkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alla Farben, Little Hollywood w Radio Z. Komu, komu parawany? Ponieważ już za tydzień 8 czerwca, Dzień Parawanów w Pobierowie, zbieramy chętnych, no i oczywiście wyposażamy w niezbędne akcesoria. Jakie hasło umieścilibyście na własnym parawanie? 321-321-321, halo?
1: Witam. Na moim parawanie na pewno będzie taki napis. Ogrodzenie pod napięciem. Nie dotykać.
0: No ciekawe, czy to dotyczy również wiatru. I jeszcze jedna propozycja.
2: Przytulcie się do naszego parawanu i do nas, bo lubimy ludzi.
0: No w parawanach może skryć się naprawdę niezła gromadka. Czekam na więcej. 321-321-321.
3: Reklama. Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
9: taniej masz. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: słyszę Canach Hit Day, TP, piękna melodia, Canach nigdy nie zawodzi. Ale wy słuchacie Radio Z za moment 13, dzisiaj bardzo ważne święto, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O apelu pana prezydenta z tej okazji, w wiadomościach za moment.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
7: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Słuchaj, Marian,
9: no?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.

0: 5 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: I to już prawie 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Ma dla nas o tej porze Lucyna Płużyczka.
8: Apel prezydenta w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kryzys migracyjny w Ceucie jest oświadczenie przywódców państw Unii. Wielki sukces polskich siatkarzy. Jesteśmy w finale Ligi Narodów.
7: 13.
8: Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas uroczystości przed tablicą upamiętniającą ofiary rzezi Woli. To część obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Właśnie na Woli w pierwszych dniach powstania hitlerowcy zamordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiet i dzieci.
9: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy. Jeśli dyktator morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobi. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
8: W czasie walki masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Główne uroczystości rocznicowe zaczną się o 17 przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Jest reakcja przywódców 22 krajów Unii Europejskiej, w tym premiera Tuska, na kryzys migracyjny w Ceucie. Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać atakom na granice zewnętrzne wspólnoty, napisali we wspólnym liście. Nie możemy pozwolić, żeby niekontrolowane masowe przekraczanie granic lub inne zagrożenia stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii jest możliwy i może przekształcić się w legalny pobyt. To zachęcałoby do dalszych prób, podważało zaufanie do naszej wspólnej polityki migracyjnej i miało konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich, napisali przywódcy. Do hiszpańskiego miasta położonego w Afryce w ostatnich dniach nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Czego w związku z tym od Hiszpanii oczekuje premier Tusk? O tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
10: Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, pisze premier na portalu X i dalej wylicza. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. W podobnym tonie wypowiadają swoje opinie inni europejscy przywódcy. Popieram zamiar Hiszpanii, by nie wpuszczać nielegalnych migrantów na kontynent europejski, napisał niemiecki kanclerz. Francuzi wzmacniają kontrolę na hiszpańskiej granicy, a Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.
8: Większość z nielegalnych migrantów wróciła już do Maroka, a liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. To zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekraczania bariery falochronnej. Władze Monachium wzmocnią środki bezpieczeństwa podczas tegorocznego Oktoberfestu. Kamery wspierane przez sztuczną inteligencję mają wykrywać zbyt duże zgromadzenia i szybko podnosić alarm, żeby uniknąć przepełnienia. Do takiej groźnej sytuacji doszło rok temu. Jednocześnie na festynie zgromadziło się około 300 tysięcy ludzi, co wywołało ścisk i panikę. Z tego powodu po raz pierwszy w historii teren Oktoberfestu tymczasowo zamknięto. Tegoroczna 191. już edycja największego festiwalu piwa na świecie rozpocznie się 19 września. I jeszcze sport. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy tytułu rozbili Słowenię 3-0. Trener biało-czerwonych Nikola Grbić jest pod wrażeniem występu swoich graczy.
6: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, co potrzebowaliśmy z jednym przeciwnikiem jak Słowenia.
8: Polacy czekają na finałowego rywala, zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał rusza za niespełna pół godziny. Walka o złoto jutro także o 13:30. Turniej odbywa się w Chinach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
7: Dzisiaj upalnie, przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Tutaj rekordy temperatury mogą paść. Na razie najwyższe jest w Tarnowie 35 stopni, a odpoczywamy od upałów w Kołobrzegu, tam 18,5. Oczywiście dzisiaj ostrzeżenia burzowe niemal dla całego kraju.
11: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
12: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
7: I to już prawie 5 minut po 13. My Godfield w Radio Z.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication w Radiu Z. 13.13, my z Kalifornii wracamy nad piękny polski Bałtyk, wyjątkowy. Nawet jak chlupa, nawet jak wiatr, nie ma drugiego takiego miejsca na ziemi i tak pięknego morza, to przynajmniej w mojej opinii. A przypominam, że w Pobierowie już 8 sierpnia obchodzimy Dzień Parawanów, no i oczywiście kolejne trafiają do naszych słuchaczy za najlepsze hasła, które umieściliby na parawanach. 321-321-321. Halo, halo.
1: Uśmiechnij się do mnie, a z drugiej strony, bo tam przecież jest parę podziałek, byłoby miłego dnia, wszystkiego dobrego.
0: Jeszcze śpiewająco?
2: Mój jest ten kawałek piaseczku.
0: Oj, czuję, że będzie się działo.

0: Słyszysz na antenie Radia Z, 22 minuty po 13, za chwilę zaśpiewa przystojniak prosto z Włoch Damiano Dawid, a potem przeniesiemy się nad Poruskie Morze, gdzie dzisiaj w Pogorzelicy przebojowe lato Radia Z.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: batonów Cactus Big Patec Jungle tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
12: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

oczywiście Adele z Radio Z. Świetne wieści dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się w ten weekend odpoczywać nad Bałtykiem, bo po tym załamaniu pogody sztormowej aurze, która absolutnie paraliżowała ruch na plażach, no i w ogóle psuła wakacje. Wreszcie spokój, wreszcie słonko, a szczególne dobre wieści mamy dla kąpieliska w Pogorzelicy, gdzie zresztą za chwilę się przenosimy, bo tam trwa lato Z, tam wszystkie kąpieliska zapraszają, są otwarte i bezpieczne. No to za moment Pogorzelica, lato Z i relacja naszego Kuby Olszewskiego. Radio Z.

0: 5 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sponsorem relacji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
2: A my zgodnie z obietnicą sprawdzamy, co tam się dzieje na naszym przebojowym lecie. Jesteśmy nad morzem w Pogorzelicy, to jest niedaleko Niechorza. I tam na plaży od rana konkursy, nagrody, zdrowe i pyszne jedzonko, strefa z kosmetykami, strefa z jogą, fitnessem, strefa edukacyjna, atrakcje dla dzieci. Jednym słowem, a właściwie dwoma, bardzo dużo się dzieje. Czy to jest czas najwspanialszych wakacji, na których oczywiście nie brakuje słuchaczy, rozmawia z nimi Kuba Olszewski.
3: Dzień dobry, moi kochani, a my jesteśmy znowu z naszą wspaniałą rodzinką, kolejną z wielu rodzinek, które odwiedzają strefę Radia Z. Państwo się świetnie z nami bawią, a teraz widzę, przyszedł czas na posiłek.
4: Pyszny.
3: Co to mamy? Sałatka jakaś?
4: Wszystko, żona mi oddała boczek, wszystko to, co nie lubię, to wszystko ogarniam.
3: A bo taka jest rola tatusia. Tatuś zawsze wszystko chętnie zje, tatuś wszystko lubi, szczególnie jak jest mięsko.
4: Tak jest.
3: A poza tym będzie energia do zabawy dzięki temu.
4: Będzie, bo ja wygrałem wczoraj voucher, 14 punktów miałem.
3: Wow, no to dzisiaj też jakieś kolejne gadżety, mam nadzieję, od Radia Z i od innych naszych partnerów też się trafią.
4: No, sądzę, że tak.
3: Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze, dzięki, że jesteście z
4: Dziękujemy.
3: Nami. I smacznego życzę.
4: Dziękujemy.
2: Czekamy na was, kochani, do 15. Nasze czerwone miasteczko będzie was zapraszać i rozpieszczać, mam nadzieję.
0: Sponsorem relacji był importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
1: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.

0: wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Po reklamie.
5: Prawie 14. Ponownie Lucyna Płużyczka w Radiu Z i ponownie najważniejsze wiadomości.
6: Premier apeluje w godzinę W: oddajmy hołd powstańcom warszawskim. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, pomogą w walce z pożarami. I zaproszenie na Zamek Książ w Wałbrzychu na Festiwal Tajemnic.
5: 14.
6: Niespełna 3 godziny zostały do 17 godziny, o której 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. O chwilę zadumy w tym czasie prosi Donald Tusk. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę, apeluje premier.
7: Gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie. Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy. Wyszli do walki śpiewając: jeszcze Polska nie zginęła, i tak się stało. Dziś najsilniejsza w historii jest wzorem dla całej Europy.
6: Jak co roku o 17 w całej Warszawie i w wielu innych miastach zawyją syreny, a przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach zaczną się główne uroczystości rocznicowe. Na Radio ZPL i na naszym kanale na YouTubie znajdziecie rozmowy Krzysztofa Grządzielskiego z powstańcami warszawskimi, nagrane specjalnie z okazji dzisiejszej 82. rocznicy wybuchu zrywu. Pierwsza grupa 35 polskich strażaków wyleciała z Krakowa do Hiszpanii. Będzie pomagać w gaszeniu pożarów lasów w regionie Castilla-La Mancha. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem, który był rano na lotnisku w Krakowie. Rozmawiałeś ze strażakami, co ich czeka na miejscu.
8: 40-stopniowe upały i walka z żywiołem. Strażacy będą stacjonować w Toledo i miejscowości Cuenca. Do samolotu wsiadali z małymi plecakami, no ale nie będą gasić pożarów gołymi rękami.
9: Sprzęt już dojechał na miejsce. Węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
8: Zapewniał dowódca grupy Jakub Siczka. Strażacy będą też używać ognia. To technika polegająca na kontrolowanym wypalaniu fragmentów lasu, dzięki czemu powstają korytarze zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
6: Strażacy polecieli wojskową kasą, będą na miejscu około 16. Lekarze i leśnicy apelują: nie jedzcie owoców leśnych prosto z krzaczka, bo to może się skończyć zarażeniem bąblowicą, śmiertelną chorobą wywoływaną tasiemcem, który znajduje się w odchodach lisów. W rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim ostrzega dr Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Ta choroba jest o tyle podstępna, że objawy mogą być obserwowane bardzo późno i to jest od około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
11: Ta choroba jest w zasięgu naszej ręki niestety, bo wystarczy sięgnąć po coś w lesie.
10: Generalnie, żeby uniknąć zarażenia tym tasiemcem, wystarczy stosować podstawowe zasady higieny.
6: W Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. I jeszcze zaproszenie do Zamku Książ w Wałbrzychu na Festiwal Tajemnic. Tematem przewodnim jest barok. Od rana zamek odwiedzają setki gości. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji. To m.in. pokazy tańców z epoki, rekonstrukcje historyczne, inscenizacja powitania króla oraz wyjątkowe wystawy. Po raz pierwszy można też zobaczyć odrestaurowany salon włoski, któremu przywrócono wystrój sprzed 1944 roku. Festiwal potrwa do jutra.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzisiaj ostrzegamy przed bardzo gwałtownymi burzami, burzami z gradem i z bardzo silnym wiatrem. Spokojnie, tylko na północnym zachodzie kraju. Najwyższa temperatura dzisiaj możliwa na Podkarpaciu nawet 35,6 stopni, a najchłodniej nad morzem 18 do 22.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Z okazji tej wyjątkowej daty w kalendarzu, pierwszego dnia sierpnia i rocznicę powstania warszawskiego, też kilka propozycji na dzisiejszy wieczór. O nich za moment.

0: Wanted You to Come Along w Radiu Z. Skoro 1 sierpnia w kalendarzu i rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to jest wyjątkowy czas w stolicy, słynna godzina W. To jest taki moment, w którym to głośne, zazwyczaj miasto nagle milknie. Motorniczowie tramwajów, kierowcy autobusów, a nawet kierujący metrem w Warszawie się zatrzymują. A dzisiaj po godzinie W wydarzenia przeniosą się do Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego i tam otwarte studio plenerowe, spotkania z powstańcami, z mieszkańcami. My zapytaliśmy mieszkańców, co chcieliby przekazać, powiedzieć powstańcom.
1: Należałoby powiedzieć: dziękujemy wam, jesteśmy wam wdzięczni za wasz trud, za wasze rany, za waszą krew.
2: Jako młodzi ludzie będziemy was zawsze pamiętać.
3: Dziękuję za heroizm i poświęcenie.
4: Zawdzięczamy wam wolność.
2: Postaramy się pamiętać i przekazywać to dalej.
5: Ci ludzie czekali tyle lat, chcieli poczuć smak wolności, nawet za cenę życia. Gratuluję odwagi i patriotyzmu.
0: Dzisiaj wieczorem, jak co roku, również koncert w Warszawie, co śpiewają niezakazane piosenki. Jeśli nie byliście na tym koncercie, serdecznie polecam.

0: Pitbull i Kryśka Aguilera, Feel This Moment w Radiu Z. A ponieważ wakacje w toku, co prawda półmetek, jeśli zastanawiacie się, jak zaskoczyć swoje dzieci podczas kolejnych tygodni, to ja mam dla was coś ekstra. 5 pakietów po 4 bilety do Mini City, czyli pierwszego w Polsce miasteczka zawodów dla dzieciaków w wieku od 7 do 15 lat w Warszawie. To miejsce, w którym można na jeden dzień zostać strażakiem, lekarzem, policjantem, kucharzem, a nawet prezenterem Radia Z. Co zrobić, żeby te bilety zdobyć? Odpowiedzcie na pytanie, jak pachniały wasze wakacje w czasie dzieciństwa. 321-321-321 czeka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
12: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert,
17: wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fortano Manager. 18 minut do 15. Jak pachniały wasze wakacje dzieciństwa? Tak brzmiało pytanie, a nagradzam pakietami do Mini City, czyli pierwszego w Polsce miasteczka zawodów dla dzieci. No właśnie. Jakie wasze odpowiedzi? Słucham z wielką przyjemnością.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Moje wakacje pachniały przepięknie, ponieważ moi dziadkowie byli rolnikami i ogrodnikami i mieliśmy i jabłuszka, i śliwki, i biegaliśmy po łąkach.
0: No pięknie, to była Beatka, teraz Ola.
2: Był to zapach mirabelek, gruszek, truskawek, no i przede wszystkim grzybów.
3: Pachniały wsią, ponieważ jeździłem zawsze do dziadków na wieś. Tam było siano, żniwa, także prawdziwą wieś.
0: To Sylwek, ale wspomnień więcej.
4: Owocami, pierogami z truskawkami, z jagodami, ten zapach papierówek, teraz już takich nie ma.
0: A ja mówię gratuluję, no i pogratulujcie również swoim dzieciakom. Fajnych mają rodziców, wygrali zaproszenia do Mini City.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato w MG.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Krakowie to by było Zatrzymaj mnie. Michał Szpak, Maja, za chwilę 15 wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: I to już 15 na zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Lucyna Pużyczka.
5: Stolica oddaje hołd powstańcom warszawskim. Trwają uroczystości rocznicowe. Jest potwierdzenie. W lawinie na Broad Peaku zginęło 10 osób. Uwaga, nad morzem w 7 miejscach jest zakaz kąpieli. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają uroczystości przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość, a już za 2 godziny miasto zatrzyma się na minutę, żeby oddać hołd uczestnikom oraz ofiarom zrywu. Tłumy zgromadzą się m.in. na Rondzie Dmowskiego, gdzie jest teraz wóz satelitarny Radia Z i nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak wyglądają trwające do tej pory uroczystości?
6: Kwiaty i znicze złożono już m.in. przed pomnikiem kobietom Powstania Warszawskiego czy przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, podkreślają, że o zrywie nie można zapomnieć.
7: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo tu jest docenianie ich ofiary.
8: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
6: W tej chwili w Muzeum Powstania Warszawskiego otwiera się studio plenerowe, w którym będzie można wysłuchać wspomnień powstańców, a punktualnie o 17:00 godzina W oznajmi wycie syren alarmowych i bicie kościelnych dzwonów. Tu na Rondzie Dmowskiego zatrzymają się przechodnie, staną samochody, autobusy i tramwaje. Warszawa, Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
5: W godzinę W syreny zabrzmią też w wielu innych miastach Polski, które oddadzą hołd powstańcom warszawskim. Tragedia w Pakistanie. W lawinie na jednym z najwyższych szczytów świata, Broad Peak, zginęło 10 wspinaczy. Wśród nich lider wyprawy, słynny himalaista Nirmal Purzia. Kierowana przez niego firma oficjalnie potwierdziła, że nikt nie przeżył ekspedycji. Lawina porwała grupę w czwartek. Od tamtej pory trwały poszukiwania. Purzia był pierwszym człowiekiem na świecie, który w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Dokonał tego w 2019 roku, a jego wyczyn został uwieczniony w filmie dokumentalnym Netflixa 14 szczytów. Nic nie jest niemożliwe. Miesiąc działania strefy czystego transportu w Katowicach i zero mandatów. Kierowcy nie mieli jednak zbyt wielu powodów do obaw, bo katowicka strefa, w przeciwieństwie do tej w Warszawie czy Krakowie, jest niewielka i obejmuje tylko ścisłe centrum. Dodatkowo obowiązujące ograniczenia są bardzo łagodne, a część ulicy tak jest wyłączana z normalnego ruchu. Co więc tak naprawdę zmieniła strefa i czy ktoś w ogóle sprawdza samochody? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Strefa na razie niewiele zmieniła, bo w praktyce obejmuje tylko 2 krótkie odcinki ulic, po których rzeczywiście jeżdżą samochody, a ruch nadal jest tam spory. Kierowcy dostają mandaty, ale głównie za złe parkowanie, a nie za złamanie zasad strefy.
10: W ramach naszych uprawnień kontrolujemy, cały czas działamy.
9: Mówi Małgorzata Dołbecka z Katowickiej Straży Miejskiej. Ale też nie jest tak, że strażnicy stoją na ulicach i sprawdzają każdy samochód wjeżdżający do strefy. Kontrole odbywają się przy okazji innych interwencji. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Do katowickiej strefy czystego transportu bez żadnych ograniczeń mogą wjeżdżać mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a pozostali kierowcy mogą wjechać nawet ponad 20-letnimi autami. I na koniec ostrzeżenie dla osób wypoczywających nad morzem. W 7 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku-Brzeźnie. W wodzie wykryto bakterie E. coli, a na kąpieliskach śródlądowych z powodu zakwitu sinic zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Jeziorze Ostrzyckim.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Stało się 36 w Rzeszowie, tyle, ile obiecali nam synoptycy. Generalnie na Lubelszczyźnie, w okolicach Rzeszowa, Świętokrzyskiego i w części Małopolski. Dzisiaj ostrzeżenia 3 stopnia. Tam bardzo gwałtowne burze z gradem, także uważajcie na siebie. Dla odmiany w Łebie tylko 18, także pozdrawiamy wszystkich plażowiczów, a za chwilę w Radiu Z upalne granie bez cienia mówienia.
11: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Suez Farmacja Spółka z o.o.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Lotto Polski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Po reklamie.
10: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
1: No to jest piękny widok.
0: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
2: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
0: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
10: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
9: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
10: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
9: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: A super!
11: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
18: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
18: Po reklamie.
7: To już prawie 16 na wiadomości. Radia Z zaprasza. Lucyna Pużyczka, jest sobota, 1 sierpnia.
20: Poruszający apel Wandy Traczyk-Stawskiej. Pamiętajmy o powstaniu warszawskim. 21 osób rannych i wiele zniszczeń po trzęsieniu ziemi we Włoszech. Trzech Polaków z FC Porto powalczy dziś o Superpuchar Portugalii.
6: 16.
20: Polska oddaje hołd powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica wybuchu bohaterskiego zrywu. O pamięć o tych wydarzeniach zaapelowała weteranka powstania, 99-letnia Wanda Traczyk-Stawska.
21: Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
20: Punktualnie o 17 w godzinę W, w której wybuchło powstanie w Warszawie i wielu innych miastach, rozlegną się syreny. Przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach zaczną się główne uroczystości. Nad stolicą przelecą też 3 samoloty sterowane przez pilotów Aeroklubu Warszawskiego. Ich zadaniem będzie utworzenie na niebie biało-czerwonych, dymnych znaków Polski walczącej. Jeden z nich będzie widoczny w osi Alei Jerozolimskich od Dworca Centralnego do Ronda de Gaulle. Piloci wykonają go to ponownie w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Wszystkie 3 samoloty będą oznakowane słynną kotwicą, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim pilot Hubert Masalski.
22: Rozpoczynamy punktualnie o 17. Mamy łączność radiową pomiędzy nami. Musimy się cały czas widzieć. Nie może być sytuacji takiej, że ktoś gdzieś zniknie.
23: Duża odpowiedzialność, czujesz to? Jest jakikolwiek stres?
24: Jest to wielkie wyzwanie. Przede wszystkim świadomość tego, że lecimy uczcić tego ducha powstania warszawskiego, wszystkich bohaterów, którzy poświęcili swoje życie.
20: Dodawał 19-letni Michał Rogalski, dla którego będzie to wielki debiut. Dodatkowym elementem obchodów będzie przelot samolotu Topaz wzdłuż Wisły z wielkim banerem Pamiętamy 1944. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu we Włoszech. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, obszarze położonym nad superwulkanem. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Zniszczone zostało ich wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Informacje o tym, co teraz się tam dzieje, zebrał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
25: Najbardziej ucierpiało leżące w centrum wstrząsów 80-tysięczne miasto Pozuoli. To tam było najwięcej rannych. To cud, że nie ma ofiar. Potężne kamienie spadając z pobliskich wzniesień dosłownie miażdżyły samochody. Wiele budynków jest uszkodzonych. Zniszczenia są także w porcie nad Morzem Tyreńskim. Lokalne władze zaapelowały o zachowanie spokoju. Obiecują wypłatę świadczeń. Trwa szacowanie szkód. Ruszyła kontrola zniszczonych budynków, których część musiała zostać opuszczona.
20: Specjaliści nie wykluczają kolejnych wtórnych wstrząsów. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji. I jeszcze piłka nożna. Polskie trio zaczyna sezon w Portugalii. FC Porto z 3 Polakami w składzie ma dziś szansę na pierwsze trofeum. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski powalczą o Superpuchar. Ze szczegółami teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
26: Kiedyś mieliśmy polskie trio w Dortmundzie, a dziś zaczynamy drugi sezon z 3 reprezentantami Polski, którzy stanowią o sile smoków. Kiwior i Bednarek są pewniakami do podstawowej jedenastki na mecz z Torient. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ najmłodszego z naszych zawodników. Nie wynika to z braku zaufania do umiejętności utalentowanego Pietuszewskiego, lecz z problemów zdrowotnych. Najważniejsze, że nasz młody talent wrócił do treningów z zespołem. Przygotowania do sezonu utrudnił mu uraz mięśniowy, dlatego jeśli zagra, to zapewne z ławki.
20: FC Porto walczy dziś o 25. triumf. W tych rozgrywkach początek meczu o 21.15.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: A to ciekawe, bo jakby się jeszcze wiadomości w Radio Z zupełnie nie skończyły. Słuchajcie, dzisiaj do końca dnia burzowo i deszczowo w całej Polsce, najgoręcej na Podkarpaciu nawet 36 stopni. Jutro odpoczywamy od upałów, bo jutro na północy 21 stopni i słońce, w centrum 24 stopni i słońce, najcieplej, ale bez upału specjalnego na południu nawet 26.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Po reklamie.

0: RTV EURO AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w EURO. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę...
13: Oryginalnego plusza?
11: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
16: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
15: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
16: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
15: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: A super!
15: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Po reklamie.
21: Jest 1 sierpnia, zbliża się 17. W studiu Lucyna Pużyczka, czas na wiadomości.

0: Pamiętamy 1 sierpnia 1944 roku, punktualnie o 17:00 Warszawa stanęła do walki. Rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największy zryw zbrojny podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Dziś mija 82. rocznica tego wydarzenia. W godzinę W w stolicy i wielu innych miastach rozległy się syreny i zabrzmiały kościelne dzwony. Zamarł ruch na ulicach, kierowcy i przechodnie zatrzymali się, żeby oddać hołd bohaterom. Tłumy jak co roku zgromadziły się przed pomnikiem Gloria Victis na warszawskich powązkach wojskowych, gdzie odbywają się główne uroczystości państwowe. Mnóstwo ludzi przyszło także na rondo Dmowskiego. Jest tam wóz satelitarny Radia Z i nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Jak teraz wygląda centrum stolicy?
1: To biało-czerwone morze. Powiewa tysiące flag. Wyły syreny, a zgromadzeni ludzie oddają hołd także za pomocą odpalonych czerwonych rac. Mnóstwo osób ubranych jest tutaj w patriotyczne koszulki i czapki, a na rękach mają powstańcze opaski. Są tutaj ludzie młodzi, rodzice z dziećmi, jak i ich dziadkowie. Miasto wstrzymało oddech na minutę. Motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymali swoje pojazdy. Słychać okrzyki cześć i chwała bohaterom.
0: Warszawa pielęgnuje pamięć o powstańcach, a pamięć to słowo klucz, bo powstańcy jest z nami coraz mniej. Krzysztof, przeprowadziłeś serię rozmów z weteranami. Jak to powstanie wyglądało ich oczami?
1: Zgodnie podkreślają, że początek powstania to była wielka chwila radości, bo niemieckiej okupacji nie dało się już znieść. Mówią Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, oraz Janina Jankowska, pseudonim Jasia.
2: Wszyscy wyszli na ulicę. Ile było radości, ile było naprawdę śpiewania, radości. Było coś wspaniałego.
3: Radość nieprawdopodobna, entuzjazm nieprawdopodobny. Ta chęć uwolnienia się przewyższała wszystko.
1: Kolejne dni powstania przyniosły wiele tragedii, dramatycznych obrazów, które zostały z bohaterami walk jak blizny na całe życie.
0: Dziś pamięć o walczących wciąż jest żywa z warszawiakami i tymi, którzy specjalnie przyjechali do stolicy, żeby uczcić rocznicę, rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: Najważniejsze, wdzięczność, szacunek do niej. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
5: Oddanie życia ludzi za wolność.
6: Byliśmy przy wszystkich prawie barykadach, które są w Warszawie.
7: Kiedy mówię powstanie warszawskie, to co pan myśli?
8: Bohaterstwo i oddanie wszystkiego dla ojczyzny.
0: Uroczystości rocznicowe w Warszawie trwają dziś od rana. Pamięć powstańców uczczono także z powietrza i wody. Obchody w stolicy potrwają do późnej nocy i teraz ponownie Michał Dzienyński. Co jeszcze jest w programie?
9: O 20:30, to już taka tradycja, na placu Piłsudskiego ruszy koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, podczas którego wspólnie z mieszkańcami stolicy zaśpiewane zostaną najbardziej znane pieśni powstańcze, takie jak choćby Pałacyk Michla, Warszawskie Dzieci, Hej Chłopcy, Bagnet na Broń. A godzinę później na Kopcu Powstania Warszawskiego zapalony zostanie Ogień Pamięci. Będzie się palił przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie.
0: Warszawa jest miastem świętym, bo jest przesiąknięta krwią ludzi, którzy o nią walczyli, tak mówią uczestnicy walk. Z roku na rok liczba powstańców maleje. Obecnie żyje ich już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Uroczyste obchody i gromadzące się podczas nich tłumy są po to, żeby pokazać, że oni nie przegrali, że walczyli o słuszną sprawę i stawili opór totalitarnemu złu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
10: Mieliśmy młodych ludzi, którzy jako ochotnicy poszli walczyć o wolną Polskę, dlatego że nie było innych możliwych metod. Oni byli piękni, to widać na zdjęciach. Ideały, które im przeświecały, też były piękne. No ale powstanie skończyło się klęską. I wydaje mi się, że częścią tej pamięci jest taka próba odegrania jeszcze raz tej historii po to, żeby dobro zwyciężało. Bo te wartości były słuszne. One do dziś są aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku do walki w Warszawie na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej, generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, stanęło około 50 tysięcy powstańców. Zryw planowany na kilka dni trwał ponad 2 miesiące. W czasie krwawych walk zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Życie straciło także od 150 do 180 tysięcy cywilów. Pozostałych mieszkańców Warszawy ponad 500 000 wypędzono, a zniszczone miasto Niemcy niemal zrównali z ziemią. Chwała bohaterom.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko ₺1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie ₺0,99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Wtedy Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko...
3: Robię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak.
1: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Po reklamie.

0: To Piki Beki G, Sorry Papi w Radiu Z. Już za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 18. Tam podsumowanie godziny W w całej Polsce, a także ostrzeżenia przed burzami.
1: Radio Z i już. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Cześć, tu Małgosia Socha. Już jutro będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już jutro tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
14: Pewnie plusz.
15: Tak, chcę plusz.
13: Już kupuję. To najlepszy wybór.
14: Na 100%.
16: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
14: Plusz.
16: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
16: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
17: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
3: Po reklamie.
0: Powolutku zbliża się 18. W studiu już Marcin Grzebielucha. Dobry wieczór.
19: Zgadza się, dobry wieczór.
0: Wiadomości Radia Z, sobota, 1 sierpnia.
3: Polacy oddają hołd w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Alerty przed burzami w niemal całej Polsce, a do tego upał. Lewy dalej czeka na gola w nowych barwach. Mecz już tej nocy.
0: Osiemnasta.
3: Na minutę Warszawa zatrzymała się, aby oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W, punktualnie o godzinie 17, rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na Rondzie Dmowskiego. Jest tam wóz satelitarny Radia Z i nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Witaj.
7: Tak jest.
3: Co mówili ci, którzy przyszli upamiętnić powstańców?
7: No właśnie, wielu warszawiaków oprócz flag i rac miało przypięte okolicznościowe biało-czerwone koteliony z symbolem Polski Walczącej i jak mówili mi, ich obecność tutaj to nie tylko wyraz pamięci o powstaniu, ale także przejaw patriotyzmu.
19: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
20: Dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jesteśmy mu to winni.
7: Czyli żywa historia w rodzinie.
20: Tak.
21: Widać, że w takich momentach, takich uroczystościach no potrafimy się zjednoczyć.
7: Chwilę po ustaniu dźwięków syren odśpiewano państwowy hymn, rozbrzmiały także klaski oraz okrzyki. Cześć i chwała bohaterom. Warszawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Również przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbyły się uroczystości. Przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz weterani i mieszkańcy oddali hołd powstańcom warszawskim. Już nie tylko Francja i Hiszpania. W wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami. Władze kraju ogłosiły alarm dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów, zwłaszcza w Attyce i na Eubei. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla prawie całej Polski. Alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy i turyści w Krakowie szukają ochłody pod wodnymi kurtynami rozstawionymi na placach, w centrum, w Nowej Hucie, na Podgórzu i na Kazimierzu.
22: Nie mogłyśmy wytrzymać, dokładnie.
23: Chłodniej, no. Przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
24: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
25: No jeżeli to nie ma nadszarpnąć budżetu Krakowa.
26: To dobry pomysł.
25: No.
26: Pomysł w sumie prosty, no bo wpryska wodą, no ale, ale duża atrakcja.
3: Na razie kurtyn wodnych w Krakowie jest 8. Robert Lewandowski wciąż poluje na pierwszego gola. Kapitan reprezentacji Polski chce zdobyć swoją premierową bramkę w barwach Chicago Fire. Dziś w nocy naszego czasu jego klub zmierzy się z Charlotte FC. Ze mną dziennikarz sportowy Radio Z, Mateusz Ligenza. Co mówi się o występie Lewego przed pierwszym gwizdkiem?
27: Głównym tematem wciąż pozostaje kiepska dyspozycja strzelecka. Kibice z Wiecznego Miasta nie mogą doczekać się, aż zacznie dziurawić siatki rywali. Lewandowski ma za sobą dwa występy, ale oba bez błysku. W debiucie zagrał od pierwszej minuty, a w kolejnym meczu pojawił się dopiero po przerwie. Wokół jego osoby czuć już pewne zniecierpliwienie, bo to najgłośniejszy i najdroższy transfer w historii Chicago Fire. Amerykańskie media starają się jednak tonować nastroje. Przypominają, że Lewandowski niemal z marszu dołączył do nowych kolegów i potrzebuje czasu, aby się z nimi zgrać.
3: A ten mecz o 2:30.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Czyli świetny mecz. Kładziecie się spać, a rano wiecie, czy strzelił lewy, czy nie strzelił. Jutro odpoczynek od upałów na północy, 20 stopni, bardzo przyjemny, delikatny deszczyk, ewentualnie przelotny i słońce. A w centrum słonecznie 25 stopni, najgoręcej jutro w Krakowie 29, czyli jutro 30 w cieniu, nigdzie nie pęknie. Ale tydzień następny bardzo gorący.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
29: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: No to jedziemy z tym upalnym graniem. 4 po 18:00.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za

0: 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręcony.

0: Borysszyc.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
8: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tu upalne granie w Radiu Z to była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Za chwilkę klasyczny spór o miedzę w granicach Częstochowy w wiadomościach Radia Z o 19, a później bardzo obiecująca prognoza pogody na niedzielę.

0: wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już jutro będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już jutro tylko w Radiu Z. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Prawdy. Borys Szyc.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Po reklamie.
13: Jest sobota, 1 sierpnia, zbliża się 19. Na wiadomości Radia Z zaprasza Marcin Grzebielucha.
14: Zakończyły się ponowne oględziny na Lubelszczyźnie w miejscu upadku rosyjskiej rakiety. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego specjalnie dla Radia Z. Mieszkańcy Poczesnej nie składają broni, walczą o granice gminy.
13: Dziewiętnasta.
14: Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rosyjskiej rakiety, która przedwczoraj spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Śledczy wykorzystali specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Wcześniej podano, że analiza odnalezionych dotychczas elementów spowodowała, że służby musiały wrócić na miejsce. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. W godzinę W oddano hołd powstańcom. 1 sierpnia 1944 roku, 82 lata temu, rozpoczął się w Warszawie zryw powstańczy, rozległy się syreny. Zgromadzeni przed pomnikiem Gloria Victis minutą ciszy uczcili dziś pamięć powstańców. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i odegrano hejnał warszawski. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, mówi dla Radia Z o walkach widzianych oczami 15-letniego chłopca.
15: Chłopaki, tak jak ja, to nieraz żeśmy mieli więcej broni niż ci, powiedzmy, starsi, bo żeśmy wiedzieli, gdzie w dziurę wejść, gdzie jakiś samochód stał, powiedzmy, niemiecki, gdzieś tam podejść, obszabrować wszystkie, to żeśmy o tym wiedzieli jak najlepiej, prawda? Ale taka była sytuacja, że no chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego, to tak pobudzało tych młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
14: Całą rozmowę z powstańcem zobaczycie na kanale Radia Z, na YouTubie, a także na radioz.pl. Mieszkańcy Poczesnej nie składają broni i zapowiadają dalszą walkę o swoją gminę. Premier podpisał rozporządzenie, na mocy którego Częstochowa przejmie część jej terenów. Od miesięcy sąsiedzi toczyli o to spór. W Poczesnej nie kryją oburzenia, bo wcześniej odrzucono wniosek Częstochowy, ale miasto złożyło nowy, który został zaakceptowany tuż przed przyjęciem rozporządzenia. Co teraz zamierzają zrobić władze i mieszkańcy Poczesnej, sprawdził to nasz reporter Szymon Kasterik.
16: Poczesna przekonuje, że złamano procedurę, wskazuje na brak konsultacji nowego wniosku, odmienne opinie ministerstwa i wojewody. Mieszkańcy złożyli już pismo do premiera, zapowiadają walkę w sądach, nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
17: I będziemy szukać i pomocy w Unii Europejskiej.
16: Mówi Alicja Janowska ze Stowarzyszenia Mieszkańców. Przypomina, że Poczesna w referendum odrzuciła zmianę granic. Rada Gminy również się na nią nie zgodziła. I to właśnie ich głos powinien być decydujący. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Częstochowa chce przejąć teren z miejskim składowiskiem. środowiskiem odpadów, by móc je rozbudować. MSWiA tłumaczy, że nowy wniosek zaakceptowano, bo obejmuje znacznie mniejszy obszar i mniej mieszkańców niż ten pierwszy. Zmiana granic ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Nie jedzmy owoców leśnych prosto z krzaka, apelują lekarze. To może skończyć się zarażeniem bąblowicą, śmiertelną chorobą wywoływaną tasiemcem, który znajduje się w odchodach lisów. Mówi doktor Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii UW.
0: Ta choroba jest o tyle podstępna, że objawy mogą być obserwowane bardzo późno i to jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej. Żeby uniknąć zarażenia tym tasiemcem, wystarczy zastosować podstawowe zasady higieny.
14: W tym roku odnotowano ponad 40 zachorowań, to dwa razy więcej niż w całym zeszłym roku.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Jeżeli wam dzisiaj gorąco, to mam dobre wiadomości. Jutro chłod 21 stopni, w centrum 24. Najcieplej na południu zmieniło się. W Krakowie miało być 29, a tutaj IMGW prognozuje tylko 26. Więc jutro odpoczywamy od upałów, ale od jutra z każdym dniem gorąco, gorąco, gorąco aż do czwartku. I kolejne ochłodzenie dopiero w przyszły piątek.
18: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
15: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
15: Lato w

0: jest taka piosenka, że przy wysokich temperaturach, kiedy się ją włącza, to należałoby alert RCB rozsyłać. DJ Gorza, bo to chłopak z Rumunii, do tego Jason Derulo, Melody Michiko. No zrobiło się bardzo, bardzo gorąco, no, ale po to jest Radio Z. Aha, no i w ogóle 20 się zbliża i Party Zetka, także szanowni państwo, lodówki otwierać. Radio Z
1: i już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja, to dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę
13: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
16: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
15: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
16: Znam ten sposób. Kosztowny.
15: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
16: To dlatego taka koperta.
15: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
17: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. W Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Sobota, 1 sierpnia, powoli zbliża się 20. Czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha.
18: Stolica zatrzymała się dziś w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny start sierpnia w górach, 2 śmiertelne wypadki. Amerykanie będą chcieli zatrzymać naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów.
0: 20.
18: syreny, kościelne dzwony i zatrzymany ruch autobusów, tramwajów oraz metra. Punktualnie o 17 w godzinę W stolica zatrzymała się na minutę, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu. Na ulicach stanęli przechodnie, zatrzymywały się też samochody, z których wysiadali kierowcy. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Jak co roku, Rondo Dmowskiego wypełniło się tysiącami osób, które przyszły z flagami i racami.
2: Ci ludzie zasługują na wieczną pamięć. Chwała wielkim bohaterom.
19: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
20: To jest podstawa naszej pamięci narodowej. Musimy pamiętać nie tylko o tym ze względu na formację kulturową, ale również ze względu na tych ludzi, którzy oddali swoje życie i często stali się niezawinionymi ofiarami zbrodni nazistowskich.
18: W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. W tym roku odbędzie się po raz 20. Start na placu Piłsudskiego za niecałe pół godziny. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do 2 śmiertelnych wypadków. Turysta zginął w rejonie Granatów. Spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej. Najprawdopodobniej doszło do potknięcia i utraty równowagi. A podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu życie stracił doświadczony taternik. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca do Zakopanego. W górach panuje upał, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia. Dodatkowo w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Niemcy nie zrezygnują z kontroli granicznych. Te prowadzone są na przejściach z 9 sąsiednimi krajami już od 2 lat. Rząd federalny nie planuje ich zakończenia. W połowie września zostaną ponownie przedłużone o pół roku. O tym Wojciech Hernes.
21: Utrudnienia i spowodowane kontrolami na granicznych przejściach wielokilometrowe korki nie skończą się 15 września. Mimo rosnącego niezadowolenia mieszkańców obszarów przygranicznych, mimo protestów lokalnych przedsiębiorców i mimo nacisków z Brukseli, Niemcy będą po 15 września nadal kontrolować granice. To już pewne. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło te plany, uzasadniając je prawdopodobieństwem wzrostu napływu nielegalnych migrantów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
18: W obliczu ostatniego kryzysu na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w hiszpańskiej Ceucie przedłużenie kontroli na wszystkich granicach jest zdaniem władz w Berlinie koniecznością. Medyczny cud i ogromny sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zespół kardiochirurgów przeprowadził najbardziej skomplikowaną operację serca w historii szpitala. Pacjentem był 2-letni Mikołaj z ciężką wadą, któremu lekarze całkowicie przebudowali serce, dosłownie zamieniając miejscami lewą i prawą komorę. Bardzo się stresowała, mówiła o operacji mama chłopca, pani Anna.
22: Dla nas jako rodziców to jest taki prawdziwy cud i dla całej naszej rodziny. On się czuje bardzo dobrze, bawi się z rodzeństwem.
23: Jest to jedna z największych operacji kardiochirurgicznych, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Ta operacja u Mikołaja była, dotyczyła w zasadzie każdej struktury wewnątrz.
18: Dodaje dr Grzegorz Zalewski, który kierował operacją. Przebudowa serca u dziecka to jedna z najrzadziej wykonywanych operacji na świecie. Rocznie wykonuje się ich zaledwie kilka. A teraz w Radiu Z sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu, a to najlepiej wie Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
25: Koncert polskich siatkarzy w chińskim Ningbo. Zaledwie 69 minut potrzebowali, by uporać się ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrali najlepsze spotkanie w tym sezonie i zasłużenie awansowali do wielkiego finału tych rozgrywek bez straty choćby seta. Bohaterem został Wilfredo Leon, zdobywca 16 punktów dla naszego zespołu.
26: Myślałem, że będzie trochę krótszej. Myślałem, że naprawdę będzie jako 3-1, bo myślałem, że ostatni 3-0.
25: To 11 zwycięstwo z rzędu w Lidze Narodów naszych siatkarzy. Rozpędzoną machinę prowadzoną przez trenera Nikolę Grbicia będą chcieli zatrzymać jutro Amerykanie. Początek finału jutro o 13.30. Iga Świątek i Maja Chwalińska gotowe na rywalizację w Toronto. Nasze najlepsze tenisistki wzięły udział we wspólnej sesji treningowej, aby jak najlepiej przygotować się do imprezy na kanadyjskim twardym korcie. Polki są rozstawione i zmagania zaczną od drugiej rundy. Będzie to dla nich pierwszy występ od zakończenia wielkoszlemowego Wimbledonu. Na koniec piłka nożna i koniec sensacyjnego pomysłu. Gianni Infantino wycofuje się ze sprzedaży udziału w Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom. Po wysłuchaniu wszystkich głosów stało się jasne, że plan ten stworzył podziały, które nie były naszym pierwotnym celem. Przekazał szef FIFA w specjalnym komunikacie.
24: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
3: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: No to szanowni państwo, przed nami intensywna noc. W większości kraju możliwe przelotne opady i burze. Najmocniejsze na wschodzie. Od zachodu niebo będzie się stopniowo rozpogadzać, a miejscami pojawią się mgły. Temperatury od 10 do 20 stopni. Temperaturą jednak to ja bym się nie przejmował, zaraz wzrośnie. Hubert Radzikowski, witajcie, to jest Party Zetka.
3: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Party Zetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.
5: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.

0: Ola la la, jak tam u was jest, kochani? Jest ola la la? 321-321-321 to jest numer do Radia Z. Opowiadajcie, jak w ten sobotni wieczór, pierwszy wieczór sierpnia bawi się cała Polska, słuchając Party Zetkę. Gdzie jesteście, co robicie, a czego nie robicie? To był Dawid Awarę, pochodzący z Majorki. Facet, który największą popularność zdobył dzięki właśnie takim letnim piosenkom. Było Summer Love, a później w 2007 Hot Summer Night, o la la la. No i jest do dzisiaj. Fantastycznie się sprawdza, prawda? Ale podobnie będzie z Olivią Adams, The Kid Laroiem czy The Bauza Magnetic, bo to wszystko przed nami w Party Zetce. Koniecznie, bądźcie z nami.
1: Radio Z. Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: No to teraz rączka w górę. Kto się wzruszył? Arash, Arash, 2005 rok. I tam Helena, pięknie dośpiewująca. Ależ się wtedy działo. Niejedna historia miłosna z tą piosenką w tle powstała. No dobrze, a my pytamy, co dzieje się dzisiaj, słuchając Partyzetki. Jak się bawicie? W różny sposób, jak się okazuje.
1: Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy stają w koreczku na autostradzie A1 i zastanawiają się, jaką poniosą opłatę za to, że jadą 7 km na godzinę, bo oczywiście roboty drogowe. Pozdrawiam szerokości.
0: Ja też pozdrawiam i też szerokości. Bawcie się dobrze z Partyzetką. W korku też działamy. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. No, wiadomo.

0: Słuchajcie, Partyzetki w Radiu Z, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a za chwilę opowiem wam o rzeczach ważnych, bo będą wiadomości w Radiu Z.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Cześć, tu Małgosia Socha. Już jutro będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już jutro tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
11: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
3: masz. Po reklamie.
0: Sobota, 1 sierpnia, dochodzi 21. Słuchacie Radia Z. Teraz wiadomości, Marcin Grzebielucha.
15: Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis oddano hołd powstańcom. Pytamy, czy w sytuacji zagrożenia wojną prace ruszyliby do obrony kraju. Ponad 100 naszych strażaków będzie pomagać Hiszpanom w walce z pożarami.
0: 21.
15: Polacy pamiętają. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego nie tylko w stolicy była pełna gestów i wspomnień. W wielu miejscach pamięci i walk składano kwiaty i znicze. Zgromadzeni przed pomnikiem Gloria Victis na wojskowych Powązkach minutą ciszy uczcili pamięć powstańców w godzinie W. Odśpiewano Mazurkę Dąbrowskiego i odegrano Hejnał Warszawski. 1 sierpnia 1944 roku, 82 lata temu, rozpoczął się w Warszawie historyczny zryw. O tym z powstańcami rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
16: Bardzo ważne wspomnienia mojego życia. Kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam 18 lat. Niestety czas ucieka.
17: Ten czas leczy rany, czy to nadal bolesne wspomnienia?
16: To już teraz zupełnie inaczej się patrzy z perspektywy tylu lat.
18: Przede wszystkim pamiętam walki, pamiętam kolegów, tych, co polegli. Odwiedzam ich, często wspominam. To jest bardzo ważne.
19: Jak się ma 16 lat, to się nie zna słowa strachu. Myśmy się nie bali, trzeba było wyrzucić i to było najważniejszym motywem nie tylko mojej działalności.
15: Więcej rozmów z powstańcami warszawskimi, które powstały specjalnie z okazji 82. rocznicy, znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie oraz na radioz.pl. W centrum Moskwy doszło do eksplozji w restauracji w budynku na Placu Kudryńskim. Policja potwierdziła śmierć 3 osób. Rannych zostało około 20. Lokalne media podają informacje o wybuchu instalacji gazowej w restauracji. Sala była wynajęta na prywatną imprezę. W sytuacji zagrożenia wojną większość Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. W sondażu dla Radia Z pytaliśmy także o ewentualną ewakuację z Polski, jeśli mogłoby dojść do wojny. Jakie to są postawy ankietowanych Polaków, sprawdził reporter Radia Z Michał Dzieneński.
20: Większość badanych deklaruje, że pozostałaby w Polsce. Zamiar wyjazdu z kraju w razie zagrożenia wyraża w sumie niemal co czwarty z ankietowanych. Większość uczestników sondażu przeprowadzonego dla Radia Z odrzuca taki scenariusz. scenariusz zarówno zwolenników opozycji, jak i sympatyków obecnej władzy. Inaczej jest, jeśli chodzi o obronę kraju. Chętniej deklarują taką gotowość zwolennicy opozycji niż obozu rządzącego.
15: Częściej też gotowi pozostać w Polsce jej bronić są mężczyźni. Pierwsza zmiana polskich strażaków rozpoczęła akcję pomocy Hiszpanom w gaszeniu pożarów niedaleko Madrytu. 35 ratowników specjalizujących się w gaszeniu pieszo trudno dostępnych miejsc zostało zadysponowanych do walki z żywiołem. W regionie La Manche ogień strawił już dziesiątki tysięcy hektarów pól i lasów. Więcej akcji wie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Strażacy z modułu GFFF gaszą pożary w miejscach, w które nie wjedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Dzięki przenośnym pompom są w stanie gasić ogień małą ilością wody. Na wyposażeniu mają także pilarki. Jak powiedział mi jeden ze strażaków Kamil Kujawa, służą one do tak zwanej mineralizacji gleby.
21: Usuwamy wszystko, co się może spalić przed tym pożarem po prostu, czyli wszystkie drzewa, krzewy, czy nawet trawę, żeby to była goła ziemia, która no już się nie jest w stanie spalić.
2: Potrafią także walczyć z pożarami ogniem. Wypalają zarośla, tworząc ogniste ściany, które ograniczają dalsze rozprzestrzenianie się żywiołu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Łącznie w akcji gaszenia pożarów niedaleko Madrytu weźmie udział 105 polskich strażaków. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
23: Polscy siatkarze w olimpijskiej formie wygrali 11 mecz z rzędu w Lidze Narodów i zapewnili sobie awans do wielkiego finału tych rozgrywek w chińskim Ningbo. Grali jak z nut i w dzisiejszym półfinale rozbili Słowenię 3-0.
24: Teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
23: Mówił trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Jego podopiecznych dzieli już tylko jeden krok od obronienia tytułu z ubiegłego roku.
25: Nieważne, kto tam po drugiej stronie siatki stoi, tak naprawdę zawsze jest ciężko i na to się szykowaliśmy. Natomiast mam wrażenie, że już przebieg meczu był taki całkowicie inny.
23: Dodawał nasz libero Jakub Popiwczak. Jutro w finale zmierzą się o 13.30 z Amerykanami. Robert Lewandowski pod ostrzałem. Kibice Chicago Fire domagają się goli od polskiego snajpera. Kapitan naszej kadry wystąpi dziś w trzecim meczu w barwach nowego klubu. O 2.30 polskiego czasu jego ekipa podejmie Charlotte FC. W dwóch poprzednich Lewy nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Do tego Chicago oba mecze przegrało.
22: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: To może niech kibice Chicago zaczną asystować panu Robertowi. Piłki jakieś podawać, żeby było z czego gole strzelać? Nie wiem, nie znam się. Niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie pogodowo, będzie sporo słońca, chociaż okresami przybędzie chmur. Tylko w Karpatach możliwe są przelotne opady i burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 30 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Nie zwalniamy tempa. To jest Party Zetka w Radiu Z.
0: Pewnie, że nie zwalniamy, bo po co? Lady Gaga wpadła. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. Abrakadabra.

0: Eternal, I wanna be the only one. Tak przyśpiewywali sobie wszyscy zawodnicy biorący udział w dzisiejszej łódzkiej rundzie Speedway Grand Prix, walcząc o indywidualne mistrzostwo świata. Polak nie wygrał, ale był drugi Patryk Dudek, pierwszy Robert Lambert, a trzeci Brady Kurtz. Gratulujemy wszystkim i sobie przede wszystkim, że mamy Party Zetkę w Radiu Z. Luis Fonsi i Daddy Yankee już za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze...

0: dokupić.
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po reklamie.

Szkoda na to łez, to Hania Kuzimowicz i Kajra w Radiu Z, gdzie trwa Party Zetka w sobotę, pierwszy dzień sierpnia. Bardzo ważny dzień, bo to Światowy Dzień Musztardy. A że mówimy to w kraju, gdzie królują potrawy z grilla, no to musztarda bez nich nie istnieje. Dzięki temu świętować może i dzięki wam opowiadacie, jak to się dobrze bawicie. Ho, ho, ho, no trochę zazdroszczę, ale przygrywam do tej dobrej zabawy. David Guetta, Alfa, Vileva, Max, Forever Young. Będzie też Gloria Estefan i będzie Szans. No to do przodu, smacznej musztardki życzę.

0: Na każdej imprezie musi się znaleźć taka piosenka, przy której można się przytulić, prawda? Tak zwane wolne. No to było średnie, powiedzmy. My body isn't ready. To Sombr w Radiu Z. 2 minuty przed 22, a o 22 wiadomości.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media

0: reklamie.
1: Słuchacie Radia Z tuż przed 22, a z nami jest Marcin Grzebielucha i zapraszamy na wiadomości.
2: 82 lata temu w Warszawie rozpoczął się historyczny zryw. Szpital w Bielsko-Białej chce ochronę, personel otrzymuje pogróżki. Upał na szlaku może być podwójnie niebezpieczny. Posłuchajcie dlaczego. Tysiące biało-czerwonych flag i symboli Polski walczącej na ulicach stolicy. Kwiaty i znicze w miejscach pamięci. W ten sposób mieszkańcy Warszawy oddali hołd uczestnikom powstania, które wybuchło 82 lata temu, by walczyć z niemieckim okupantem. O godzinie 17 w całym mieście zamarł na minutę ruch aut, autobusów i tramwajów. Uruchomiono syreny alarmowe, biły też kościelne dzwony. Tysiące osób przyszło jak co roku na Rondo Dmowskiego, by uczcić pamięć bohaterów niepodległości. Zrywu. Jak mówili reporterowi Radia Z Krzysztofowi Grządzielskiemu, ich obecność to także przejaw patriotyzmu.
3: To jest pokaz jedności i pamięci oczywiście, że ludzie jeszcze w tych czasach teraz tej komputeryzacji pamiętają o tym.
1: Dlaczego to tak ważne z Pani perspektywy?
4: Ważne, żebyśmy pamiętali, że żyjemy w wolnej Polsce i komu zawdzięczamy wolność? Oddać hołd bohaterom.
1: To jest też moment, który jednoczy Polaków?
5: Myślę, że tak. No zawsze, jeżeli w naszym kraju coś się działo złego, to Polacy na równo ze sobą szli, zawsze się dogadywali wtedy, nie?
1: A myśli Pani, że pamięć przetrwa?
6: Myślę, że jeżeli będziemy przekazywać młodym pokoleniom, to na pewno tak.
2: O powstańcach warszawskich pamiętała nie tylko stolica, syreny oddające hołd bohaterom rozległy się o 17 w większości polskich miast. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej prosi policję o dodatkową ochronę. Jak tłumaczy, w ostatnich tygodniach rośnie agresja ze strony pacjentów i ich bliskich wobec personelu. Dodatkowo teraz sytuację zaostrzyły medialne doniesienia o kierowniku SOR-u, który miał pracować zdalnie na część etatu za wysokie wynagrodzenie. Szpital przekonuje, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości, a ofiarą są teraz lekarze. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Szpital podkreśla, że personel prawie codziennie musi radzić sobie z wyzwiskami, głównie przez długie kolejki, ale też przez ostatnie afery w służbie zdrowia. Teraz pracownicy SOR-u mają otrzymywać nawet prywatne groźby.
8: Agresja wobec personelu medycznego nie będzie tolerowana,
7: mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Placówka zapowiada, że będzie zgłaszać każdy przejaw agresji także w internecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Szpital zawnioskował do policji o wzmożoną ochronę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów i personelu medycznego. Pożary we Francji są dzisiaj pod kontrolą, zapewnia premier tego kraju. W regionie Bordeaux nastąpił powrót do stabilniejszej sytuacji. Pożar zaczął się w Żyrondzie 1,5 tygodnia temu. Został całkowicie opanowany. Ale gdyby warunki się zmieniły, to władze natychmiast podejmą kroki ostrożności. Zapowiedziano powołanie krajowego koordynatora, który będzie nadzorować pracę nad odbudową terenów zniszczonych przez pożary. Ogień zniszczył 42 tysiące hektarów terenu i około 240 domów. Upał daje się we znaki turystom na tatrzańskich szlakach. I chociaż wysoko na szczytach i graniach jest dużo chłodniej niż w Zakopanem, to większe promieniowanie UV w połączeniu ze zmęczeniem może być groźne dla organizmu. Warunki są trudne, mówili naszemu reporterowi turyści w Dolinie Gąsienicowej.
9: Jak jest w górach? Dzisiaj gorąco chyba, nie?
10: Bardzo. Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
9: Widać, że wam dogrzało trochę.
11: Dogrzało. Po wczoraj też.
9: Napoje widzę są, tak?
11: Pełny plecak wody.
9: Wystarczyło picia?
11: Wystarczyło, jeszcze zostało.
10: Jeszcze mamy w plecaku.
9: Wychodziłem mając 3,5 litra.
11: I zeszło?
9: Z 5. Było jeszcze napełnianie w Murowańcu i było napełnianie tu. Upał, wiatru było mało, dopiero potem niżej trochę wiatru.
12: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
2: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia. Dodatkowo w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A niedziela będzie ciepła i w większości pogodna. Chmur, co prawda, okresami przybędzie, ale tylko w Karpatach. I tam mogą przelotne opady i burze się pojawić. Temperatura od 20 stopni nad morzem do nawet 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z i Partyzetka. Trwa!

0: To jest jeden z tych coverów, który dorównał, a dla wielu nawet przebił oryginał. Belgijska wokalistka Kate Ryan w 2002 roku tchnęła nowe życie we francuski przebój Des Chantés, Mylène Farmer z 1991 roku. Czyli szybka matematyka, 35 lat ma oryginał, 24 lata ma nowsza wersja, czyli już parę ma, ale broni się od wieków, można by rzec, i będzie bronić się jeszcze dłużej. A za chwilę Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Będzie też, och, jak ja lubię, Another i 54 Ultra, Talk to You. Pojawi się też Denzel. Też chłopa trudno zatopić. You spin me round like a record. W Partyzetce, w Radiu Z. I koniecznie, bądźcie wy.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa.

0: Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.

To jest partyzetka w Radiu Z i człowiek, który rozgrzał nie tylko całe miasto, ale cały świat. Joe Cocker, Summer in the City, moi drodzy. A my zostajemy przy tych letnich emocjach, bo Sam Feld połączył siły z niemieckim duetem Vi, z amerykańskim producentem MC4D i charakterystycznym głosem Alo Blacka. Efekt to ciepły, melodyjny hymn o relacji ojca z synem. Nie najlżejszej czasami, ale piosenka fantastyczna. W partyzetce cała ta grupa kumpli, a później będzie jeszcze LMC, Karol G, będzie ATB. Bawimy się.

0: Czasami ta eteryczność i luz w sanach się przydaje, zwłaszcza w sobotni wieczór, prawda? Żeby tak od kaszanki chwilę odpocząć i od tego grilla. To jest Radio Z i Party Zetka. Za chwilę będzie 23 wiadomości. Radio Z
1: i już. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Cześć, tu Małgosia Socha. Już jutro będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już jutro tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 23, to jest Radio Z. Czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
8: Ciało przed blokiem w Trzciance. Policjanci postrzelili napastnika. Wieczorem zapłonął ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. Idą zmiany, większe bezpieczeństwo dzięki aplikacji mObywatel. Strzały w Wielkopolsce. W trakcie interwencji w jednym z bloków w Trzciance funkcjonariusze zostali zaatakowani maczetą. Policjanci użyli broni, postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
9: Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Jak się okazało, był to ojciec napastnika. Teraz pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.
8: Policjanci użyli broni, bo napastnik nie reagował na polecenia. Nie podano, w jakim jest stanie. Przed pomnikiem Polski Walczącej na kopcu Powstania Warszawskiego uczczono pamięć powstańców. Znicz przeniesiono z ogniem pamięci z grobu nieznanego żołnierza. Kopiec został usypany z gruzów zniszczonej Warszawy. Dziś pamięć o walczących wciąż jest żywa. 82 lata temu zaczął się historyczny zryw. Reporter Radia Z Michał Dzieneński rozmawiał z warszawiakami i tymi, którzy specjalnie dziś przybyli, by uczcić ten dzień.
10: Najważniejsze, wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
11: Oddanie życia ludzi za wolność.
12: Byliśmy przy wszystkich prawie barykadach, które są w Warszawie.
13: Kiedy mówię Powstanie Warszawskie, to co pan myśli?
14: Bohaterstwo i oddanie wszystkiego dla ojczyzny.
8: Mieszkańcy stolicy zaśpiewali też powstańcze pieśni. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego wybrzmiały niezakazane piosenki. mObywatel do aktualizacji także w zakresie bezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji analizuje sytuację, ale też pracuje wspólnie z MSWiA nad uzupełnieniem aplikacji o kolejne bardzo istotne funkcje, bo praktyka i doświadczenia, także te z Lubelszczyzny, gdzie zabrakło natychmiastowej informacji, pokazują, że to jest bardzo potrzebne. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
15: Docelowo mObywatel ma być taką bramą do wszystkich usług, także w zakresie informacji o zagrożeniach. Stąd, jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Stenderski, trwają i analizy, i prace nad nowymi funkcjami.
16: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
15: Natomiast, jak tłumaczy, nie może być tak, że będzie tylko jeden kanał, bo mObywatel wymaga internetu, a poza tym nie każdy ma aplikację. Stąd SMS-y i inne powiadomienia i tak muszą pozostać.
8: Aktualizacja mObywatela o informacje o zagrożeniach być może przed końcem roku. Upały wracają, wraz z nimi rośnie zużycie wody. Samorządy i Wody Polskie przypominają, woda nie jest zasobem bez limitu. Susza sprawiła, że w czerwcu problem z dostępnością wody był na przykład na Górnym Śląsku, a ostatnio także na Podkarpaciu, gdzie San osiągnął rekordowo niski poziom. Choć każdy może korzystać z wody na własnej działce, nie zawsze można robić to bez zgody, szczególnie gdy chodzi o duże gospodarstwa i firmy. Kiedy potrzebne jest pozwolenie, sprawdza nasz reporter Szymon Kasterik.
6: Bez pozwolenia można pobierać do 5 metrów sześciennych wody na dobę, pod warunkiem, że służy ona własnym potrzebom.
3: To zwykłe korzystanie z wód obejmuje ono wykorzystywanie wód, które stanowią własność właściciela gruntu na tej nieruchomości,
6: mówi Linda Hoffman z Wód Polskich. W skrócie, podlewanie ogródka lub napełnienie basenu ze sklepu nie są problemem, ale pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest do nawadniania wielu hektarów pól, mycia dużych obiektów albo korzystania z ujęć takich jak rzeka, rów, staw czy głęboka studnia. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Korzystanie z wody bez wymaganego pozwolenia może oznaczać nie tylko nakaz zaprzestania poboru, ale także dodatkowe opłaty. Ich wysokość zależy m.in. od tego, ile wody pobrano i w jaki sposób ją wykorzystywano. Wraca moda na tak zwane pokoje u gaździny w Zakopanem. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w stolicy Podhala na półmetku wakacji turyści zajmują 3/4 miejsc noclegowych. Ale w kwaterach prywatnych obłożenie sięga nawet 100%. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi na to pytanie szuka w Zakopanem nasz reporter Przemek Taranek.
17: Według Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej to turyści z chudszym portfelem szczelnie wypełnili kwatery.
18: Daleko od krupówek, ale w przepięknych poddaszach u gaździn.
17: Wynajmująca pokoje Maria Kukuc-Frączysta jest jednak przekonana, że nie tylko o cenę noclegu tutaj chodzi.
19: Te dudki schodzą nadal z plan. Ludziom potrzeba drugiego człowieka do wypoczynku. To się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzo.
17: U Frączystej pokoje są zajęte do końca wakacji także przez stałych gości, którzy wracają do swojej gaździny od lat. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
8: W połowie wakacji ceny noclegów w Zakopanem są średnio 15% wyższe niż przed rokiem. Kolejne wiadomości Radio Z o północy. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie, będzie ciepło, chwilami słonecznie, choć okresami pojawi się więcej chmur. Tylko w Karpatach możliwe są przelotne opady i burze. Temperatura od 20 nad morzem do nawet 30 stopni na południowym wschodzie. Korzystajcie z końcówki weekendu. Hubert Radzikowski, spokojnej nocy, pa, pa.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Syreny kościelne, dzwony i zatrzymany ruch autobusów, tramwajów oraz metra. Punktualnie o 17 w godzinę W stolica zatrzymała się na minutę, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu. Na ulicach stanęli przechodnie, zatrzymywały się samochody, z których wysiadali kierowcy. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Jak co roku Rondo Odmowskiego wypełniło się tysiącami osób, które przyszły z flagami i racami.
1: Ci ludzie zasługują na wieczną pamięć. Chwała wielkim bohaterom.
2: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
3: To jest podstawa naszej pamięci narodowej. Musimy pamiętać nie tylko o tym ze względu na formację kulturową, ale również ze względu na tych ludzi, którzy oddali swoje życie i często stali się niezawinionymi ofiarami zbrodni nazistowskich.
0: Uroczystości odbyły się też na cmentarzu wojskowym na Powązkach przed pomnikiem Gloria Victis. Wzięli w nich udział weterani, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Mieszkańcy Warszawy zaśpiewali też powstańcze pieśni. Na placu Piłsudskiego wybrzmiały niezakazane piosenki. W sytuacji zagrożenia wojną większość Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Pytaliśmy w nim także o ewentualną ewakuację z Polski, jeśli mogłoby dojść do wojny. Jakie są postawy ankietowanych Polaków? O tym reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
4: Większość badanych deklaruje, że pozostałaby w Polsce. Zamiar wyjazdu z kraju w razie zagrożenia wyraża w sumie niemal co czwarty z ankietowanych. Większość uczestników sondażu przeprowadzonego dla Radia Z odrzuca taki scenariusz, zarówno zwolenników opozycji, jak i sympatyków obecnej władzy. Inaczej jest, jeśli chodzi o obronę kraju. Chętniej deklarują taką gotowość zwolennicy opozycji niż obozu rządzącego.
0: Częściej też gotowi pozostać w Polsce i jej bronić są mężczyźni. Pierwsza grupa 35 polskich strażaków wyleciała z Krakowa do Hiszpanii. Będzie pomagać w gaszeniu pożarów lasów w regionie Castilla-La Mancha. Co ich czeka na miejscu? Przed wylotem rozmawiał z nimi reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: 40-stopniowe upały i walka z żywiołem. Strażacy będą stacjonować w Toledo i miejscowości Cuenca. Do samolotu wsiadali z małymi plecakami, no ale nie będą gasić pożarów gołymi rękami.
6: Sprzęt już dojechał na miejsce. Węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
5: Zapewniał dowódca grupy Jakub Siczka. Strażacy będą też używać ognia. To technika polegająca na kontrolowanym wypalaniu fragmentów lasu, dzięki czemu powstają korytarze zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Lasy płoną nie tylko w Hiszpanii czy Francji, w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten strażacy walczą z silnymi pożarami. Władze w Atenach ogłosiły alarmę dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów, zwłaszcza w Attyce i na Eubei. Teraz Moskwa. W centrum rosyjskiej stolicy doszło do eksplozji w restauracji w budynku na placu Kudryńskim. Policja potwierdziła śmierć 3 osób, rannych zostało około 20. Lokalne media podają informacje o wybuchu instalacji gazowej w restauracji. Sala była wynajęta na imprezę prywatną. Po kilkudniowej przerwie do Polski powrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów wskażą około 30 stopni. Jak sobie z takimi upałami radzić? Pytał o to Adam Kaźmierczak.
7: Przepraszam was panowie, jak przygotować się na te powracające upały?
8: Nie wiem, wietrzyć.
7: Czy państwo są jakoś przygotowani na to i też po tych ostatnich upalnych doświadczeniach mają jakieś takie tipy, sposoby na to,
9: tak,
7: żeby to przetrwać?
9: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
10: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie. No.
7: A co to znaczy, że mocno przygotowani?
10: Co to znaczy? No klimatyzacją.
0: Wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę, a w Krakowie mieszkańcy i turyści mogą się ochłodzić podwodnymi kurtynami rozstawionymi na placach, w centrum, w Nowej Hucie, na Podgórzu i na Kazimierzu.
11: Nie mogłeś wytrzymać, dokładnie.
12: Chłodniej, przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
13: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
14: No jeżeli to nie ma nadszarpnąć budżetu Krakowa.
15: To dobry pomysł.
14: No.
15: Pomysł w sumie prosty, no bo pryska wodą, no ale, ale duża atrakcja.
0: Na razie kurtyn wodnych w Krakowie jest 8. Miesiąc działania strefy czystego transportu w Katowicach i 0 mandatów. Kierowcy nie mieli jednak zbyt wielu powodów do obaw, bo katowicka strefa, w przeciwieństwie do tej w Warszawie czy Krakowie, jest niewielka i obejmuje tylko ścisłe centrum. Dodatkowo obowiązujące ograniczenia są bardzo łagodne, a część ulic i tak jest wyłączona z normalnego ruchu. Co więc tak naprawdę zmieniła strefa i czy ktoś w ogóle sprawdza samochody? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
16: Strefa na razie niewiele zmieniła, bo w praktyce obejmuje tylko dwa krótkie odcinki ulic, po których rzeczywiście jeżdżą samochody, a ruch nadal jest tam spory. Kierowcy dostają mandaty, ale głównie za złe parkowanie, a nie za złamanie zasad strefy.
17: W ramach naszych uprawnień kontrolujemy, cały czas działamy.
16: Mówi Małgorzata Dołbecka z Katowickiej Straży Miejskiej. Ale też nie jest tak, że strażnicy stoją na ulicach i sprawdzają każdy samochód wjeżdżający do strefy. Kontrole odbywają się przy okazji innych interwencji. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Do katowickiej strefy czystego transportu bez żadnych ograniczeń mogą wjeżdżać mieszkańcy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, a pozostali kierowcy mogą wjechać nawet ponad 20-letnimi autami. Robert Lewandowski wciąż poluje na pierwszego gola. Kapitan reprezentacji Polski chce zdobyć swoją premierową bramkę w barwach Chicago Fire. Tej nocy jego klub zmierzy się z Charlotte FC. Co mówi się o występie lewego przed pierwszym gwizdkiem? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
18: Głównym tematem wciąż pozostaje kiepska dyspozycja strzelecka. Kibice z Wiecznego Miasta nie mogą doczekać się, aż zacznie dziurawić siatki rywali. Lewandowski ma za sobą dwa występy, ale oba bez błysku. W debiucie zagrał od pierwszej minuty, a w kolejnym meczu pojawił się dopiero po przerwie. Wokół jego osoby czuć już pewne zniecierpliwienie, bo to najgłośniejszy i najdroższy transfer w historii Chicago Fire. Amerykańskie media starają się jednak tonować nastroje. Przypominają, że Lewandowski niemal z marszu dołączył do nowych kolegów i potrzebuje czasu, aby się z nimi zgrać.
0: Początek meczu o 2:30 naszego czasu. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Warszawa jak co roku zatrzymała się wczoraj o 17, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W rozległo się wycie syren i bicie dzwonów, samochody, tramwaje, autobusy, a także piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się też na Rondzie Dmowskiego. Uroczystości w 82. rocznicę wybuchu powstania odbyły się też na cmentarzu wojskowym na Powązkach przed pomnikiem Gloria Victis. Wzięli w nich udział weterani, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz, m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy Warszawy zaśpiewali też pieśni powstańcze na Placu Piłsudskiego. A o pamięć o wydarzeniach sprzed 82 lat apelowała weteranka powstania, 99-letnia Wanda Traczyk-Stawska.
1: Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
0: W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. M-Obywatel do aktualizacji także w zakresie bezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji analizuje sytuację, ale też pracuje wspólnie z MSWiA nad uzupełnieniem aplikacji o kolejne bardzo istotne funkcje, bo praktyka i doświadczenie, także te z Lubelszczyzny, gdzie zabrakło natychmiastowej informacji, pokazują, że jest to bardzo potrzebne. Ze szczegółami reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
2: Docelowo M-Obywatel ma być taką bramą do wszystkich usług, także w zakresie informacji o zagrożeniach. Stąd, jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Stenderski, trwają i analizy, i prace nad nowymi funkcjami.
3: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
2: Natomiast, jak tłumaczy, nie może być tak, że będzie tylko jeden kanał, bo M-Obywatel wymaga internetu, a poza tym nie każdy ma aplikację. Stąd SMS-y i inne powiadomienia i tak muszą pozostać.
0: Aktualizacja M-Obywatela o informacje o zagrożeniach być może przed końcem roku. Jest reakcja przywódców 22 krajów Unii Europejskiej, w tym premiera Donalda Tuska, na kryzys migracyjny w Ceucie. Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać atakom na granice zewnętrzne wspólnoty, napisali we wspólnym liście. Nie możemy pozwolić, by niekontrolowane masowe przekraczanie granic lub inne zagrożenia stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii jest możliwy i może przekształcić się w legalny pobyt. To zachęcałoby do dalszych prób, podważało zaufanie do naszej wspólnej polityki migracyjnej i miało konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich, napisali przywódcy. Do hiszpańskiego miasta położonego w Afryce w ostatnich dniach nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka, czego w zamian za to od Hiszpanii oczekuje premier Tusk. O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, pisze premier na portalu X i dalej wylicza. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. W podobnym tonie wypowiadają swoje opinie inni europejscy przywódcy. Popieram zamiar Hiszpanii, by nie wpuszczać nielegalnych migrantów na kontynent europejski, napisał niemiecki kanclerz. Francuzi wzmacniają kontrolę na hiszpańskiej granicy, a Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.
0: Większość migrantów wróciła już do Maroka, a liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. To zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Niemcy nie zrezygnują z kontroli granicznych. Są one prowadzone na przejściach z 9 sąsiednimi krajami już od 2 lat. Rząd federalny nie planuje ich zakończenia. W połowie września zostaną ponownie przedłużone o 0,5 roku, do 15 marca 2027. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Utrudnienia i spowodowane kontrolami na granicznych przejściach wielokilometrowe korki nie skończą się 15 września. Mimo rosnącego niezadowolenia mieszkańców obszarów przygranicznych, mimo protestów lokalnych przedsiębiorców i mimo nacisków z Brukseli, Niemcy będą po 15 września nadal kontrolować granice. To już pewne. Federalne Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło te plany, uzasadniając je prawdopodobieństwem wzrostu napływu nielegalnych migrantów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W obliczu ostatniego kryzysu na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w hiszpańskiej eksklawie Ceuta przedłużenie kontroli na wszystkich granicach jest zdaniem rządu w Berlinie koniecznością. Lekarze i leśnicy apelują: nie jedźcie owoców leśnych prosto z krzaczka, bo to może się skończyć zarażeniem bąblowicą, śmiertelną chorobą wywoływaną tasiemcem, który znajduje się w odchodach lisów. W rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim ostrzega dr Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Ta choroba jest o tyle podstępna, że objawy mogą być obserwowane bardzo późno i to jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
7: Ta choroba jest w zasięgu naszej ręki niestety, bo wystarczy sięgnąć po coś w lesie.
6: Generalnie, żeby uniknąć zarażenia tym tasiemcem, wystarczy zastosować podstawowe zasady higieny.
0: W Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Teraz sport. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy tytułu rozbili w chińskim Ningbo Słowenię 3-0. Trener biało-czerwonych Nikola Grbić jest pod wrażeniem występu swoich graczy.
8: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, co potrzebowaliśmy z jednym przeciwnikiem jak Słowenia.
0: Polacy w finale zagrają z Amerykanami, którzy w drugim półfinale pokonali Japończyków 3-2. Początek meczu Polska-USA o 13:30. Na koniec tragedia w Pakistanie. W lawinie na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak zginęło 10 wspinaczy. Wśród nich lider wyprawy słynny brytyjsko-nepalski himalaista Nirmal Purja. Kierowana przez niego firma oficjalnie potwierdziła, że nikt nie przeżył ekspedycji. Lawina porwała grupę w czwartek. Od tamtej pory trwały poszukiwania. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polacy pamiętają 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie tylko w Warszawie była pełna gestów i wspomnień. W wielu miejscach pamięci walk składano kwiaty i znicze. Zgromadzeni przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach minutą ciszy uczcili pamięć powstańców w godzinie W. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i odegrano hejnał warszawski. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczął się w Warszawie historyczny zryw. O tym z powstańcami rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Bardzo ważne wspomnienie mojego życia, kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam 18 lat. Niestety czas ucieka.
4: Ten czas leczy rany, czy to nadal bolesne wspomnienia?
3: To już teraz zupełnie inaczej się patrzy z perspektywy tylu lat.
5: Przede wszystkim pamiętam walki, pamiętam kolegów, tych, co polegli. Odwiedzam ich, często wspominam. To jest bardzo ważne.
6: Jak się ma 16 lat, to się nie zna słowa strach. Myśmy się nie bali, trzeba było Niemców wyrzucić i to było ważniejszym motywem nie tylko mojej działalności.
2: Więcej rozmów z powstańcami warszawskimi, które powstały specjalnie z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania, znajdziecie na kanale Radia Z, na YouTube, a także na radioz.pl. Pamięć o walczących wciąż jest żywa z warszawiakami i tymi, którzy specjalnie przyjechali do stolicy, by uczcić rocznicę. Rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Najważniejsze, wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
8: Oddanie życia ludzi za wolność.
9: Byliśmy przy wszystkich prawie barykadach, które są w Warszawie.
10: Kiedy mówię powstanie warszawskie, to co pan myśli?
11: Bohaterstwo i oddanie wszystkiego dla ojczyzny.
2: Warszawa jest miastem świętym, bo jest przesiąknięta krwią ludzi, którzy o nią walczyli, tak mówią uczestnicy walk. Z roku na rok liczba powstańców maleje, obecnie żyje ich już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Uroczyste obchody i gromadzące się podczas nich tłumy są po to, żeby pokazać, że oni nie przegrali, że walczyli o słuszną sprawę i stawili opór totalitarnemu złu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
12: Mieliśmy młodych ludzi, którzy jako ochotnicy poszli walczyć o wolną Polskę, dlatego, że nie było innych możliwych metod. Oni byli piękni, to widać na zdjęciach. Ideały, które im przeświecały, też były piękne. No ale powstanie skończyło się klęską. I wydaje mi się, że częścią tej pamięci jest taka próba odegrania jeszcze raz tej historii po to, żeby dobro zwyciężało. Bo te wartości były słuszne. One do dziś są aktualne.
2: 1 sierpnia 1944 roku do walki w Warszawie na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej, generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, stanęło około 50 tysięcy powstańców. Zryw planowany na kilka dni trwał ponad 2 miesiące. W czasie krwawych walk zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Życie straciło też od 150 do 180 tysięcy cywilów. Pozostałych mieszkańców Warszawy ponad 500 000 wypędzono, a zniszczone miasto Niemcy niemal zrównali z ziemią. Nowy system alarmowania w sytuacjach kryzysowych jest już w budowie, zapewniał w Sejmie szef MSWiA. Marcin Kierwiński wyjaśniał, że będzie składać się z kilku elementów i będzie możliwie maksymalnie zautomatyzowany. Jak ten nowy system ostrzegania ma działać? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
13: System będzie wykorzystywał telefony komórkowe do wyświetlania